0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W Nowym Sączu, gdzie trwa Wielki Odpust ku czci przemienienia Pańskiego, modlono się w intencji chorych i cierpiących. Mieszkańcy regionu w szóstym dniu Wielkiego Odpustu przynosili swoje prośby przed cudowny obraz przemienionego Jezusa w Bazylice Świętej Małgorzaty. W nabożeństwach uczestniczyli także pracownicy służby zdrowia.
2: Wyjątkowy dzień był dla chorych, a jak widać, jestem poszkodowana. Mam złamany obojczyk. Przyszłam tutaj umodlić się.
3: Z modlitwą o zdrowie. Po prostu dla mnie, dla siostry. No trzeba wierzyć, gdyby to człowiek nie wierzył, no to by nie przychodził, prawda?
4: Też mamy problemy zdrowotne i także przyszliśmy prosić Pana Jezusa o zdrowie i łaski potrzebne dla nas i dla całej rodziny. Mąż też troszkę choruje, ma problemy, ja też, także wspólnie jeden za drugiego.
5: Tu mieszkam, to gdzie pójdę?
6: Ale babciu, dzisiaj jest dzień, wiesz jaki.
5: Wiem jaki, dlatego przychodzę, ale ja też przychodzę prawie codziennie.
6: Codziennie przychodzimy.
1: Sobota będzie przedostatnim dniem odpustu, w którym do przemienienia Pańskiego między innymi wędrują pielgrzymi z regionu limanowskiego. To konkretna pomoc dla młodych, zdolnych ludzi. Do 11 września można składać wnioski do diecezjalnej fundacji imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza o przyznanie stypendium. Pomoc jest systematyczna. Co miesiąc uczniowie przeznaczają pieniądze na edukację i rozwój swoich pasji. Pieniądze na stypendia pochodzą z ofiar zbieranych w czasie udzielania sakramentu bierzmowania, także z datków ofiarodawców. Sekretarz fundacji imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza, ksiądz dr Jakub Kuchta, mówi, że o wsparcie mogą starać się młodzi, zdolni uczniowie z rodzin mniej zamożnych.
7: Zapraszamy do tego, aby swój akces, swoje zgłoszenia przysyłały osoby, które są diecezjanami naszej diecezji, począwszy od klasy siódmej aż do klasy maturalnej, które są zaangażowane w życie swojej parafii. To jest bardzo ważny element, ponieważ szczególnie chcemy wyłuskać te osoby, które angażują się w parafię, którym dzięki temu możemy pomóc, i też te, którym sytuacja materialna w ich rodzinach nie daje takiej możliwości, aby bez takiego stypendium dobrze funkcjonować.
1: Miesięczna wysokość stypendium wynosi dla uczniów szkół podstawowych 250 zł, a ze szkół średnich 300 zł. Wśród kryteriów są m.in. średnia ocena, także dochód na osobę w rodzinie. To będzie wieczór pełen muzyki, refleksji i modlitwy. W Mestkowie odbędzie się spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny, mieszkanie pierwsze oparty na dziele świętej Teresy od Jezusa. Z programem wystąpi zespół muzyki sakralnej Lumen. W trakcie wydarzenia będzie można usłyszeć wyjątkowe kompozycje, ale nie tylko, mówi Zbigniew Małkowicz, odpowiedzialny za muzykę i adaptację tekstów.
8: Zamek Wewnętrzny jest uznany za najgłębsze dzieło mistyki chrześcijańskiej, ponieważ te głębokie treści są ubrane również w muzykę, są elementy tańca, ponieważ dla Teresy Wielkiej wiara to nie był jakiś smutek, ale też wyrażała swoją wiarę do Pana Boga poprzez taniec, poprzez śpiew. I tu właśnie dzięki tym różnym elementom teatralnym, bo jakby korzenie naszej muzycznej już działalności też sięgają teatrów muzycznych w kraju, dzięki temu połączeniu różnych gatunków sztuki, słuchacz może łatwiej te głębokie treści duchowe przeżyć.
1: Spektakl odbędzie się w niedzielę o godzinie 18 w kościele świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mestkowie. Wstęp jest wolny. Radio Erden Nowy Sącz jest patronem medialnym tego wydarzenia.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś Panną niepokalaną, żeś matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Dominika. Święty Dominik urodził się w Hiszpanii i pochodził ze znakomitego rodu. Kiedy miał 14 lat, wysłano go do szkoły w Walencji. Potem uczył się w Salamance. Ukończywszy szkołę, przywdział habit kanoników regularnych świętego Augustyna w diecezji Osma. Oddając się z zapałem pracy nad własnym uświęceniem, pracował również gorliwie dla duchowego dobra innych, głosząc im Słowo Boże. Towarzyszył swemu biskupowi w misji, którą zlecił im Alfons IX, król Kastylii. We Francji przekonał się o fatalnych skutkach, jakie wywołała herezja albigensów, szerząca spustoszenie w duszach ludzkich. Potem udał się wraz z biskupem do Rzymu, gdzie papież Innocenty III udzielił im pozwolenia na głoszenie Ewangelii wśród heretyków. Z wielką gorliwością prowadził swoje dzieło misyjne. Z rąk biskupa Osmy święty Dominik przyjął prowadzenie misji w Langwedocji. Zebrawszy kilkunastu swoich współpracowników, rozpoczął pracę nad organizacją zakonu, nazwanego od jego imienia zakonem Dominikanów. Regułę tego zakonu papież Honoriusz III zatwierdził w roku 1216. W jakiś czas później papież powierzył świętemu Dominikowi nowo utworzony urząd mistrza świętego pałacu. Święty Dominik odbywał liczne podróże w sprawach Kościoła, głosząc Ewangelię, prowadząc wykłady z teologii. Zakładał też coraz to nowe domy swego zakonu, który już za jego życia bardzo się rozwinął. W roku 1220 Honoriusz II powołał świętego Dominika na generała zakonu. 6 sierpnia 1221 roku w Bolonii święty Dominik zakończył święte życie. Wsnij również naszą słabą wiarę, abyśmy wierzyli, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, i by ta wiara przemieniała nasze życie. W Nowym Sączu, w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, trwają uroczystości odpustowe.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 8 sierpnia w sobotę również wspominamy zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu miłosierdziu. W 1980 roku do domu ojca odszedł ksiądz Aleksander Topolski. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 6.30. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Obecna msza święta ofiarowana jest za świętej pamięci Elżbietę Barnaś. Jest to msza święta od Joanny Ziaja z rodziną. Drodzy bracia i siostry, nasze ludzkie życie składa się z momentów przepełnionych wiarą i z chwil naznaczonych zwątpieniem, zachwianiem w wierze, czasami nawet niewiarą. Najważniejsze jest to, żeby nigdy nie zrezygnować z duchowych poszukiwań, ale porzucić pragnienie wzrostu, nie porzucać pragnienia wzrostu w wierze. Z takim pragnieniem przeżyjmy święty czas rozpoczynającego się teraz naszego modlitewnego spotkania z Panem Bogiem. Niech nam w tym dopomaga postać patrona dnia dzisiejszego, świętego Dominika, kapłana, założyciela zakonu kaznodziejskiego, dominikanów. Byśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania dobrego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową,
2: wszelkim zaniedbaniem. Wyłącz to radio, nie przeszkadza mnie. Słyszę, jest za pusty.
0: Bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie,

Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech dla nas będzie troskliwym opiekunem. Przez naszego

Czytany z księgi proroka Habakuka. Czyż to nie Ty, Boże mój, świętości moja, jesteś od samych początków Panem? Nie pomrzemy. Na sąd przeznaczyłeś lud Chaldejczyków, o Panie, opoko moja. Zachowałeś go, aby mu wymierzyć karę. Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbożny pożera uczciwszego od siebie? Obchodzi się on z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z pełzającymi zwierzętami, którymi nikt nie rządzi. Wszystkich łowi na wędkę, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi, krzycząc przy tym z radości. Przeto ofiarę składa swojej sieci, pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite. Czyż zatem nie zarzuca na nowo swych sieci, aby mordować ludy bez litości? Na moich czatach stać będę. Udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co on powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. I odpowiedział Pan tymi słowami: zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było je łatwo odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, Ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swojej wierności. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan nie opuszcza tych, co go szukają. Pan nie opuszcza tych, co go szukają. Pan zasiada na wieki. Przygotował swój tron, by sądzić. Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów. Pan nie opuszcza tych, co go szukają. Schronienie w Panu znajdzie uciśniony, ucieczkę w czasie utrapienia. Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają. Pan nie opuszcza tych, co Go szukają. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. A to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. On zaś im rzekł: z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, pewien chłopiec ze szkoły podstawowej przeczytał książkę Mały Książę i szczególnie zapamiętał sobie fragment o baobabach. Autor opisuje, że każdego dnia Mały Książę musiał wyrywać maleńkie kiełki baobabów, które rzeczywiście były tak małe, że można było je usunąć jednym ruchem ręki. Gdyby jednak te kiełki zostawił, to wyrosłyby na potężne drzewa, których korzenie rozsadziłyby całą planetę, na której Mały Książę mieszkał. I po przeczytaniu tej książki chłopiec zapytał swojego dziadka: dziadziu, czy naprawdę takie małe rzeczy mogą zniszczyć coś wielkiego? Dziadek był mądry i odpowiedział do wnuczka: tak. Tak samo jest z dobrem i ze złem. Małe zło, którego nie usuwasz, staje się wielkim złem. I tak samo jest z dobrym. Małe dobro i mała wiara, jeśli o nie dbasz, mogą zmienić całe twoje życie. No właśnie, takie przesłanie słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus nie mówi, że potrzeba wielkiej wiary. Mówi, że wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy, najmniejsze z ziaren. Nie chodzi więc, moi drodzy, o wielkość wiary, ale o jej autentyczność i o to, czy pozwalamy tej naszej wierze wzrastać. Dzisiejsza Ewangelia, trzeba przyznać, rozpoczyna się dość dramatyczną sceną. Ojciec przyprowadza do Pana Jezusa swojego chorego syna. Chłopiec cierpi, bo wpada w ogień, wpada w wodę i jest bezradny. Ojciec najpierw zwrócił się do uczniów Pana Jezusa, ale oni nie potrafili pomóc. Wyobraźmy sobie rozpacz tego ojca, prawda? Ile razy próbował pewnie ratować to swoje dziecko? Ilu ludzi musiał prosić o pomoc? Ile razy słyszał: nie da się? Ale kiedy staje przed Jezusem, mówi jedno zdanie: Panie, ulituj się nad moim synem. To zdanie jest modlitwą człowieka, który nie ma już nic oprócz nadziei. Panie, ulituj się nad moim synem. Jezus uzdrawia chłopca, a później uczniowie pytają: dlaczego my nie mogliśmy uczynić tego, co ty zrobiłeś? Odpowiedź Jezusa jest zaskakująca. Z powodu waszej małej wiary. To nie chodzi o brak umiejętności, nie chodzi o brak wiedzy. Popatrzmy, problem tkwił głębiej. Zabrakło zaufania Bogu. I zastanówmy się, ile razy podobnie dzieje się w naszym życiu. Nie dam rady. Nie, to się nie może udać. już to i tak nic nie zmieni. Ten człowiek się naprawdę nie nawróci. Trzeba się z tym pogodzić. A Jezus mówi, jeśli będziesz wierzył, to wszystko jest możliwe. Nawet jesteś w stanie przesunąć górę. Bo wiara nie polega na przekonaniu, że wszystko będzie łatwe. Wiara oznacza przekonanie, że to Pan Bóg działa, nawet wtedy, kiedy ja jeszcze nie widzę rezultatów. Pewien proboszcz opowiadał historię starszej kobiety, która codziennie przychodziła do kościoła, odmawiała różaniec za swojego syna, który już od 30 lat nie chodził do kościoła. Śmiał się z wiary swojej matki. I ktoś jej powiedział kiedyś, to już nie ma sensu. A ona odpowiedziała, dopóki żyję, będę się modlić. I kilka miesięcy przed śmiercią syn poprosił o spowiedź. Powiedział do księdza, przez całe życie uciekałem od Pana Boga, ale zawsze wiedziałem, że moja mama codziennie się za mnie modli. Drodzy bracia i siostry, czy ta kobieta miała wielką wiarę? Być może sama powiedziałaby w swojej pokorze, że nie, ale miała wiarę wytrwałą. Właśnie taką wiarę jak ziarnko gorczycy, które każdego dnia było podlewane modlitwą. Wróćmy do tego ziarnka gorczycy. Wiemy, że jest bardzo małe. Kiedy je człowiek bierze do ręki, to się wydaje takie niepozorne. Można je zgnieść paluszkami. Takie z musztardy na przykład. Jednak wyrasta z niego roślina znacznie większa od innych. To jest ciekawe. I tak samo jest z życiem duchowym, kochani. Jedno uczciwie odmówione Ojcze Nasz. Jedna dobrze przeżyta Eucharystia. Jedna spowiedź. Jedno przebaczenie. Patrzcie się, to się wydaje takie małe. Ale właśnie z takich małych rzeczy rodzą się święci. Pewien nauczyciel pokazał swoim uczniom małe ziarenko, położył je na dłoni i zapytał, co z tego będzie. No, dzieci odpowiedziały, nic. I kilka tygodni później przyniósł doniczkę z piękną rośliną i mówi do tych dzieci, patrzcie się, to właśnie było to ziarenko. I potem mówi do nich, tak wygląda wiara. Dzisiaj jej nie widać, ale jeżeli będzie pielęgnowana, to stanie się czymś pięknym. To bardzo trafny obraz naszego życia. Nikt nie rodzi się świętym. Świętość wzrasta w nas. Tak jak rośnie ziarno, każdego dnia po trochu. Dlatego warto dzisiaj zadać sobie kilka pytań. Czy ja pielęgnuję swoją wiarę? Czy tylko modlę się wtedy, kiedy mam problem? Trochę mało. Czy pozwalam Jezusowi działać tam, gdzie już ja sam straciłam nadzieję? Moi drodzy, za chwilę stanie pośród nas w Eucharystii Pan Jezus. I tutaj dokonuje się największy cud świata. Chleb staje się ciałem Chrystusa, wino staje się Jego krwią. Nasze oczy widzą niewiele, ale wiara mówi więcej niż wzrok. Dlatego właśnie Eucharystia, w której uczestniczymy, jest szkołą wiary. Przychodzimy z naszymi słabościami, z naszymi problemami, lękami, takimi górami, których sami nie jesteśmy w stanie przesunąć. A Jezus mówi do każdego z nas, przynieś mi to wszystko. Nie wymaga od nas wiary ogromnej jak góra. Prosi tylko o jej takie małe ziarenko. A resztę uczyni On sam. Amen. Przez wstawiennictwo świętego Dominika, prezbitera, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu, który objawia Boga ludzkości, przedstawmy nasze intencje.

0: Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzeniem już światu dar mądrości oraz miłości Bożej i wyjaśniał wiernym prawdy związane z naszą wiarą. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za studiujących filozofię i teologię, aby szukali prawdy i dobra, a podejmowane studia łączyli z pogłębionym życiem duchownym. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe powołania zakonne, aby młodzi ludzie, wchodząc na drogę życia radami ewangelicznymi, wspierali Kościół głoszonym Słowem Bożym, modlitwą i pokutą. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi poświęcających się pracy nad podniesieniem ładu moralnego w społeczeństwie, aby nie zrażali się brakiem natychmiastowych wyników. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do wieczności wraz z polecaną w tej mszy świętej Elżbietą, aby mogli radować się oglądaniem Boga w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy Słowem Bożym i modlitwą umacniali się w wierze i nieustannie nieśli Chrystusa innym. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z Tobą. Prosimy Cię, pomóż nam coraz lepiej poznawać Ciebie i coraz głębiej kochać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszystko Tobie oddać pragnę i... Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Swojego imienia, tak, na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przez wstawiennictwo świętego Dominika, przyjmij łaskawie modlitwy, które zanosimy do Ciebie i mocą tej sakramentalnej ofiary utwierdzaj obrońców wiary Twoją łaską.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicielem.

Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Dominikiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zmarłą Elżbietę oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez

przyjdź królestwo, wola Twoja, jako w niebie, tak i chleba naszego powszedniego. Daj nam dziś, nam nasze winy, jako im na

zbaw ode złego, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, sierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasz Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.

grzech, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, czy zdrowia na duszę moją.

Módlmy się. Panie nasz Boże, w dniu wspomnienia świętego Dominika posiliłeś nas najświętszym sakramentem. Spraw, aby Kościół oświęcił

Opiece i stawiennictwu Matki Bożej polećmy cały dzisiejszy dzień. Módlmy się za tych, którym obiecaliśmy modlitwę na tym świętym miejscu przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej. Prośmy o zdrowie dla chorych, cierpiących, zwłaszcza tych, którzy łączą się z nami na modlitwie przez transmisję naszego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Mani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej Szkaflerznej w Tarnowie na Burku. 12 minut po godzinie 7 słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
2: 20 lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
3: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja. Thank you.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19, koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20, koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19, koncert Gospel Jazz w tęży salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
4: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.

0: kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: Mgły o poranku, kierowcy uważajcie, ci, którzy my w trasie z samego rana. Jak ten dzisiejszy dzień będzie wyglądał, no to czekamy, aż te mgły opadną, a w ciągu dnia powinno być sporo słońca i temperatury, no będziemy sobie odpoczywać troszeczkę od tych wysokich temperatur. Klimatyzacje w tych naszych pojazdach czy domach nie muszą już tak mocno pracować, bo w ciągu dnia to 24 stopnie. Teraz Tarnów Nowy Sącz 16-17.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
5: Tego słońca najwięcej w godzinach popołudniowych, a w tych godzinach przedpołudniowych, no to jeszcze mogą chmury nam dominować i te chmury przemieszczają się z południowego zachodu na północny wschód. Ciśnienie o poranku niekorzystne i wynosi 997 hektopaskali. No to zobaczmy sobie jeszcze do naszego kalendarza szybciutko. 8 dzień sierpnia w kalendarzu, czyli mamy sobotę, weekend nam się rozpoczyna, a sobota to 220 dzień roku. No i a propos tego dnia, to dzień trwa 15 godzin 5 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 23 minuty, ale przypominam, te dni już coraz krótsze nam się robią i ten dzisiejszy dzień to krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 41 minut. 28 minut nam zostało do godziny 8. Elton John.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
5: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
4: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
5: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
6: Tarnowski klaster przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski klaster przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski klaster przemysłowy zaprasza do kontaktu.
7: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

17 minut nam zostało do godziny 8. Już za chwilę bitlet do sukcesu. No to pomówmy o tych sukcesach sportowych, bo jest czym się pochwalić o wczesnych godzinach porannych. Anastazja Kuś, mistrzynią świata. No i tutaj idealne, piękne wieści płyną z Eugenem. Anastazja Kuś właśnie nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas mistrzostw świata juniorów. No i nasza gwiazda zdobyła pierwszy złoty medal dla reprezentacji Polski właśnie podczas tych zawodów. W świetnym stylu awansowała do finału biegu na 400 metrów podczas mistrzostw świata juniorów. W półfinale nie miała sobie już równych, zwyciężając z czasem 52:43, a później podkreślając, że jeszcze ma rezerwy. No i dziś w sobotę nie mogła rozpocząć lepiej, ponieważ nasza gwiazda zaprezentowała się kapitanie w decydującej rywalizacji. No i Polka zdecydowanie zwyciężyła, meldując się na mecie z czasem 51:06 po świetnym finiszu. Przypominam, Anastazja Kuś, mistrzynią świata, mistrzynia świata juniorów, dlatego ogromne gratulacje. Co jeszcze ciekawego w sporcie? No to już ten sport za chwilę na antenie Radia RD Małopolska będziemy sprawdzali, ale wcześniej jeszcze wybieramy się w podróż z grupą Rapszynem.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Sandecja Nowy Sącz w trzeciej kolejce piłkarskiej drugiej ligi zmierzy się jutro z liderem rozgrywek Awią Świdnik. Najbliższy rywal biało-czarnych ma na koncie dwie wygrane, a sączersi remis i zwycięstwo, co daje im piąte miejsce. W środę Sandecja wygrała w Pucharze Polski z rekordem Bielsko-Biała, mimo że trener Rafał Smalec zmienił całą wyjściową jedenastkę w porównaniu do meczu ligowego z Chojniczanką Chojnice.
2: W lidze wygraliśmy 3-0, w Pucharze wygraliśmy 3-0. Zawodnicy postawili nam bardzo wysoko próg bólu i my będziemy musieli się naprawdę bardzo mocno zastanowić nad tym, jak chcemy zbudować kadrę i skład pod kątem niedzielnego meczu, bo tutaj też decydują detale. Decyduje to, jak my chcemy zagrać przede wszystkim, jaki mamy pomysł i plan na mecz, ale też na to, czym dysponuje przeciwnik i gdzie są jego mocne i słabe strony, więc to jest taki miecz obusieczny przy budowaniu drużyny. Trzeba ją zbudować tak, żeby dała jak najlepszy wynik, jeżeli chodzi o boisko.
1: Wyjazdowy mecz Sandecji z Awią Świdnik rozpocznie się jutro o 14:30. Zwycięstwo Unii Tarnów na inaugurację rozgrywek. W czwartek jaskółki rozegrały wyjazdowe spotkanie czwartej ligi z Popradem Muszyna. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla drużyny gospodarzy. Poprad zdobył bramkę już w drugiej minucie. Niestety, jak się później okazało, była to jedyna bramka dla Muszyny w tym spotkaniu. W 36 minucie Unia Tarnów wyrównała, a bramkę zdobył debiutujący w czwartej lidze 18-letni Nigeryjczyk Deleme Szegun. W drugiej połowie jaskółki zdobyły jeszcze dwie bramki, ustalając wynik na 3-1. Tym samym Unia Tarnów zajęła chwilowo pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 3 punktów, ale był to jedyny mecz rozegrany tak wcześnie. Pozostałe starcia pierwszej kolejki Małopolskiej czwartej ligi odbędą się dzisiaj i jutro. Dziś o 16:00 Glinik Gorlice podejmie Kalwariankę Kalwaria Zebrzydowska, a godzinę później rozpocznie się mecz Bocheńskiego Klubu Sportowego z Limanowią Limanowia. Limanowa. Dziś o 16:00 rozpocznie się również potyczka Wolani Wola Rzędzińska z Orłem Ryczów, a o 11:00 BrookBet 2 Termalika Nieciecza podejmie Dalin Myślenice. Inauguracyjną kolejkę ma także przed sobą występująca w piątej lidze Tarnowia. Ekipa z Mandrowskiego zagra mecz na wyjeździe z Łososiem Łososina Dolna. Gospodarze to Beniaminek piątej ligi. Ostatni raz na tym poziomie rozgrywkowym grali w sezonie 2010-11. Ostatnich 7 sezonów Łosoś spędził w klasie okręgowej. Tarnowia natomiast ostatni sezon zakończyła na 5. miejscu piątej ligi, notując 14 zwycięstw, tyle samo porażek i 2 remisy. Początek meczu w niedzielę o 17:00.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

Więc choć później ci opowiem. No tak, idziemy i później też wam opowiemy. A dziś my pójdziemy do Krynicy Bezdrój. Wybierzemy się po godzinie 9.30. Tam rozpoczyna się festiwal Kiepurowski, 59. festiwal Kiepurowski od 8 do 15 sierpnia. I co się tam dzieje ciekawego w Krynicy? Jak wygląda ten festiwal Kiepurowski? Na ten temat będziemy dziś rozmawiać na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz od godziny 9.30 do godziny 12.00. Więc choć, no właśnie, idziemy i my będziemy przyglądać się temu wszystkiemu, co tam się właśnie dzieje. Co jeszcze ciekawego dzieje się w kulturze? Ten temat będziemy poruszać jak zwykle w soboty po godzinie 8.00, dokładnie 8.15. Wiadomości kulturalne na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a do godziny 8.00 pozostało na

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Sprzęt ochrony ludności trafił do gminy Wierzchosławice. Jechał na podwójnym gazie z sądowym zakazem kierowania. Teraz za to odpowie. Młodzi

0: i wrócili z Medjugorje z pięknymi przeżyciami.
1: Wejście na Górę Objawień, boso.
0: Ósma wiadomości, Ewa Biedroń, a zaczynamy od nocnego wypadku w Mszanie Dolnej. Jedna osoba trafiła do szpitala. Przed godziną trzecią samochód osobowy wypadł z drogi i dechował. Pojazdem podróżowała tylko jedna osoba, która została poszkodowana. Służby ustalają przyczynę tego wypadku. Radio, telefony, kombinezony do ratownictwa wodnego, systemy internetu satelitarnego i nowoczesne syreny. Strażacy OSP z gminy Wierzchosławice odebrali sprzęt służący ochronie ludności. Kwota wsparcia dla gminy przekroczyła 2 miliony złotych. Wyposażenie na ręce druhów przekazał wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.
2: Specyfika tego programu polega na tym, że minimum 90% środków jest wydatkowanych, przekazywanych samorządom. To jest taka realna decentralizacja. W lokalnej społeczności najlepiej wiedzą, co im zagraża, a z drugiej strony najlepiej wiedzą, co trzeba zakupić, aby przed niebezpieczeństwem obywateli swoich chronić. Jednym z priorytetów roku pierwszego funkcjonowania tejże ustawy było budowanie systemów łączności. Stąd sporo sprzętu łączności, który został zakupiony. To radiotelefony, to również zestawy Starlink, a także system ostrzegania, nowoczesne syreny alarmujące mieszkańców.
0: W ramach programu Wierzchosławicek zakupiono także beczkowóz na wodę pitną. Więcej piszemy o tym na naszej stronie internetowej.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia samochodu. Mimo to wsiadł za kierownicę w mordercę. Mężczyznę złapali policjanci z limanowskiej komendy. O tym, jakie poniesie konsekwencje, Maria Mułka.
4: 42-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Sprawa trafiła przed sąd rejonowy w Limanowej, który skazał mężczyznę za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Sędzia odnotował też to, że mężczyzna dopuścił się tego, będąc już wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu w takim stanie, a do tego w czasie, gdy obowiązywał go wciąż sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za popełnione przestępstwa mężczyzna trafi na 6 miesięcy do więzienia. Otrzymał też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązek wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Z kolei jego auto zostało skonfiskowane.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Decyzję podejmie prezes, mówiła w programie Słowo za Słowo poseł Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko o ewentualnych zmianach w lokalnych strukturach partii. Nazwisko parlamentarzystki jako jednej z kandydatek do kierowania strukturami w okręgu tarnowskim wymieniał wcześniej w Radiu RDN Małopolska radny sejmiku Józef Gawron. Poseł Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że decyzja nie należy do niej, a ona sama skupia się na pracy w Sejmie.
5: W tej chwili jest kwestia uporządkowania struktur. Należy przyglądać się, jaka jest sytuacja w okręgach. Szefem Rady Regionalnej jest pani premier Beata Szydło, która najlepiej zna sytuację tutaj w okręgu, zna wszystkich parlamentarzystów, osoby, które są zaangażowane w pracę na rzecz Polski. I myślę, że wspólnie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim podejmą właściwą decyzję.
0: Szefem tarnowskiego okręgu PiS, obejmującego kilka powiatów, jest wicemarszałek województwa Ryszard Pagacz, któremu przypisuje się sympatyzowanie ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Aktualnie nie ma jednak oficjalnej decyzji o zmianach na poziomie struktur okręgowych i powiatowych. Od dziś będzie zamknięty odcinek ulicy Wolskiej w Nowym Sączu. Powodem jest remont jezdni realizowany przez PKP PLK. Nie będzie można przejechać odcinkiem od ulicy Pola do Barbackiego. Na czas utrudnień trzeba korzystać z objazdu ulicami Pola, Konstanty i Barbackiego. Również od dziś będzie zwężenie na ulicy Długosza na wysokości Sokoła i Kościoła Świętego Kazimierza. Powodem jest początek robót realizowanych przez MPEC. Jedność, tak o Międzynarodowym Festiwalu Młodych Mladi Fest mówi Antoni. W Medjugorje zakończyło się wydarzenie, które zgromadziło młodych z całego świata. Była wspólna modlitwa, tańce, uwielbienie, świadectwa i wyjątkowa atmosfera. Antoni drugi raz uczestniczył w tym festiwalu. Jak opowiedział Radiu RDN Małopolska, dużym przeżyciem było dla niego wejście na Górę Objawień bez butów.
1: Dla mnie to jest takie, bym powiedział, ładowanie baterii duchowych po prostu. Wszystkie tańce, uwielbienia, adoracje, to jest wszystko tak też dobrze przygotowane, że to aż się czasem płakać chce podczas takich rzeczy, ruszenia. To mnie osobiście najbardziej ujęło, to też w tamtym roku było. Najbardziej mnie tak przejęło wejście na Górę Objawień boso, bo ja boso byłem w tamtym roku i wtedy też miałem takie największe doświadczenie Maryi. Tak samo w tym roku też. Takie miałem postanowienie, żeby pójść sobie co najmniej raz boso wejść do figury Matki Bożej, bo to jest takie coś naprawdę niesamowitego, coś takiego przeżyć. I też można wiele intencji tak uprosić.
0: W festiwalu w Medjugorje uczestniczyli także młodzi z Brzeska i okolic. Ich wspomnienia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sprawdźmy to prognozę pogody na weekend. Jaka pogoda nam dziś będzie towarzyszyła? No są miejsca, gdzie mamy już słoneczko, tak jak jest na przykład w Zakopanem, niewielkie przejaśnienia. Krynica, no chmury dominują, Tarnów również chmury dominują, ale przypominam jeszcze lokalnie mogą występować z samego rana mgły. Temperatura w ciągu dnia, no dziś nas nie będziemy rozpalać. 24 stopnie maksymalnie, teraz mamy około 17.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Wiatr północny z prędkością do 15 km na godzinę w ciągu dnia będzie nam towarzyszył i dobrze, bo te chmury powinien nam przewiać, które nadciągają do nas z południowego zachodu. One przemieszczają się na północny wschód i do godzin południowych jeszcze tutaj w Małopolsce te chmury mogą nam się utrzymywać. Po południu synoptycy zapowiadają nam już sporo słońca. Natomiast słonecznie zapowiada nam się niedziela. Niedziela to 27 stopni, a poniedziałek to już 32 stopnie, ale w nocy najważniejsze, że już nie 20-22 stopnie, ale w nocy temperatura spadnie do 12 stopni i będzie czym oddychać. Będzie nam się dobrze spało w nocy. No i tak spoglądając na tą prognozę już długoterminową, przyszły tydzień zapowiada nam się z temperaturami między 25 a 27 stopni, aczkolwiek przyszły weekend, czyli 15-16 sierpnia, to temperatura już 32 stopnie, w nocy 17. 7,5 minuty mamy po godzinie 8. Pogoda jeszcze na antenie Radia RDM Opolska, Radenowy Sącz o godzinie 8.30. Już za chwilę zaglądniemy i sprawdzimy, co ciekawego w kulturze się dzieje.

0: rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl. Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jelena Mościerz, zapraszam. Dziś rozpoczyna się 59. festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. To uczta dla melomanów, która potrwa do 15 sierpnia. Szczegóły wydarzenia przedstawimy dziś na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wóz transmisyjny zaparkował już na krynickim deptaku, skąd od 9.30 do 12.00 będziemy nadawać program na żywo i rozmawiać z organizatorami oraz artystami. Z zaproszonymi gośćmi porozmawia Maria Mułka. Radio RDN patronuje festiwalowi imienia Jana Kiepury. Tarnowski zespół Envision świętuje 20-lecie istnienia. Z tej okazji zagrają koncert w Tarnowie. Ich muzyka stanowi połączenie rocka i metalu z progresywnymi elementami.

0: Zespół Envision ma na swoim koncie 3 płyty i zbiera materiał na kolejną. Skład zespołu z czasem się zmieniał. 3 muzyków, którzy zaczynali z Envision, tworzy teraz zespół Lark. Ten zespół także zagra w czasie koncertu jubileuszowego zespołu Envision w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie. Koncert jubileuszowy Envision już dziś w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie, początek o 18:00. Bezpłatne wejściówki są dostępne w Tarnowskim Centrum Kultury. Tutaj grzyb gra główną rolę. Bożencin odlicza godziny do święta, które wyrosło na tradycji pokoleń. To już 19. odsłona Bożenckiego Święta Grzyba. Wójt gminy Bożencin Paweł Kułak mówi, że Bożenckie Święto Grzyba jest propozycją dla całych rodzin.
1: Wydarzenie kulinarne rzeczywiście. Mamy konkurs potraw z grzybów, czyli każdy może skosztować takiej potrawy grzybowej, gdzie tutaj 9 sierpnia o godzinie 15 zaczynamy ten konkurs grzybowy. Oczywiście rodzinny. Zapraszamy z całymi rodzinami. Wiele atrakcji, animatorów dla dzieci, dla całych rodzin. No i oczywiście muzyczne, no fantastyczne koncerty.
0: 19. Bożenckie Święto Grzyba rozpocznie się dziś o 18:10. W programie tego dnia są koncerty. Gwiazdą o 20:30 będzie Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. W niedzielę od 15:00 na stadionie sportowym w Bożencinie Borku rozpocznie się konkurs z degustacją potraw z grzyba, po którym będzie konkurs na kosz grzybów. O 20:15 scena będzie należeć do Justyny Steczkowskiej, a na finał Bożenckiego Święta Grzybów zaplanowano pokaz sztucznych ogni. Będzie msza święta, barwny korowód, konkurs i występy kapel ludowych. Gmina Ryglice przygotowuje się do tradycyjnych dożynek. Odbędą się jutro od godziny 14:30 po mszy świętej w kościele Woli Lubeckiej barwny korowód. Rozpocznie uroczyste otwarcie dożynek. Na początku nastąpi uroczyste przekazanie chleba przez starostów dożynek. Głównym punktem programu będzie gminny konkurs wieńca dożynkowego i ośpiewanie wieńca. Całość uświetnią występy kapel ludowych. Gwiazdą wieczoru o 20:00 będzie zespół pogwizdania. Od 21:00 zacznie się zabawa taneczna z zespołem Relax. Organizatorzy zaplanowali także atrakcje dla najmłodszych, m.in. animacje, tańce, gry, zabawy, dmuchańce i żywe maskotki. Będą też stoiska z gastronomią. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. To będzie wieczór pełen muzyki, refleksji i modlitwy. W Mystkowie odbędzie się spektakl słowno-muzyczny pod tytułem Zamek wewnętrzny, mieszkanie pierwsze, oparty na dziele świętej Teresy od Jezusa. Z programem wystąpi zespół muzyki sakralnej Lumen. W trakcie wydarzenia będzie można usłyszeć wyjątkowe kompozycje, ale nie tylko. Mówi Zbigniew Małkowicz, odpowiedzialny za muzykę i adaptację tekstów.
2: Zamek wewnętrzny jest uznany za najgłębsze dzieło mistyki chrześcijańskiej, ponieważ te głębokie treści są ubrane również w muzykę, są elementy tańca, ponieważ dla Teresy Wielkiej wiara to nie był jakiś smutek, ale też wyrażała swoją wiarę do Pana Boga poprzez taniec, poprzez śpiew. I tu właśnie dzięki tym różnym elementom teatralnym, bo jakby korzenie naszej muzycznej już działalności też sięgają teatrów muzycznych w kraju, dzięki temu połączeniu różnych gatunków sztuki, słuchacz może łatwiej te głębokie treści duchowe przeżyć.
0: Spektakl odbędzie się jutro o godzinie 18:00 w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie. Wstęp jest bezpłatny. Radio RDN jest patronem medialnym wydarzenia. I jeszcze zaproszenie na kino plenerowe Radia RDN. Dziś odwiedzimy gminę Bochnia o 20:30 na boisku sportowym w Brzeźnicy. Będzie można obejrzeć film pod tytułem Cudowny Chłopak. Dodatkowo będą przekąski, zapiekanki, popcorn i lemoniada. Na seans zapraszają wójt gminy Bochnia i sołectwo Brzeźnica. W niedzielę, 9 sierpnia, z kinem plenerowym ponownie zagościmy w Wierzchosławicach. O 20:00 przy Gminnym Centrum Kultury wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix. Na wydarzenie zapraszają Gminny Centrum Kultury i wójt gminy Wierzchosławice. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny.
3: To były wiadomości kulturalne.

0: Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewam, wtedy też do końca taką nutkę śpiewam. No to już za chwilę będziemy sprawdzać tą nutkę w pogodzie, jaki ten sierpień dla nas będzie, czy będzie łaskawy. 28 minut po godzinie 8, już za chwilę prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
3: Uwaga! Krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
4: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
3: Robert Warzała prosi i apeluje.
4: Oddaj krew. Liczy się każda kropla.
3: Tarnów Centrum Krwiodawstwa. Szpitalna 13 i Bank Krwi. Lwowska 178A.
4: I podziękuj sobie.
3: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
5: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
6: Te oczy zielone.
5: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
4: Początek sierpnia upalnym, bardzo gorące, wysokie temperatury i narzekaliśmy, że za dużo tego słońca, że się źle czujemy. A dziś pewnie teraz o poranku będziemy narzekać, że za dużo chmur, ale proszę się nie martwić, po południu już synoptycy zapowiadają nam słońce. Te chmury w całej Małopolsce, na Sądecczyźnie i w regionie tarnowskim nam teraz dominują. Dziś do 24 stopni, obecnie mamy 17.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
4: Na wycieczki w góry dobra pogoda, dzisiaj bez opadów, chłodno, nie jest zbyt gorąco, tylko że te chmury, ale mam nadzieję, że te chmury szybko przeminą i będziemy cieszyć się ładną pogodą, ale pamiętajcie, ci, którzy wybierają się w góry, sprawdzajcie na bieżąco tą prognozę pogody, bo ta pogoda, no, szczególnie w górach, szybko się zmienia. Ja proponuję góry, no to przypominam, po godzinie 9.30 przeniesiemy się do Krynicy, no ale nie będziemy spacerować po szlakach, tylko będziemy po deptaku krynickim spacerować. Dlaczego? No to już przypominam, Krynica Zdrój. Dziś rozpoczyna się festiwal Kiepurowski i my właśnie tam już jesteśmy. A transmisja od godziny 9.30 właśnie z 59. festiwalu Jana Kiepury na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A propos jeszcze pogody, no to zobaczmy sobie, sprawdźmy teraz ciśnienie o poranku, jakie mamy. To ciśnienie to 998 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. Jutro dużo wyższe temperatury, bo to 27-28 stopni, a poniedziałek to 32 stopnie, tak więc no, już będzie coraz cieplej nam się robiło. I przyszły tydzień też w okolicach 30 stopni, tak więc wygląda na to, że te temperatury wracają do nas takie, no, tropikalne temperatury, chociaż bociany już na sejmikach i powolutku zabierają się nam do odlotów, tak więc moi kochani, cieszmy się tym latem, bo wygląda na to, że no, ta jesień może dużo szybciej przyjść, niż nam się wydaje.

końcowo odliczanie. Im zespół Europe. 23 minuty nam zostało do godziny 9. Teraz zajmiemy się takim bardzo miłym, mruczącym tematem. Przesypiają około 70% swojego życia. Nie czują słodkiego smaku. Mają unikalny wzór na nosie, co działa jak odcisk palca. No i co ciekawe, potrafią skakać na wysokość 5 razy większą od swojego wzrostu. O kogo chodzi? No chyba dobrze by wiedzą wszyscy, bo przecież chodzi o kota, a dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Kota. No i to jest dobra okazja do zrobienia mruczkowi prezentu w postaci przekąski, smacznej przekąski właśnie już teraz przed godziną 9. To jest też dobry moment, żeby odwiedzić schronisko, wykorzystać tą okazję, aby zwrócić uwagę tutaj właśnie na te bezdomne zwierzaki, tutaj koty, no a może takiego kotka zabrać ze sobą do domu, dlaczego nie? Międzynarodowy Dzień Kota, przypominam, dzisiaj w kalendarzu 8 sierpnia. I a propos kota, no to teraz przygody. No chyba kota, którego każdy dobrze zna. Czyli przygody kota Filemona.

0: Pstrokaty, wszystkie koty za pan brat. Mają drogi swe i płoty, po prostu koci świat. Po prostu koci świat.
1: Tak, tak, kocim świat. Co ciekawe, mają dużo lepszy słuch od nas, dużo lepszy słuch od psa. No i czy koty wysłyszą, kiedy do nich mówimy? Tak, tak, słyszą, ale wiemy, że one żyją w swoim świecie. My możemy do nich mówić, a one i tak mają swoje zdanie. Chyba każdy o tym dobrze wie, jest się ze mną zgodzin, że no, ten kot zawsze chodzi swoimi drogami. Przypominamy, dziś w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Kota. 20 minut do 9:00.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
5: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
4: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
6: Po reklamie.

Pozostajemy przy tym kalendarzu i przy tych życzeniach, o których tutaj w piosence między innymi była mowa. No i z życzeniami my biegniemy, my pędzimy do Emiliana, Dominika, Joanny, Jana, Wiktora, Cyryla, Sylwiusza, Sewera, Bonifacego oraz Maryny, Cyriak i jeszcze dziś też w kalendarzu. Tak więc wszystkiego najlepszego, moi kochani. Najlepsze życzenia, no i oczywiście my piosenka dla was obowiązkowo, no bo przecież musi być tutaj muzyczna dedykacja dla naszych solenizantów. Ignacy, samoloty, no i zabiera was Ignacy w podróż. Gdzie was zabierze? No to sprawdzamy z Ignacym, gdzie lecimy.

No to lecimy. My lecimy z naszymi solenizantami i zabieramy nie tylko naszych solenizantów, ale zabieramy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Radio FDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Dziś my zabieramy do Łabowej, a szczególnie my zabieramy do Koła Gospodyń Wiejskich w Łabowie, bo właśnie z tym kołem spotkamy się po godzinie 9 i będziemy sprawdzać smaki i przepisy Koła Gospodyń Wiejskich w Łabowej. No właśnie, my strażniczki małopolskich smaków. I o tych wyjątkowych smakach, przypominam, po godzinie 9 będziemy rozmawiać na naszej antenie. A do godziny 9 pozostało nam 8 minut.

0: Reklama.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
6: Po reklamie.
7: Nie pojedyncze działki, ale całe trzy miejscowości. Gmina Wojnicz przystąpi do zmian w dokumentach planistycznych. Zalew Klimkówka w powiecie gorlickim wysycha, a mieszkańcy i przedsiębiorcy wnioskowali o utrzymanie wyższego poziomu wody. Dziś rusza Bożenckie Święto Grzyba.
8: Mamy konkurs potraw z grzybów, czyli każdy może skosztować.
7: Dziewiąta wiadomości. Ewa Biedronie. Trzy miejscowości gminy Wojnicz mają być całkowicie zabezpieczone przed budową na ich terenie z popielarni zwłok. Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali o przystąpieniu do zmian w dokumentach planistycznych. Jak mówił w programie Słowo za Słowo, burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk to pokłosie działań inwestorów na terenie gminy. Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego mają uniemożliwić lokowanie określonych inwestycji i instalacji. Samorząd już wcześniej zdecydował o wprowadzeniu zmian do miejscowych planów, jednak dotyczyło to pojedynczych działek. Tym razem zmiany mają objąć całe miejscowości.
9: To jest cały czas ta sprawa ciągnąca się. O ile pierwszy przypadek do tej zmiana miejscowego planu zagospodarowania dotyczyło tylko jednej działki, na której miał powstać krematorium. Natomiast teraz ten złożony wniosek obejmował trzy miejscowości. Dębina Łętowska, Dębina Zakrzowska i Zakrzów, żeby po prostu na tych terenach nie powstawały. Jednogłośnie

0: głosowali radni. No i mam nadzieję, że przystąpimy do pracy nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1: W gminie Wojniczym prywatni inwestorzy chcieli wybudować dwie spopielarnie zwłok. W przypadku pierwszego krematorium starostwo powiatowe w Tarnowie odmówiło wydania pozwolenia na budowę, a po skardze przedsiębiorcy wojewoda podtrzymał stanowisko powiatu. Sprawa ma znaleźć swój finał w sądzie. W przypadku drugiego inwestora starostwo również wydało negatywną decyzję, jednak po odwołaniu wojewoda skierował dokumenty do ponownego rozpatrzenia. Procedura trwa.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Zalew Klimkówka w powiecie gorlickim wysycha. Mieszkańcy przedsiębiorcy wnioskowali o utrzymanie wyższego poziomu wody. To byłoby możliwe przy zmniejszeniu przepływu do tutejszej elektrowni. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zamierza to sprawdzić. W sierpniu ruszy przetarg na ekspertyzę hydrologiczną oraz koncepcję optymalizacji pracy elektrowni wodnej na zbiorniku Klimkówka.
3: Zamawiana ekspertyza pozwoli ocenić, czy zasoby wody w zlewni pozwolą na utrzymanie odpowiedniego przepływu biologicznego w rzece poniżej zbiornika. Określi również wpływ proponowanych zmian na prawidłowe funkcjonowanie elektrowni wodnej przy przepływach poniżej 2 metrów sześciennych na sekundę. Opracowanie pozwoli również zweryfikować wpływ planowanych rozwiązań na kwestie bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia dostaw wody na ujęciach zlokalizowanych poniżej obiektu.
1: Mówiła Katarzyna Tokarz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Planowane działania to pokłosie spotkania z samorządowcami i przedsiębiorcami związanymi z jeziorem Klimkowskim. W tej sprawie interweniował także sądecki poseł Ryszard Wilk.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Bożencin słynie z grzybów. Właśnie z tej tradycji grzybobrania przekazywanej z pokolenia na pokolenie wzięło się bożenckie święto grzyba. Wydarzenie będzie mieć swoją 19. odsłonę. Wójt gminy Bożencin Paweł Kłak mówi, że bożenckie święto grzyba na stadionie w Bożencinie Borku jest propozycją dla całych rodzin.
4: Wydarzenie kulinarne rzeczywiście. Mamy konkurs potraw z grzybów, czyli każdy może skosztować takiej potrawy grzybowej, gdzie tutaj 9 sierpnia o godzinie 15 zaczynamy ten konkurs grzybowy. Oczywiście rodzinny, zapraszamy z całymi rodzinami. Wiele atrakcji, animatorów dla dzieci, dla całych rodzin. No i oczywiście muzyczne, no fantastyczne koncerty.
1: Bożenckie Święto Grzyba rozpocznie się już dziś o godzinie 18.10. W programie są koncerty. Gwiazdą o 20.30 będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Jutro od 15.00 rozpocznie się konkurs z degustacją potraw z grzyba, po którym będzie konkurs na kosz grzybów. O 20.15 scena będzie należeć do Justyny Steczkowskiej. Droga powiatowa w Chomranicach w gminie Chełmiec zostanie zamknięta w okolicy torów. Od poniedziałku będą tu prowadzone roboty związane z modernizacją linii kolejowej Chabówka Nowy Sącz. Objazd zamkniętego odcinka drogi dla samochodów osobowych prowadzony będzie drogami gminnymi oraz drogą powiatową Limanowa Chełmiec. Natomiast dla samochodów ciężarowych drogą krajową nr 75, obwodnicą północną Nowego Sącza i drogą powiatową Limanowa Chełmiec. Utrudnień trzeba się spodziewać do końca miesiąca.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Niewielkie przejaśnienia w Małopolsce i takie niewielkie przejaśnienia teraz mamy my w Krynicym, z Zakopanem chmury dominują, chociaż co jakiś czas pojawia też tam się to słoneczko. W Tarnowie jednak więcej chmur, synoptycy zapowiadają, że w tych godzinach popołudniowych już to słońce powinno nam towarzyszyć. A w ciągu dnia 24 stopnie, 17-18 Tarnów Nowy Sącz.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Festiwal gospelowe lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert gospel jazz w tężni solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa Małopolskiego.
2: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
3: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Audycja sponsorowana. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą, co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: W studiu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz porozmawiamy dziś o tym, co dobre, smaczne i zakorzenione w naszej tradycji. Spotykamy się w ramach projektu Strażniczki Małopolskich Smaków, który przypomina o bogactwie regionalnej kuchni, dawnych recepturach i kulinarnym dziedzictwie przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Przy mikrofonie Tomasz Gat, a moimi gośćmi są panie z koła gospodyń wiejskich gminy Łabowa, pani Bernadeta Sarata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Halina Klimczak, witam.
3: Dzień dobry.
1: Oraz pani Agnieszka Kulik, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Drogie panie, w myśl tego hasła strażniczki małopolskich smaków, czy wy czasem czujecie się takimi strażniczkami ludzkich apetytów, smaków na dobre jedzenie?
2: Myślę, że tak. Po prostu chcemy kultywować przepisy naszych babć, naszych mam, więc myślę, że jesteśmy strażniczkami. Często sięgamy po przepisy. Naszym na przykład takim są gołąbki, które robimy na różne sposoby. Gołąbki z ryżem, z mięsem, z kaszą gryczaną, z grzybami, z farszem ziemniaczanym i z cebulką. Więc myślę, że po prostu jesteśmy tymi strażniczkami.
1: Staracie się, żeby każdemu smakowało. Używamy tutaj różnych przypraw, różnych też może nawet ziół, aromatów. Zapytam teraz panią Halinkę, bo pani Halinka jest przewodniczącą, tak?
3: Tak, jestem przewodniczącą koła gospodyń w Roztocy Wielkiej.
1: No to zapytamy o jakąś taką lekką historię waszego koła. Proszę się pochwalić, od kiedy już wasze koło istnieje, od kiedy działa?
3: Nasze koło powstało w 2019 roku. Założycielką była ówczesna przewodnicząca pani Halina Kmak. Koło powstało z potrzeby pielęgnowania lokalnych tradycji oraz promowania regionalnej kuchni i kultury. Głównie korzystamy z tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Staramy się zachować się oryginalny charakter potraw, a jednocześnie dostosowując je do współczesnych gustów.
1: Ilość turystów czasami też wpływa na to, że czujecie takie zapotrzebowanie, aby rzeczywiście chwalić się tymi smakami, i przede wszystkim przyciągać tymi smakami do siebie. Głównie działacie na pewnie jakichś festynach, uroczystościach, piknikach.
3: Tak, organizujemy różne uroczystości, pikniki, akcje charytatywne, imprezy okolicznościowe. Właśnie tak jak pan wspomniał, że u nas w naszym regionie dużo turystów. Często nam się też zdarza na zaproszenie do uzdrowiska Krynica Zdrój, do sanatorium przyjeżdżać i ustawiać swoje stoisko z naszymi wyrobami regionalnymi, czym bardzo zachwycają się goście i kuracjusze i bardzo chętnie nas zapraszają na takie stoiska, żeby je organizować. Mhm.
1: Wspominałyście panie o gołąbkach. A co jeszcze można spotkać i czego można spróbować z waszych stołów? Takie pionierskie może produkty?
4: No głównie bazujemy na takich właśnie tradycyjnych potrawach. Mamy w naszych kołach członkinie, takie panie seniorki, które nadzorują wszystkie przygotowywane przez nas potrawy. Mhm.
1: Czyli jesteście takim jakby kolejnym pokoleniem, prawda? Bo macie seniorki, czyli macie taki tutaj kontroling, można by rzec. I też pewnie też pytacie tych panie, czego nam brakuje, co być może udoskonalić, czego dodać. To na zasadzie takiej rozmowy, prawda? Żeby ten rzeczywiście produkt, to jedzenie smakowało jeszcze bardziej.
4: Tak, te panie nam jakby swoje przepisy, swoje receptury udostępniają, nadzorują całą pracę. Mamy też młode osoby, które się chętnie uczą. bo takim głównym celem naszych kół jest właśnie podtrzymywanie, kultywowanie tej tradycji i kulinarnej, i ogólnie religijnych, patriotycznych. Ja jestem z koła gospodyń z Nowej Wsi. U nas taką główną, pierwszą potrawą była grochówka. I tą grochówkę robiliśmy co roku. Jest tak organizowana taka msza na Hali Łabowskiej z okazji rocznicy księdza Władysława Gurgacza. No i co roku tam się schodzi, zjeżdża mnóstwo osób, można powiedzieć, z całej Polski. No i przez kilka lat tam właśnie tą grochówką częstowałyśmy.
1: Spotykacie się tak często, omawiacie te przepisy, te pomysły, jak to u was wygląda to życie tak w tygodniu patrząc, kiedy te spotkania, macie na to czas, wypatrujecie tego dnia, kiedy się spotykacie, każda przynosi coś tam ciekawego, coś razem gdzieś tam dyskutujecie nad tymi potrawami?
4: Spotykamy się, robimy na przykład przed świętami, robimy ozdoby, czy wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, palmy, latem wieniec dożynkowy. Także, no i w tym czasie, wiadomo, przynosimy różne potrawy. Też świętujemy nasze imieniny, jakieś ważne rocznice.
1: Czyli są spotkania integracyjne.
4: Tak, robimy wyjazdy, też różne wycieczki organizujemy. Jak sobie zarobimy, gdzieś tam się wystawimy.
1: Wiadomo.
4: I mamy jakieś pieniądze, także to sobie organizujemy takie wyjazdy integracyjne też.
1: Większość osób z waszych kół to pewnie panie, ale też pewnie macie panów w swoich gronach, tak?
2: Tak, mamy też panów.
1: Jak ci panowie się sprawują? Oni tylko tak próbują, czy jeszcze próbują wam coś pomagać?
2: Panowie nam dużo pomagają.
1: W jaki sposób?
2: Jeżeli po prostu bierzemy udział gdzieś na stoiskach czy coś, no to pomagają nam nawet fizycznie o przeniesienie czegoś. Są bardzo, zresztą w kuchni też pomagają. Też pomagają, więc są bardzo pomocni.
4: Na festynach podczas grilli.
2: Tak,
4: obsługują
2: dokładnie.
4: Grilla.
1: Także. Pewnie dojadają też resztki.
2: Też.
1: No bo jednak czasami to jest ciężka praca, bo te stoiska też troszkę ważą. Te namioty rozłożyć, tak to wszystko. Ręka męska zapewne się przydaje.
2: Każda jest na wagę złota.
1: Jakie macie takie sztandarowe potrawy, które zawsze schodzą, zawsze się cieszą uznaniem turystów, gości?
2: No u nas w sumie, ja jestem z koła gospodyń w Łosiu, gdzie też jestem założycielem tego koła. W tej chwili już nie jestem przewodniczącą, ale też działamy od 2019 roku i u nas właśnie główną potrawą właśnie są gołąbki, ale robimy też pierogi na bazie farszu pierogów ruskich, ale z czosnkiem niedźwiedzim i ciasto drożdżowe, które jest smażone na głębokim oleju, tak jak pączki, które po prostu są wyśmienite.
1: Jak smakuje czosnek niedźwiedzi?
2: On ma taką ostrzejszy smak.
1: No i przeważnie inaczej wygląda, tak?
2: No tak, jest zielony.
1: No tak. Mamy gołąbki, mamy pierogi, a jakieś takie zagrychy w postaci smalcu, ewentualnie chlebka pieczonego, to też czasami też na pierwszy ogień schodzi niesamowicie.
2: Tak. I proziaki, i smalec, i ogóreczek do tego, i chlebek pieczony, więc to musi być na każdym stoisku.
1: Ktoś kiedyś powiedział, że smalec to jest taki dżem ze świnki. Ale z przeszkodami można wyrzec, bo w tym smalcu i znajdzie się cebulka, prawda? I pewnie jakaś kiełbaska.
2: I grzybek czasami.
1: Grzybek? A, to jeszcze u was grzybki są.
2: No, tu koleżanki na przykład robią z grzybkami.
1: No i chwalą sobie to?
2: No tak.
1: No muszą. A chleb, która piecze? Jeszcze pani gdzieś tradycyjnie, czy już tak gdzieś w tych piekarnikach? Czy piece chlebowe jeszcze u was istnieją gdzieś?
4: Mamy piec chlebowy, nawet nasze koło z Nowej Wsi początkowo nie miało swojej siedziby. Udostępnił nam miejsce nasz ksiądz proboszcz na plebanii kuchnię, taką starą, gdzie właśnie jest piec taki do palenia drewnem.
1: Kaflowy taki.
4: Kaflowy, tak, do wypiekania chleba, do właśnie pieczenia proziaków z blachy.
2: Także...
1: I to ma ten swój też smak i aromat, czego nie zastąpi żaden inny piekarnik, bo wiemy, że ta tradycja jednak trzyma mocno, zwłaszcza te kulinaria w swoich ryzach, więc no, niczym się nie zastąpi tych smaków, prawda?
4: Bigos też robimy na kapuście z beczki.
1: Ciekawa potrawa, bigos.
3: Tak. Nie możemy też nie wspomnieć o naszych wspaniałych, pysznych ciastach, które
1: No to
3: robimy.
1: Bardzo proszę się chwalić. Jakie
3: cynamonem.
1: Ciasta?
3: Ciasta z cynamonem, ciasteczka różne z przyprawami, z ziołami. Mhm. Też no, bardzo serniki. Mają powodzenie, serniczek.
1: Tak. Spróbujemy? Spróbujemy zapewne. Nie raz. Jak już wspomniałem, jesteście takimi, można by rzec, strażniczkami małopolskich smaków. I ja myślę, że takie właśnie grupy ludzi, które stawiają na to, aby innych cieszyć tymi smakami, tymi aromatami, tymi potrawami, nie może zabraknąć, ponieważ no, nie wyobraźcie sobie teraz, żeby tak po prostu zrezygnować, bo to daje wam dużo satysfakcji. Spotykacie się z ludźmi, widzicie tą radość, ale też pewnie uszanowanie, że zbieracie się, że tworzycie te koła gospodyń wiejskich. No i dzięki temu niektórzy nie chodzą głodni po wszelakiego razu imprezach.
2: I taką mamy nadzieję, że jednak smacznie gotujemy
3: i wszyscy na jedzenie.
2: Tak, dokładnie.
1: Dobiega końca nasza radiowa rozmowa w ramach projektu Strażniczki Małopolskich Smaków wiedzą co dobre. A dzisiejsze spotkanie myślę, że pokazało, że regionalna kuchnia to znacznie więcej niż przepisy i potrawy, bo to właśnie historia ludzi, rodzinnych spotkań, tradycji oraz wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Serdecznie dziękuję moim paniom, a przypomnę, gościły w studiu Radia Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz, pani Bernadeta Sarata, pani Halina Klimczak, pani Agnieszka Kulik, którym bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
5: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
4: Robert Warzała prosi i apeluje.
5: Oddaj krew. Liczy się każda kropla.
4: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi. Lwowska 178A.
5: I podziękuj sobie.
4: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
6: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
7: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
8: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
1: Po reklamie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
11: Trochę słońca, trochę chmur w Małopolsce, ale najwięcej tego słońca teraz mamy w Zakopanem. Temperatura w ciągu dnia to 24 stopnie. Po południu już synoptycy zapowiadają nam w całej Małopolsce słońce. Jutro 27 i niedziela ma być cała słoneczna, ale w nocy temperatura spadnie nam do 10 stopni. Teraz Tarnów Nowy Sącz 18 stopni.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
11: A my już za chwilę przeniesiemy się do Krynicy i nie będziemy sprawdzać prognozę pogody, chociaż możemy sprawdzić prognozę pogody, ale głównie będziemy zajmowali się festiwalem Jana Kiepury, bo to już 59. festiwal Jana Kiepury.
1: Reklama.
10: Tarnowski klaster przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski klaster przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski klaster przemysłowy zaprasza do kontaktu.
12: Radiowe kino plenerowe.
3: Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przygminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.

0: To zespół Bratanki i Czerwonym Koralem. A Czerwone Korale założyła już Maria Mułka i udała się do Krynicy Zdroju. No to przenosimy się do Krynicy Zdroju, a dokładnie przenosimy się na 59. Festiwal Jana Kiepury.
1: Zameldowaliśmy się już z ekipą radiową na Deptaku w Krynicy Zdroju. Nie bez powodu właśnie tutaj, bo uzdrowisko stanie się dziś po raz kolejny stolicą muzyki klasycznej. 59. Festiwal imienia Jana Kiepury właśnie dziś tu się rozpoczyna. Dlatego my zaglądamy za kulisy tego wydarzenia. Od samego rana na Deptaku trwają ostatnie przygotowania do dzisiejszych wydarzeń. Witamy właśnie Was stąd. Maria Mułka, dzień dobry. Będę dziś dla Was prowadzić ten program. Mario Dziekan to osoba, która realizuje ten nasz program z wozu transmisyjnego. No i oczywiście nasi goście. Dziś zaczniemy od wydarzeń, które przyciągną, myślę, że całe rodziny, bo codziennie w trakcie festiwalu będzie można uczestniczyć w wielu punktach. To będą zarówno koncerty, opery, operetki, gala finałowa, ale też koncert inauguracyjny, wydarzenia w Amfiteatrze Krynickim i na Deptaku, ale także wydarzenia dedykowane całym rodzinom. Marcelina Jędrzejowska, a także Alicja Maksym. Dzień dobry, witam Was serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
1: To przedstawicielki grupy nieformalnej Morał i Melodia. Witajcie jeszcze raz. Powiedzcie nam to jedno z wydarzeń, które będzie właśnie w Amfiteatrze Krynickim organizowane specjalnie dla najmłodszych. Czego będziemy mogli się tutaj z Waszej strony spodziewać?
2: Dokładnie, jest to wydarzenie, które zgromadzi na pewno wiele młodych odbiorców razem z ich rodzicami, dlatego że będziemy przedstawiać bajki Ignacego Krasickiego. A nie będzie to forma zwykłego spektaklu, dlatego że nasza forma będzie troszeczkę bardziej przekładać się na taki koncert, który nie będzie tylko muzyką i tylko śpiewem wykonując bajki Ignacego Krasickiego, ale również będzie przeplatane słowem.
1: Jesteście młodą grupą bo można powiedzieć, że z naszego subregionu sądeckiego, tworzoną przez wielu młodych artystów czy adeptów sztuki, studentów, ale także uczniów. Opowiedzcie troszeczkę o sobie.
2: Dokładnie. My z Alicją jesteśmy aktualnie studentkami trzeciego roku studiów licencjackich, ale nasz spektakl jest tworzony przez młodzież, głównie z powiatu gorlickiego, i tej młodzieży będzie na scenie całkiem sporo, dlatego że projekt zakłada, iż na scenie pojawi się około 50 artystów. Nie tylko będzie to orkiestra, ale również tancerze i wokaliści, a także aktor, który zwieńczy tę całą naszą opowieść.
1: Na warsztat bierzecie Ignacego Krasickiego, czyli bajki, więc w naturalny sposób zapraszamy tych najmłodszych, prawda?
2: Dokładnie.
1: Co to będzie w tym przypadku? Jakie utwory zamierzacie tutaj pokazać?
4: Więc bajek, które przygotowałyśmy, to będzie Wół Minister, Papuga i Wiewiórka, Lew i Zwierzęta, to jest taka nasza finałowa bajka, w której udział biorą wszyscy tancerze, więc pojawia się ich aż 17 na scenie. I mamy jeszcze 3 bajki.
2: No, oprócz tego są jeszcze bajki takie jak Kot i Mysz i jeszcze wiele innych, które też Państwo będą mogli zobaczyć, jeżeli tylko się pojawią.
1: Dokładnie. Możemy się spodziewać, mówiłaś, i muzyki, i takiej części bardziej przedstawieniowej, tak?
2: Dokładnie. Bajki Krasickiego będą śpiewane, wykonywane przez wokalistów do muzyki, którą skomponowałam. Natomiast będą one również przeplatane tekstem mówionym, słowem, które napisała Alicja.
1: Tak, i tutaj rozumiem, że inspirowałaś się naszym tytułowym autorem.
4: To znaczy, na początku był właśnie taki zamysł, żeby pojawił się tam Krasicki, ale zrezygnowałyśmy z tego pomysłu i finalnie pojawia się muzealnik.
1: O, proszę.
4: Ponieważ akcja dzieje się w muzeum, a eksponaty, czyli bajki nasze, ożywają w momencie, kiedy I tutaj może urwę, żeby zachęcić wszystkich słuchaczy do odwiedzenia.
1: I żeby zobaczyli 11 sierpnia, czyli we wtorek w Amfiteatrze Krynickim, Morał i Melodia, tak będzie się nazywać ten spektakl, muzyczna podróż z Krasickim. Właśnie wtedy tutaj będzie wystawiana. Ale powiedzcie mi, jesteście młodymi osobami, jak to się stało, że już udało wam się być częścią tak wielkiego, kultowego wydarzenia jak festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju? No nie każdy jest tutaj osobą, która się prezentuje, a jednak dotarliście tutaj jako grupa.
2: Tak, dokładnie. Bardzo się cieszymy w ogóle na to zaproszenie. W tamtym roku zaczęliśmy działać, w zasadzie u nas w Gorlickim Centrum Kultury, gdzie po raz pierwszy ten spektakl miał miejsce. I udało nam się w tym roku również wystawiać go tutaj, także bardzo się cieszymy, że
1: spodobał się, jak rozumiem, dokładnie, kontynuujecie to.
2: Tak, tak, że będziemy mogli go po raz kolejny pokazać szerszej publiczności, być może innej, ze względu na to, że jednak Gorlice są parę kilometrów oddalone od tej miejscowości, a jak wiadomo, na Festiwal Kiepury przyjeżdżają osoby z całej Polski.
1: Dokładnie, to też publiczność bardzo szeroka. Jedni przyjeżdżają tutaj właśnie po opery, operetki, ale myślę, że waszą rolą w trakcie festiwalu jest to też edukowanie od podszewki, zachęcanie do tego, żeby sięgać po sztukę bardziej wymagającą.
2: Dokładnie. Z Alicją miałyśmy taki zamysł na samym początku, że jednak chcemy przybliżać tę literaturę młodzieży w sposób dostępny dla nich, więc często w szkołach też te bajki są pomijane ze względu na po prostu ich trudność, dlatego że są to bajki, powiedzmy sobie szczerze, dla dorosłych. Natomiast kryją one, myślę, do dnia dzisiejszego takie uniwersalne prawdy, które każdemu, myślę, się nam przydają w tym życiu i są cały czas z nami. I my właśnie tłumaczymy je w sposób dostępny dla młodzieży, który na pewno je im rozjaśni.
1: Jakie dzieci zabieramy w takim razie na ten spektakl? Czy jest jakaś granica wiekowa, którą sugerujecie?
4: Myślę, że ja na pewno poleciłabym ten spektakl uczniom 8 klasy, dlatego że muzyka, którą napisała Marcelina, jest absolutnie wspaniała i przez to bajki łatwo się zapamiętuje.
1: Mm-hmm. Czyli 8 klasa to będzie ten najlepszy odbiorca, a czy młodsze dzieci też się odnajdą?
4: Myślę, że oczywiście, że tak. To...
2: Tak, u nas na spektaklu też właśnie pojawiały się szkoły podstawowe, te młodsze klasy, natomiast każdy, myślę, wyciągnie z tego spektaklu coś innego, bo oczywiście słowo nie jest najprostsze tutaj, jeżeli chodzi o bajki Krasickiego, natomiast my też stawiamy na to, żeby ta forma, ten przekaz, to słowo, które przeplata tak naprawdę słowa Krasickiego, mogło rozjaśnić nieco te bajki, które... No, tak jak mówię, są napisane całkiem trudnym językiem. Ciężko czasem jest je młodszym odbiorcom zrozumieć, dlatego my tutaj wchodzimy troszeczkę... przychodzimy troszeczkę z pomocą dla tych młodszych osób.
1: I można z tej pomocy jak najbardziej skorzystać. Alicja, teraz pytanie do ciebie, bo wiem, że ty festiwal znasz od trochę innej strony niż my wszyscy, widzowie, bo byłaś już z nim związana wcześniej.
4: Tak, dokładnie. W poprzednich latach brałam udział w festiwalu jako osoba, która pomaga przy organizacji w takich drobnych rzeczach, a jednak ważnych, takich jak na przykład wręczanie kwiatów artystom albo dopinanie jakichś takich drobnych rzeczy właśnie przed wydarzeniami.
1: I rozumiem, że dzięki temu miałaś szansę zobaczyć troszeczkę od kuchni, jak tak duże wydarzenie z tak dużą też tradycją się organizuje.
4: Tak, tak, dokładnie.
1: Wymagające, podejrzewam.
4: Tak, zgadzam się.
1: No i okazja chyba do tego, żeby zobaczyć trochę więcej, bo o ile poszczególni widzowie wybierają się na 1, 2, 3, może wszystkie koncerty, ale ty na pewno miałaś szansę zobaczyć całkiem ich sporo.
4: Tak, zgadza się.
1: To ten kontakt z artystami jest ciekawy właśnie od tej strony?
4: Tak, tak, bardzo. Szczególnie, że mamy też taką możliwość bycia z nimi za sceną, więc zdarzają się też rozmowy z artystami i bardzo dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć.
1: Jeśli ktoś młody zainteresował się właśnie takim uczestnictwem w festiwalu imienia Jana Kiepury, to myślę, że za rok warto zgłosić się do Centrum Kultury w Krynicy Zdroju. Tam pewnie pokierują, jak być taką osobą zza kulis. Dzisiaj z Alicją Maksym, a także Marceliną Jędrzejowską zapraszaliśmy na wtorek, bo wtedy jeden z wielu spektakli dla tej młodszej publiki. One odbywać będą się o godzinie 10 w Amfiteatrze Krynickim codziennie od poniedziałku do piątku, ale festiwal imienia Jana Kiepury to oczywiście seria różnych wydarzeń, na które za moment jeszcze z innymi gośćmi będziemy zapowiadać, więc drodzy słuchacze, do usłyszenia.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Nasz rendezvous z zespołem Kombi. No to my podróżujemy. Teraz my jedziemy do Grecji. Jeżeli ktoś chciałby mieszkać za darmo przy plaży, dostawać za darmo śniadanie, nie płacić za prąd ani Wi-Fi, no to jest propozycja idealna dla tych, którzy chcieliby się wybrać do Grecji, a dokładnie na Syros, na greckie wyspy na Morzu Egejskim. W zamian, no, trzeba spełnić tylko jeden warunek. Przez 5 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu opiekować się tamtejszymi kotami. A dzisiaj przypominam, w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Kota, tak więc Międzynarodowy Dzień Kota. To jest ważne, bo to nie jest Dzień Kota lokalnego, tylko Międzynarodowy Dzień Kota. No, tak więc no, można tutaj rozważyć tą propozycję, jeżeli chcecie mieszkać za darmo przy plaży, ale pamiętajcie, przez 5 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu na wyspie Syros trzeba się opiekować tamtejszymi kotami. Ale to nie jest w tym roku oferta pracy na Syros. To jest

Teraz przenosimy się do Afryki, 4,5 minuty przed godziną 10, o 10 wiadomości. Po wiadomościach ponownie wracamy do Krynicy, ale teraz lecimy do Afryki.

0: Reklama.
1: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłu. Agencja artystyczna Emus. Kawiarnia Sofa Tarnów. Partnerzy specjalni: Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa. Firma Ażur. Materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Po reklamie.

0: wczorajszych burzach. Plony w powiecie tarnowskim są mniejsze niż rok temu. W Nowym Sączu kończy się odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. 10 wiadomości, Ewa Biedroń. Strażacy interweniowali wczoraj prawie 700 razy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec powiedział, że najwięcej interwencji podjęto na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Mazowszu.
1: W związku z przechodzącym przez Polskę frontem atmosferycznym przenoszącym głównie silne opady deszczu, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 661 miejscowych zagrożeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie podkarpackim 169, województwie małopolskim 108 oraz mazowieckim 73. W większości interwencje to dotyczyły wypompowywania wody z zalanych posesji, budynków.

0: budynków, jak również usuwanie przewróconych drzew i połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych. Nie odnotowano osób poszkodowanych.
1: Wczorajsza burza w Tarnowie także spowodowała liczne zalania i podtopienia. Z raportów Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, że w powiecie tarnowskim nie odnotowano suszy. Plony zbierane przez rolników są jednak mniejsze niż rok temu. Najbardziej ucierpiał rzepak. Jak tłumaczy Ewa Rein, kierownik Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, wynika to m.in. z przymrozków i gradobicia.
2: Jeżeli chodzi o sytuację żniw, to na dzień dzisiejszy tak naprawdę mamy jakieś na terenie powiatu tarnowskiego 80%, 85% zebranych już zbóż. Na podstawie rozmów z rolnikami wynika, że spadek plonów w stosunku do roku ubiegłego jest około 5-10%. To zależy od gminy. GUS podaje statystyki i stwierdzono też, że w skali kraju te spadki przy zbożach są około 5% w stosunku do roku ubiegłego. Rzepak to jest spadek plonu o 14,5%.
1: Dodam, że od początku tego roku Ośrodek Doradztwa Rolniczego zajmował się szacowaniem strat w 22 gospodarstwach powiatu tarnowskiego. Były to skutki przymrozków i gradobicia.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Tłumy pielgrzymów przez cały tydzień przewinęły się przez sądecką Bazylikę Świętej Małgorzaty. Jutro już ostatni dzień odpustu. Przy cudownym obrazie w tym dniu modlić się będą m.in. wspólnoty trzeźwościowe, rolnicy, koła gospodyń wiejskich, osoby żyjące w pojedynkę i młodzież. Wielu pielgrzymów przybywa tu z różnych części regionu, żeby prosić Pana Jezusa Przemienionego o łaski.
4: To jest tradycja, jestem sądeczaninem i zawsze nawet mój wuj, który żył 90 lat, mieszkał w Poznaniu, każdego roku przyjeżdżał na wakacje tutaj i zawsze tu był codziennie w czasie odpustu, więc no jest coś w tym, nie tylko w tym pokoleniu, ale i poprzednich przede wszystkim.
5: Czyli nie ma sierpnia bez przemienienia Pańskiego?
6: Nie ma.
4: Na Sądecczyźnie.
6: Pan Jezus Przemieniony to jest tutaj w naszej sądeckiej farze wyjątkowy. Zawsze tutaj przychodzimy, żeby coś wyprosić, podziękować też.
7: Dużo mamy krewnych, przyjeżdżają, odwiedzają nas też przy okazji tej, także naprawdę to jest przecudne miejsce.
1: A jutro na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz transmisja mszy świętej odpustowej z Nowego Sącza o godzinie 11. Liturgii będzie przewodniczyć biskup charkowsko-zaporowski z Ukrainy Paweł Gonczaruk. A relacje z poszczególnych dni odpustowych znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Utworzą kilometry ścieżek rowerowych, nie wydając ani złotówki na ich budowę. Lokalny samorząd planuje wytyczenie trasy Welosłopnice. Jak mówi wójt Adam Sołtys, po malowniczym terenie Beskidu Wyspowego już teraz na dwóch kółkach podróżuje wielu turystów, jednak nie wszystkie miejsca są im znane. Teraz może się to zmienić.
8: Udało się już wykonać większość dróg tych do przysiłków, do jakichś osiedli. Chcemy to połączyć w jeden ciąg, oznakować, dołożyć jakieś tam miejsca do odpoczynku i tak dalej. No i to będzie fajne uzupełnienie tych tras wokół Góry Mogielica czy Góry Łopień. Natomiast można powiedzieć, że robimy to bezinwestycyjnie, bo te drogi już są.
1: Trasa Welosłopnice ma mieć około 35 km długości. Powstanie jeszcze w tym roku. Mamy zaproszenie na koniec na kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Dziś odwiedzimy gminę Bochnia. O 20.30 na boisku sportowym w Brzeźnicy będzie można zobaczyć film Cudowny Chłopak. Dodatkowo będą przekąski, zapiekanki, popcorn i lemoniada. Na seans zapraszają wójt gminy Bochnia i sołectwo Brzeźnica. Jutro z kinem plenerowym ponownie zagościmy w Wierzchosławicach o 20.00 przy Gminnym Centrum Kultury. Pokażemy film Asterix i Obelix. Na wydarzenie zapraszają Gminne Centrum Kultury i wójt gminy Wierzchosławice. Wstęp na kina plenerowe jest bezpłatny.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: To sprawdźmy jeszcze prognozę pogody, bo jak kino plenerowe, to oczywiście kino pod chmurką. No, dziś my o poranku i tych godzinach przedpołudniowych sporo chmur, chociaż są miejsca, gdzie mamy przejaśnienia. Tak jak na przykład teraz Zakopane. Ale te chmury do godzin południowych mogą jeszcze gdzieniegdzie dominować. Po południu już synoptycy zapowiadają nam słońce. Dziś maksymalnie to 24 stopnie, jutro 27 i niedziela ma być słoneczna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Siedem minut mamy po godzinie 10. Już za chwilę ponownie przeniesiemy się do Krynicy. Krynicy Mzdrój na 59. Festiwal Jana Kiepury.
3: Reklama.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
5: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
4: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
9: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
10: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
11: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
12: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
11: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
12: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
9: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
6: To była autopromocja.

0: Miłośnicy z całego kraju, ale też i z zagranicy zjeżdżają się do Krynicy Zdroju. Nic dziwnego, bo to już 50. edycja festiwalu imienia Jana Kiepury, która wystartuje dziś dosłownie w samo południe. Wtedy pierwsze spotkanie z gwiazdami na płycie, a właściwie na deptaku krynickiego, Krynicy Zdroju. I tutaj też będziemy się spotykać codziennie, czy to na deptaku, czy to w Amfiteatrze Krynickim, albo i Pijalni Głównej, także z Mieczysławem Smydą, który jest w naszym studiu plenerowym. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Maestro Krynickiej Orkiestry Zdrojowej imienia Adama Wrońskiego. Orkiestry, która ma ogromną tradycję i wydaje się, że bez niej Krynicy i koncertów nie ma.
1: Tak, to prawda. Krynicka Orkiestra Zdrojowa ma bardzo bogatą tradycję. Jest to jedna z najstarszych orkiestr tego typu w Polsce. Jej historia sięga ponad 150 lat. Obecnie ja mam wielką przyjemność, zaszczyt prowadzić ten zespół i też występować w ramach 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury. Nasze koncerty to koncerty popołudniowe głównie, chociaż też jeden koncert wieczorny z gwiazdą, niewątpliwie z królową polskiej sceny operowej, operetkowej, ale też estradowej, panią Grażyną Brodzińską.
0: Z gwiazdą, której chyba nie trzeba przedstawiać, bo to postać tak znana i to w Krynicy Zdroju, ale w całej Polsce i na świecie. Koncert, który myślę, że też przyciągnie wielu słuchaczy.
1: Tak, z tego co wiem, koncert jest wyprzedany już od 2 tygodni co najmniej. Więc mam nadzieję, że... No, że po prostu publiczność pięknie dopisze, że koncert będzie znakomity. Pani Grażyna Brodzińska, niewątpliwa legenda tego festiwalu, związana od lat też i z Bogusławem Kaczyńskim. Po prostu, więc mam nadzieję, że wszystko będzie pięknie i...
0: I myślę, że słuchaczy, tak jak wspomnieliśmy, nie zabraknie, którzy będą odwiedzać wszystkie koncerty, w ramach których będziecie grać. Powiedział pan też tutaj na początku o samej orkiestrze, że tak naprawdę od niedawna dzierży pan tutaj batutę w tej orkiestrze. Jak się prowadzi ją i taką grupę, która ma tak duże tradycje?
1: Moja historia w orkiestrze zdrojowej sięga ponad 25 lat, z krótką przerwą, 5- czy 6-letnią, ale po kilku latach mojej nieobecności w tym zespole jakby wróciłem z powrotem. No, prowadzi się jak, no jak każdy zespół, to znaczy wielki zaszczyt, wielka radość też móc grać w swoim rodzinnym mieście, bo ja urodziłem się, pochodzę i mieszkam w Krynicy, a właściwie w okolicy Krynicy, więc to dla mnie olbrzymi zaszczyt, wyróżnienie.
0: Myślę, że taki sentyment, prawda? Wraca
1: tak,
0: się chyba tutaj.
1: Tak, tak. Niewątpliwie Krynica to jest jakieś takie moje miejsce też na ziemi, w którym też się chcę utożsamiać, chcę tu być, chcę tu pracować, więc niewątpliwie jest to no, po prostu wielka przygoda, a tym bardziej, że koncerty, które mamy okazję obecnie organizować, wydają się ciekawe, też i z muzycznego mojego punktu widzenia, stawiają przed przynajmniej olbrzymie wyzwania też muzyczne, ale to jest właśnie ciekawość tej pracy.
0: Odświeżona formacja, tak możemy o niej powiedzieć, więc czego możemy się spodziewać? Czy to będzie dokładnie to, do czego już słuchacze zdążyli się przyzwyczaić, czy szykują się nam nowości?
1: Ja nie wiem, czy można mówić, czy zdążyli się przyzwyczaić. Myślę, że przyzwyczajamy się bardzo szybko, znaczy odbieramy, no nie chcę użyć słowa produkt, no koncert jest w jakiś sposób też i produktem, ale w tej edycji festiwalowej mamy kilka naprawdę bardzo ciekawych propozycji dla Państwa. Już dzisiaj piosenki Edith Piaf w sumie w gwiazdowskim wykonaniu. Wczoraj specjalnie tutaj na ten festiwal przyjechała z Francji, prosto z Paryża, Leslie Descoeur, którą znam od kilku lat i jestem z nią w jakiś sposób zaprzyjaźniony. Osoba, która no po prostu jak ma język francuski, piosenki Edith Piaf we krwi, ale też Dorota Osińska, świetna wokalistka, która również myślę, że będzie dzisiaj gwiazdą dzisiejszego wieczoru. Jutro koncert wyjątkowy, bo też z wielką gwiazdą, Jackiem Wójcickim i dwoma towarzyszącymi jemu pięknymi kobietami, ponieważ program koncertu to Całuję Twoją Dłoń Madame, więc będzie Joanna Chorodko, Emilia Zielińska, gwiazdy poznańskiej sceny estradowej, więc później operetka znowu, później spotkanie z Jackiem Cyganem, czyli mistrzem słowa.
0: Myślę, że też to będzie wyjątkowy.
1: Tak, to będzie wyjątkowy koncert, ponieważ jakby Jacka Cygana myślę, że każdy świetnie zna. Nawet jeżeli nucimy piosenki, nawet nie wiemy, że autorem tych słów jest właśnie Jacek Cygan, ale poznać niezwykła, więc ja też się bardzo cieszę. Jeden z moich ulubionych koncertów, na który czekam z niecierpliwością, jest koncert z Marcinem Wyrostkiem, ponieważ jest to czarodziej akordeonu, mistrz tych czarnych i białych guziczków. Po próbie jesteśmy oczarowani. Ja mogę powiedzieć, znam się z Marcinem już jakiś czas, miałem okazję z nim już też występować wspólnie na scenie. Po prostu od strony muzyka to uważam, że to będzie świetny koncert. No i taką wisienką na torcie to jest koncert, który powstał jakiś czas temu już, czyli Parostatkiem Piękny Rejs, a przywołamy twórczość Krzysztofa Krawczyka, również w znakomitej obsadzie, czyli Monika Ulik, Martin Fitch i Jakub Milewski.
0: Tych koncertów troszeczkę jest na liście. Jak się je przygotowuje? Bo oczywiście jako orkiestra gracie, spotykacie się regularnie, ale tutaj co moment inny głos, inna gwiazda, która będzie wam towarzyszyć, więc próby na pewno były, ale pewnie jakaś większe skomplikowanie przygotowania do takich wydarzeń.
1: Tak, bo jakby rozbieżność stylistyczna jest dosyć spora od utworów operowych czy operetkowych po stricte rozrywkowe czy etniczne. Więc tak naprawdę przygotowania trwały kilka miesięcy, bo żeby taki koncert też zagrać, to trzeba przygotować materiały nutowe, trzeba przeprowadzić próby, musimy to wszystko wyćwiczyć, tych utworów rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. A jedną z takich większych trudności rzeczywiście dla muzyka to jest jakby rozbieżność stylistyczna, bo po prostu tych koncertów jest sporo. I codziennie trzeba po prostu jakby zagrać inny repertuar i umieć się w tym wszystkim odnaleźć.
0: I jeśli chcecie posłuchać efektu tych prac, to mamy dla was też podwójne zaproszenia na każdy z koncertów popołudniowych o 15:30 w Amfiteatrze Krynickim. I myślę, że rozdamy na razie na pierwsze dwa koncerty takie dwie podwójne wejściówki. Napiszcie, drodzy słuchacze, na region@rdn.pl, dlaczego chcecie posłuchać muzyki dziś o 15:30 Edith Piaf albo Jacka Wójcika jutro.
1: Wójcickiego,
0: przepraszam. Jutro o 15:30 region@rdn.pl. Nadsyłajcie już teraz swoje wiadomości. Mamy na razie podwójną wejściówkę na każdy z tych koncertów. Obiecuję, że w trakcie programu jeszcze rozdamy takie wejściówki. Na który pan koncert najbardziej czeka?
1: Wie pani, na pewno na dzisiejszy koncert czekam, bo on jest pierwszym koncertem, ale też i repertuarowo, i programowo niewątpliwie, aczkolwiek jak rozmawialiśmy z kolegami, trudno wytypować taki, że ten jest super, a inne są po prostu takie... Nie, po prostu każdy koncert jest inny, każdy koncert jest ciekawy. Na każdym koncercie gościmy wyjątkowych osoby, które jakby są znane, rozpoznawalne, mają swój dorobek, więc trudno wskazać.
0: Trudno wybrać, więc chyba trzeba być na każdym.
1: Zaprosić należy na każdy. Ja polecam każdy z całego serca. Serdecznie zapraszam też na każdy popołudniowy koncert na 15:30 pod górę parkową do Amfiteatru Krynickiego.
0: Zapraszamy, a tych koncertów w ramach festiwalu imienia Jana Kiepury, jak słyszycie, jest sporo. Wcześniej mówiliśmy o porannych spotkaniach w Amfiteatrze Krynickim. O 12:00 zawsze będą spotkania z gwiazdami na deptaku. Później o 15:30 te koncerty, o których mówiliśmy. No i 20:00 20, finałowe koncerty danego dnia. O nich też będziemy opowiadać na naszej antenie. Na razie zapraszaliśmy z Mieczysławem Smydą, maestro Krynickiej Orkiestry Zdrojowej imienia Adama Wrońskiego w Krynicy Zdroju. Dziękuję bardzo za to spotkanie, no i do usłyszenia w trakcie koncertu.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama. Festiwal gospelowe lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert gospel jazz w tęży solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa.
1: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
4: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
5: Te oczy zielone.
4: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
0: Po reklamie.

0: Orkiestra Zdrojowa przed momentem była gościem na naszej antenie, a przed chwilą na deptaku słyszeliśmy już pierwsze dźwięki instrumentów w ramach próby, która tu trwa. Oczywiście te próby to już ostatnie dopięcie guzika przed pierwszymi wydarzeniami w ramach 59. edycji festiwalu imienia Jana Kiepury, na który serdecznie tutaj do Krynicy Zdroju zapraszamy. Kultowe wydarzenie przyciągające setki, jeśli nie tysiące melomanów z całej Polski i myślę, że globu, nie przesadzę, bo mieliśmy tutaj także gości z różnych innych krajów. Oczywiście tego wydarzenia nie byłoby bez tych, którzy organizują to wydarzenie. Główny organizator to Centrum Kultury w Krynicy Zdroju i pani dyrektor Marta Mordarska, która jest razem z nami w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ale mamy też spore wsparcie ze strony Sejmiku Województwa Małopolskiego, stąd dziś w naszym studiu i także Jadwiga Wójtowicz, wiceprzewodnicząca Sejmiku. Dzień dobry, również
2: dzień dobry,
0: witam.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Przyszły panie do nas ze słońcem, bo wcześniej mieliśmy lekkie jeszcze zachmurzenie, poranek w Krynicy chłodny, a temperatura widzimy, że rośnie.
1: Tak, temperatura rośnie i ta festiwalowa i myślę, że ona będzie się rozpędzać z każdą godziną, ale również na dworze, na polu jest pięknie, ciepło i słonecznie.
0: Jak słyszeliśmy, ostatnie próby trwają, bo już za moment dosłownie 12 wybije i festiwal ruszy.
1: Tak, i Jan Kiepura wraz ze swoją małżonką wjedzie na deptak po to, żeby powitać wszystkich gości festiwalowych i żeby dla nas wszystkich zaśpiewać i zaprosić nas na wszystkie wydarzenia, które tym razem przygotowaliśmy dla melomanów.
0: Pani dyrektor, jaki to będzie festiwal?
1: Myślę, że będzie absolutnie niezwykły pod każdym względem, bo przygotowaliśmy go z myślą o najmłodszych, o rodzinach, po to, żeby zachęcać młodych ludzi do zapoznania się z naszą ofertą kulturalną. To będzie niezwykły czas przeżyć koncertu w pięknym amfiteatrze krynickim. Każdy z nich jest jedyny na swój sposób. I wreszcie gale wieczorne, które też mają jedyny i niepowtarzalny klimat, bo chociaż na co dzień Tocka w Operze Krakowskiej, a dzisiaj, za chwilę, jutro tak naprawdę tutaj na scenach pijalni w Krynicy w jedynym niepowtarzalnym klimacie, ale i spotkania z gwiazdą w każdy dzień o 12 na deptaku, na który również serdecznie zapraszam.
0: Jednym słowem, cała Krynica będzie żyła festiwalem imienia Jana Kiepury, tak jak to jest co roku. Województwo Małopolskie także wspiera te działania, bo chyba ciężko byłoby pomyśleć o sierpniu w Krynicy bez takiego wydarzenia.
2: Festiwal Jana Kiepury w Krynicy to już jest marka sama w sobie i myślę, że dla wielu, wielu ludzi, dla wielu melomanów i nie tylko, sierpień kojarzy się jednoznacznie z festiwalem, jednoznacznie z Krynicą. I jako samorząd wspieramy fantastyczny projekt, bo tak trzeba powiedzieć. To jest nasz sztandarowy projekt muzyczny i cieszymy się bardzo, że on trafił właśnie pod skrzydła tutaj pani dyrektor Marty, bo to jest szansa na to, że przede wszystkim ten duch Jana Kiepury zostanie tutaj zaopiekowany, że będzie ten przekaz skierowany do ludzi w różnym wieku, którzy kochają muzykę Jana Kiepury, którzy być może nie są jakimiś znawcami muzyki, ale do ich serc właśnie trafia ta muzyka i być może będzie to taki początek do tego, żeby zainteresowali się w ogóle muzyką, żeby zaczęli odwiedzać nasze instytucje kultury, które też będą prezentować się na tym festiwalu, czyli Operę Krakowską, Filharmonię Krakowską. Także jest to olbrzymia praca, którą widać tylko wierzchołek Góry Lodowej w postaci festiwalu, tego tygodnia Święta Muzyki w Krynicy. Natomiast podprogowo my cały czas pracujemy, żeby ta muzyka była obecna w życiu nie tylko Małopolan, ale także naszych gości, którzy tu przyjeżdżają. I na pewno bardzo cennym jest inicjatywa skierowana do najmłodszych, bo my właśnie przez tą ofertę dla najmłodszych po prostu ich uczymy tej muzyki. Uczymy tego, że ta muzyka, będąc obecna w ich życiu, może zrobić naprawdę wiele, wiele dobrego, a mówimy, że muzyka łagodzi obyczaje, a w dzisiejszych czasach tej łagodności i tego wspólnego takiego obszaru, gdzie możemy czuć się bezpieczni i który nas łączy, nam bardzo, bardzo potrzeba.
0: Tego sobie oczywiście życzymy. Muzyka dla każdego ucha, od najmłodszego do najstarszego, od tego mniej może przyzwyczajonego do muzycznej, do tego specjalistycznego. Każdy znajdzie coś dla siebie i tak jak tutaj pani też powiedziała, ogromna promocja także Małopolski, bo Krynica sama w sobie jest marką, festiwal również, ale dzięki temu turyści przyjeżdżają właśnie tutaj.
2: No, zależy nam też, żeby z Małopolską nie były kojarzone tylko rynek w Krakowie, Sukiennice, Kościół Mariacki, ale też ten specyficzny, przepiękny, cudowny deptak w Krynicy, pijalnie, w ogóle sama Krynica. I to ma, tu jeszcze jest taki fenomen miejsca, kiedy jak rozbrzmiewa muzyka, to będą Państwo mieli możliwość zobaczyć, że pojawiają się ludzie. Nie wiadomo skąd ta muzyka ich wzywa i przytrzymuje dłuższy czas tu właśnie na deptaku w Krynicy, więc serdecznie zapraszamy.
0: I jeszcze mamy około godziny do pierwszego wydarzenia. Już deptak się wypełnia, już widać, że turyści podchodzą, słyszą pierwsze dźwięki, już są zainteresowani tym, co dzieje się choćby w muszli koncertowej. No i czekamy oczywiście na kolejne punkty, bo ich będzie bardzo, bardzo dużo. Pani dyrektor, na który koncert czeka, na które wydarzenie szczególnie?
1: Ja czekam absolutnie na wszystkie tych wydarzeń. W tym roku jest 30, w ubiegłym roku przez nasze wszystkie propozycje festiwalowe przewinęło się blisko 20 tysięcy odbiorców. Wierzę mocno, że tak samo będzie i w tym roku, a z liczby sprzedanych już biletów być może, że osiągniemy jeszcze wyższe wskaźniki, z czego bardzo raduje się moje serce. Wczoraj tutaj też pani przewodnicząca wspomniała o tej współpracy. Ja bym powiedziała, że to jest taka współpraca modelowa i też bardzo za nią pani przewodniczącej dziękuję, bo i z poziomu zarządu, i z poziomu sejmiku ona się w sposób taki wymierny odbywa, bo przecież to sejmik decyduje o przyznaniu wsparcia finansowego i dla mnie to jest ogromna satysfakcja, że jednogłośnie taka uchwała została w tym roku podjęta i że to dofinansowanie zostało przyznane, a później już w sposób operacyjny z zarządem dokonuje się przekazanie tych środków, a stanowi to istotnie wsparcie finansowe festiwalu, bo takie duże przedsięwzięcia, w dużej części też otwarte, no wymagają wsparcia i dofinansowania, co jest rzeczą oczywistą. Wierzę mocno, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo jakby liczba też zainteresowanych poszczególnymi wydarzeniami melomanów pokazuje, że każdy szuka czegoś, co jest mu szczególnie bliskie, to jest bliskie jego sercu, jego muzycznym preferencjom, więc a być może, że też jest tak, że podczas festiwalu ktoś odkryje jakiegoś jeszcze nowego twórcę, nowego artystę, bo przecież tak też się tutaj dzieje, że przyjeżdżają na festiwal do Krynicy i tak dzisiaj będzie podczas gali wybitne osobowości artystyczne, takie, które za chwilę, o których za chwilę usłyszy cały świat, bowiem pan Szymon Mechliński, który będzie artystą gali wieczornej, za chwilę będzie występował na najlepszych scenach świata i to w bardzo niedługim czasie, o czym media informowały ponad tydzień temu, więc dla nas to absolutnie wielki

0: obecni w tym muzycznej stolicy Małopolski.
1: To niech muzyczne serce bije mocno przez cały tydzień, a właściwie 8 dni, bo właśnie tyle trwa festiwal. Paniom i słuchaczom życzę muzycznych inspiracji, o których właśnie wspomnieliśmy.
2: Dziękujemy bardzo. I oczywiście zapraszamy do Krynicy.
1: Zapraszamy tutaj.
0: Zapraszam serdecznie.
1: Warto być. Marta Mordarska, dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju, a także Jadwiga Wójtowicz, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, były naszymi gośćmi. Dziękujemy. No i do zobaczenia jeszcze pewnie na Deptaku i w pijalni, w amfiteatrze w trakcie wszystkich wydarzeń.
0: Dziękujemy pięknie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
4: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
3: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
4: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pojedyncze działki, ale całe trzy miejscowości. Gmina Wojnicz przystąpi do zmian w dokumentach planistycznych. Jechał na podwójnym gazie z sądowym zakazem kierowania. Teraz za to odpowie. Droga powiatowa w Komranicach w gminie Chełmiec zostanie zamknięta w okolicy torów. 11 wiadomości, Ewa Biedronia. Trzy miejscowości gminy Wojnicz mają być całkowicie zabezpieczone przed budową na ich terenie z popielarni zwłok. Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali o przystąpieniu do zmian w dokumentach planistycznych. Jak mówił w programie Słowo za Słowo, burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk to pokłosie działań inwestorów na terenie gminy. Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego mają uniemożliwić lokowanie określonych inwestycji i instalacji. Samorząd już wcześniej zdecydował o wprowadzeniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania, jednak dotyczyło to pojedynczych działek. Tym razem zmiany mają objąć całe miejscowości.
2: To jest cały czas ta sprawa ciągnąca się. O ile pierwszy przypadek to tej zmiana miejscowego planu zagospodarowania dotyczyło tylko jednej działki, na której miał powstać krematorium. Natomiast teraz ten złożony wniosek obejmował trzy miejscowości. Dębina Łętowska, Dębina Zakrzowska i Zakrzów, żeby po prostu na tych terenach nie powstawały. Jednogłośnie zagłosowali radni. No i mam nadzieję, że przystąpimy do pracy nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania.
1: W gminie Wojnicz prywatni inwestorzy chcieli wybudować dwie spopielarnie zwłok. W przypadku pierwszego krematorium starostwo powiatowe w Tarnowie odmówiło wydania pozwolenia na budowę, a po skardze przedsiębiorcy wojewoda podtrzymał stanowisko powiatu. Sprawa ma znaleźć swój finał w sądzie. W przypadku drugiego inwestora starostwo również wydało negatywną decyzję, jednak po odwołaniu wojewoda skierował dokumenty do ponownego rozpatrzenia. Procedura trwa.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie i sądowe zakaz prowadzenia samochodu. Mimo to wsiadł za kierownicę w mordarce. Mężczyznę złapali policjanci z limanowskiej komendy. O tym, jakie poniesie konsekwencje, wie Maria Mułka.
3: 42-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Sprawa trafiła przed sąd rejonowy w Limanowej, który skazał mężczyznę za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Sędzia odnotował też to, że mężczyzna dopuścił się tego, będąc już wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu w takim stanie, a do tego w czasie, gdy obowiązywał go wciąż sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za popełnione przestępstwa mężczyzna trafi na 6 miesięcy do więzienia.

0: otrzymał też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązek wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Z kolei jego auto zostało skonfiskowane.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Bożencin słynie z grzybów. Właśnie z tradycji grzybobrania przekazywanej z pokolenia na pokolenie wzięło się bożenckie święto grzyba. Wydarzenie będzie mieć swoją 19. odsłonę. Wójt gminy Bożencin, Paweł Kułak, mówi Radiu RDN Małopolska, że bożenckie święto grzyba jest propozycją dla całych rodzin.
3: Wydarzenie kulinarne rzeczywiście. Mamy konkurs potraw z grzybów, czyli każdy może skosztować takiej potrawy grzybowej, gdzie tutaj 9 sierpnia o godzinie 15 zaczynamy ten konkurs grzybowy. Oczywiście rodzinny. Zapraszamy z całymi rodzinami. Wiele atrakcji, animatorów dla dzieci, dla całych rodzin. No i oczywiście muzyczne, no fantastyczne koncerty.
2: Bożenckie Święto Grzyba rozpocznie się dziś o godzinie 18.10. W programie są koncerty. Gwiazdą o 20.30 będzie Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Jutro od 15.00 na stadionie sportowym w Bożencinie Borku rozpocznie się konkurs z degustacją potraw z grzyba, po którym będzie konkurs na kosz grzybów. O 20.15 scena będzie należeć do Justyny Steczkowskiej. Droga powiatowa w Chomranicach w gminie Chełmiec zostanie zamknięta w okolicy torów. Od poniedziałku będą tu prowadzone roboty związane z modernizacją linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz. Objazd zamkniętego odcinka drogi dla samochodów osobowych poprowadzony będzie drogami gminnymi oraz drogą powiatową Limanowa Chełmiec. Natomiast dla samochodów ciężarowych drogą krajową nr 75, obwodnicą północną Nowego Sącza i drogą powiatową Limanowa Chełmiec. Utrudnień trzeba się spodziewać do końca miesiąca.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99, a słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
4: Po reklamie.

0: Odliczamy dosłownie minuty do pierwszego wydarzenia w ramach 59. edycji festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Kultowe wydarzenie, które przyciąga melomanów z całego świata, wręcz tak ustaliliśmy jeszcze niedawno, bo oczywiście widownia to przede wszystkim Polska, ale nie tylko. I oczywiście artyści międzynarodowi, ale też nasi tutaj z naszego polskiego podwórka. W naszym studiu witamy tych, którzy wystąpią w najbliższym czasie. Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Krynicy.
0: Chociaż chyba powinnam się zwrócić tutaj bardziej w kontekście Kiepury, prawda?
1: Tak, ale to dopiero od 12. Do 12 jeszcze jestem sobą.
0: Dobrze, no to poczekamy jeszcze moment, ale razem z nami także w studiu Jacek Jaskuła, ceniony baryton, którego będziemy mieli szansę usłyszeć w trakcie festiwalu. Dzień dobry.
2: O 15.30, dzień dobry Państwu. Zapraszamy na koncert Edith Piaf pod dachami Paryża.
0: Właśnie. Koncert już pierwszy za moment, a właściwie pierwsze pojawienie się Jana Kiepury na deptaku tradycji stanie się zadość.
1: Cieszymy się bardzo, że to wydarzenie od zeszłego roku, czyli Przywitaj się z Kiepurą, zostało w pewien sposób reaktywowane. Reaktywacja widowiska Uśmiechnij się z Kiepurą, które miało tutaj początek na naszym, na deptaku krynickim. Melomani wręcz wymusili na organizatorach festiwalu, żeby Kiepura powrócił na deptak i tak się stało. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ wcielanie się w rolę tego wielkiego polskiego artysty dla każdego tenora jest z jednej strony nie lada wyzwaniem, ale z drugiej strony ogromną frajdą.
0: Muzyk, którego chyba wszyscy znają i którym się inspirują w świecie wokalnym.
1: To jest jedna z przyczyn, dla których ja zostałem tenorem. To na pewno Jan Kiepura był inspiracją w moim życiu artystycznym. Festiwal Kiepury, ja pochodzę tutaj z Małopolski, z powiatu tarnowskiego, więc od zawsze przyjeżdżałem w sierpniu na festiwal imienia Jana Kiepury. Kiepura jest artystą kultowym, łączy w sobie wiele gatunków muzyki, od opery, operetki, piosenki, aktorstwa. Jest to artysta, można powiedzieć, kompletny, więc każdy z artystów, którzy coś tworzy, może czerpać z niego na pewno całymi garściami.
0: Zdradzę, że przed momentem podchodzili już do nas słuchacze i pytali, od której strony wjedzie Jan Kiepura na płytę, na deptak krynicki. No i czy u boku będzie Marta Egert? Na pewno towarzyszkę możemy potwierdzić.
1: Będzie na pewno. To już też jest tradycja, że Jan Kiepura wjeżdża z Martą Egert, tak jak przyjeżdżali tutaj do swojej patrii, odwiedzali Krynicę wspólnie, ukochali Krynicę wspólnie. To było ich miejsce, to był ich polski dom. I nie wyobrażam sobie, żeby u boku Jana Kiepury zabrakło Marty.
0: Ale nie zdradzamy, od której strony wkroczycie na deptak?
1: Od tej, co zawsze mogę powiedzieć, a ci, co melomani, którzy zawsze bywali, odkąd te widowiska Przywitaj się z Kiepurą zagościły na festiwale, to już będą wiedzieć, od której strony wjedziemy.
0: Wokalnie musimy jeszcze dodać, że w rolę Marty Egert wcieli się też pańska życiowa towarzyszka.
1: Tak, to jest niesamowita wartość też również dla nas, ponieważ wspólnie możemy wcielać się w to małżeństwo artystyczne. Razem jesteśmy w życiu prywatnym małżeństwem, więc jest nam dużo łatwiej, aby poczuć to, co Jan i Marta czuli, kiedy przyjeżdżali do Krynicy, kiedy witali ich melomani.
0: I to myślę, że poczuje także widownia krynicka, ale nie tylko te emocje, bo także związane z koncertem, który odrobinę mnie zaskoczył, bo jak przeczytałam, że to ma być Edith Piaf tytułowa, no to ten męski głos w trakcie koncertu mógł być lekkim zaskoczeniem. Pan zmaga się właśnie z tym repertuarem?
2: Oj, zmagam.
0: Czyli dobrze, słowo
2: dobrane. Myślę, że mój męski głos nie będzie przeszkadzał zbytnio, ale mamy dwie artystki, które naprawdę są gwiazdami w tym repertuarze, który wykonują. Jest to Leslie Descavre z Belgijka, z Francji, która przyjechała specjalnie do nas, i Dorota Osińska, dwie świetne piosenkarki, śpiewaczki, które będą wykonywały właśnie ten repertuar.
0: Czy spodziewamy się oczywiście francuskiej muzyki?
2: Tak, oczywiście. Same francuskie przeboje. Także po francusku.
0: O, tutaj dokładnie.
1: To znaczy, ja tu muszę wtrącić, bo rzeczywiście jest tak, że Jacek Jaskuła jest znakomitym barytonem, ale to też potwierdza właśnie tradycję, którą, z której jest słynny Jan Kiepura. On był świetny we wszystkim. On był świetny w operze, w operetce, w piosence. I tak samo artyści, których zapraszamy teraz do festiwalu, staramy się, żeby oni również byli wszechstronni. I niewątpliwie takim artystą właśnie jest pan Jacek Jaskuła.
0: Skromnie sam nie opowiedział o sobie, ale całe szczęście jest tutaj też...
1: Podpłacił mnie po prostu tutaj wcześniej.
0: Myślę, że tutaj słowa jak najbardziej trafione. Jak się pan czuje właśnie w tym repertuarze? No i jak dużo tych utworów będziemy mogli tutaj usłyszeć?
2: No, będzie kilkanaście utworów. No, same hity, przeboje, Milord, Milord, Je t'aime, no, wiele innych. Będzie to pierwszy koncert z cyklu koncertów o 15.30, które codziennie będą w ramach festiwalu aż do 15 sierpnia. Także zapraszamy wszystkich Państwa na te koncerty codziennie w
0: Amfiteatrze Krynickim. Tak, 15.30 będzie można tam być. Ci, którzy nie zdążyli jeszcze wykupić biletów, mają taką szansę, aby zaproszenie podwójne wygrać także za pośrednictwem naszej anteny. Wystarczy, że teraz napiszecie region@rdn.pl i może uda wam się wygrać taką wejściówkę. Napiszcie, czemu chcecie posłuchać tego koncertu. A my oczywiście rozstrzygniemy za moment koncert. Czego panowie, na co najbardziej panowie czekacie w ramach tego festiwalu?
1: Ja szczerze powiedziawszy, bardzo czekam do dzisiejszego dnia, aż festiwal się rozpocznie i mam zawsze wielką nadzieję, że te problemy, które organizacyjne, które na nas czekają, bo czekają zawsze, to przy tak ogromnym wydarzeniu, ponad 30 wydarzeń artystycznych w ciągu 8 dni, nie da się uniknąć problemów, ale liczę zawsze na to, że te problemy będą takie, które będziemy mogli bardzo szybko rozwiązać. Liczę na pogodę, to jest bardzo ważne w Krynicy, żeby koncerty popołudniowe w amfiteatrze mogły się odbyć w pełnej krasie i dzięki opatrzności ta pogoda będzie zapewniona. I przede wszystkim czekam na spotkanie z melomanami, czekam na spotkanie z publicznością, bo to jest to, czym każdy śpiewak, każdy artysta, który wychodzi na scenę, to jest dla niego siła, energia i taka inspiracja na przyszłość.
0: Panie Jacku, a pan?
2: Publiczność krynicka już nas zaczepia, chodzi, robi z nami zdjęcia. Panie się chwalą, że mają bilety na kilka koncertów. Także to jest niespotykane naprawdę widownia i publiczność w Krynicy, melomani są jedyni na świecie.
0: Czyli melomani czekają na artystów, a artyści na widownię, na melomanów. My także oczywiście czekamy na poszczególne wydarzenia, o nich też piszemy na naszej stronie rdn.pl i będziemy jeszcze opowiadać za moment przy okazji kolejnego wejścia, a w tym momencie naszymi gośćmi są Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, a także Jacek Jaskuła, polski baryton, którego usłyszymy już dziś w trakcie koncertu o 15.30. Edith Piaf wybrzmi. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Reklama.
5: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
4: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową ruchówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Energią na weekend.
5: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
5: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Temperatura rośnie nie tylko na termometrach, także emocje sprawiają, że robi się coraz cieplej w Krynicy Zdroju. Uzdrowisko przyciąga wielu turystów, ale w tych dniach szczególnie także melomanów, bo rozpoczyna się 59. edycja festiwalu imienia Jana Kiepury. Dziś naszego spotkania, w trakcie radiowego spotkania, nie może zabraknąć też gospodarza tego miejsca, czyli burmistrza Krynicy Zdrój, Piotr Ryba, razem z nami w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Jak się tutaj wita tak wielu melomanów, którzy oczekują z jednej strony wysokiego poziomu, z drugiej strony piękna krajobrazu, wszystkiego co najlepsze w Krynicy?
2: Znaczy, no jak widzimy, jesteśmy na płycie głównej Deptaka, ludzi przybywa z minuty na minutę, wszyscy nerwowo oczekują, kiedy Jan Kiepura wjedzie na kliński Deptak, żeby symbolicznie rozpocząć festiwal imienia Jana Kiepury, przekazać mu klucz do miasta, oczywiście klucz symboliczny. Także no, wszyscy czekają, wszyscy wiedzą, że powiedzmy od 8 sierpnia, czyli tak jak od dzisiaj, rozpoczyna się festiwal imienia Jana Kiepury. Jan Kiepura rządzi w Krynicy Zdroju. Wszystkie wydarzenia kulturalne są podporządkowane temu najważniejszemu wydarzeniu. Kilka wydarzeń dziennie, także no, wszyscy czekamy na tą jeszcze te kilka minut na godzinę 12, żebyśmy mogli rozpocząć oficjalnie festiwal, już 59. edycję festiwalu imienia Jana Kiepury.
1: No i właśnie z tym odliczaniem te emocje i temperatura się wiąże. Ale rzeczywiście tutaj chyba będzie dobrze odwiedzić Krynicę w tych dniach, bo zapowiada się ciepło i muzycznie.
2: Oczywiście Krynicę jest zawsze dobrze odwiedzić w każdej porze roku, przez cały rok, natomiast oczywiście szczególnie teraz w sierpniu, kiedy właśnie rozpoczyna się festiwal. No i będąc w Krynicy, no nie można trafić na któreś z wydarzeń kulturalnych. 3, czasem nawet 4 wydarzenia dziennie, także to naprawdę jest potężna ilość i będąc i do południa, i w południe, i wczesne godziny popołudniowe, i wieczorne, jakieś wydarzenie dotyczące właśnie 59. festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju się odbywa, także serdecznie zapraszam wszystkich. Oczywiście naprawdę wspaniała muzyka, bardzo wysoki poziom, bardzo ciekawe wydarzenia, spektakle teatralne, opery, operetki. Naprawdę będzie się bardzo dużo działo.
1: Ci, którzy odwiedzają festiwal, świetnie wiedzą o tym, że Deptak to jest zawsze to miejsce, gdzie można spotkać się z gwiazdami. Z kolei Pijalnia Główna to miejsce, gdzie odbywają się przede wszystkim koncerty, ale od jakiegoś czasu także Amfiteatr Krynicki, który no jest, myślę, że dla niektórych, którzy przyjadą z innych części kraju, nowością.
2: No tak jest. Udało nam się 2 lata temu już oddać do użytkowania amfiteatr, wspaniały obiekt z dużą sceną, prawie 1000 miejsc na widowni, gdzie można spokojnie usiąść, odsłuchać koncert i przez te 8 dni, szanowni państwo, znaczy od jutra, od godziny 10 mamy zawsze festiwal jakby dla młodych, dla dzieci, sztuki teatralne, bajki pokazywane, różne ciekawe rzeczy, natomiast o 15.30 oczywiście ten cykl koncertu popołudniowych w amfiteatrze już dzisiaj zaczynamy. Także tak naprawdę no, bardzo dużo będzie się działo też w amfiteatrze i on się bardzo dobrze się, że tak powiem, wpisał w charakter tego festiwalu. No i przyciąga, tak jak tam pamiętamy, w tamtym roku bardzo dużo publiczności na te wydarzenia.
1: Sprawdza się ten budynek, jak rozumiem. Artyści też chwalą to miejsce.
2: Tak jest. Jest oczywiście on częściowo przykryty, częściowo odkryty. Wspaniała akustyka na tle góry parkowej. Że tak powiem, dźwięki muzyczne, dźwięki odbijają się od drzew, które są na górze parkowej. Super to wszystko brzmi. Bardzo dużo osób chwali, z czego się bardzo cieszę.
1: I tak jak mówiliśmy, poranne szczególnie koncerty dla młodych, ale też dla całych rodzin. Wydarzenia typu spektakle. Trochę chyba po to, żeby zachęcić i cicić tę młodą publiczność do sięgania po bardziej ambitną sztukę.
2: Znaczy, no, szanowni państwo, oczywiście, jeżeli sobie nie wychowamy właściwej młodzieży, to za jakiś czas nie będzie odbiorców tej dużej sztuki. Także akurat festiwal już, powiedzmy, od kilku edycji łączy właśnie, czy też zachęca też to najmłodsze pokolenie, młode pokolenie do tego, żeby w wydarzeniach festiwalowych uczestniczyć, żeby, że tak powiem, wyssać to z mlekiem matki, że jak jest już w dorosłym życiu, to też właśnie ta wspaniała, wysoka kultura, opery, operetki, muzyka klasyczna, że potrafi wciągać, jest to po prostu przepiękny gatunek muzyki. No ale mówię, jeżeli nie nauczymy młodzieży, że tego nawyku do muzyki klasycznej, to w wieku dorosłym jest oczywiście to dużo trudniejsze.
1: I to będą spotkania codziennie, od poniedziałku do piątku o godzinie 10, ale też o 15.30 do amfiteatru zapraszamy mamy może już bardziej dorosłych słuchaczy, ale nie tylko. Tak naprawdę myślę, że każdy się może tutaj odnaleźć.
2: Ja myślę, że to będą całe pokolenia i to będą właśnie i seniorzy, i osoby dorosłe, ale też młodzież. Szanowni Państwo, czy będą wydarzenia, czy będzie popołudnie poświęcone Krzysztofowi Krawczykowi, który śpiewał tak naprawdę dla wszystkich, czy spotkanie z Leckiem Cyganem, którego chyba no, nie ma Polaka w Polsce, który nie znał chociaż jednej piosenki napisanej przez Jacka Cygana, że także ten repertuar będzie bardzo szeroki. Z jednej strony oczywiście też klasyczny, ale z drugiej też luźny, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie i mówię, te wydarzenia właśnie w amfiteatrze o 15.30 myślę, że będą się cieszyły bardzo dużą popularnością.
1: No i oczywiście koncerty w Pijalni Głównej, ale też spotkania na Deptaku Krynickim, to wszystko, cały program zresztą u nas na stronie internetowej rdn.pl, tam już można odesłać. Rzeczywiście tak jest, że gdy nadchodzi sierpień i mamy tę datę w tym roku od 8 do 15 sierpnia, turystów jest więcej?
2: Można powiedzieć, że zawsze w Krynicy Zdroju w sierpniu jest więcej turystów niż w lipcu, tak jak i znak czasu. Teraz oczywiście budujemy swoją ofertę, rozszerzamy swoją ofertę, także tych turystów zawsze przybywa. Natomiast oczywiście sierpień póki co cieszy się większą popularnością niż lipiec. Jest to takie prawidło, które obowiązuje od wielu lat i tak jest też teraz, jak Państwo zobaczycie na płytę Deptaka. Czekamy oczywiście na wjazd Jana Kiepury, to tutaj bardzo dużo osób już też na niego czeka, co potwierdza, ile osób do Krynicy Zdroju przyjechało.
1: Skoro jest tutaj pan burmistrz u nas w studiu, to muszę zapytać, jeśli już wybierzemy się na poranny koncert, albo ten popołudniowy, albo wieczorny i zostaniemy tutaj jeszcze może na kolejny dzień, to gdzie się wybrać w Krynicy? Co by panem polecił?
2: Znaczy oczywiście, no patrząc jakby od strony północnej, czyli kompleks cały Słotwin z wspaniałą drewnianą wieżą widokową, oczywiście Góra Parkowa znowu z betonową wieżą widokową, też z doskonałym widokiem na Krynicę, czy nawet na Tatry. Cały kompleks tutaj na szczycie Góry Parkowej, Polana Muzyki i Światła, Szalone Lato 30, czyli takie powiedzmy muzeum multimedialne. Nasze ogrody, trasy rowerowe, MTB właśnie też na zboczu Góry Parkowej, wodny plac zabaw, jak jest bardzo gorąco. Natomiast jak ktoś ma bardzo gorąco i chce się schłodzić, to też ślizgawki na hali lodowej w Krynicy Zdroju, gdzie lód już jest zamrożony, myślę, że od około miesiąca i te ślizgawki się odbywają. Deptak, wspaniałe spacery, jazda rowerem, można wziąć kijki, Nordic Walking i oczywiście kompleks Jaworzyny Krynickiej. Gondolą na szczyt można wyjechać i mamy tam krainę Rysia, jest tam taras widokowy, oczywiście wszędzie gastronomia, wszędzie bardzo dobre warunki, plus baza nasza noclegowa, kilkunastotysięczna, naprawdę w Krynicy jest się gdzie zatrzymać i co zobaczyć.
1: Mam nadzieję, że słuchacze odnotowali chociaż kilka miejsc z tej szerokiej listy, bo rzeczywiście jest z czego wybierać. Do Krynicy warto się wybrać, tak jak pan burmistrz powiedział, o każdej porze roku. Można korzystać z różnych atrakcji i tak jak pan powiedział, chyba jedno z nielicznych miejsc na mapie Polski, w której można jeździć na lodzie nawet latem. Więc dokładnie, tutaj można znaleźć dosłownie wszystko. Ale zapraszamy przede wszystkim w tych dniach na festiwal. Razem z burmistrzem Krynicy Piotr Ryba był naszym gościem. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie. Zapraszam do Krynicy Zdroju i na Festiwal Kiepury i do naszego cudownego miasta.
1: A my już teraz zapraszamy wszystkich na 12. Wtedy na płytę rynku wjedzie Jan Kiepura razem z Martą Egert. Będzie można wtedy rozpocząć festiwal. No i mam nadzieję, że jeszcze jedni raz spotkamy się tutaj w Krynicy przy okazji pozostałych wydarzeń. Ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Maria Mułka. Realizacją zajmował się Mariusz Mario Dziekan. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Bądźcie z nami w Krynicy.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055.

Teatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar, zaopatrzenie przemysłu, agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów. Partnerzy specjalni: Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Unvision.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Opady w powiecie tarnowskim będą mniejsze niż rok temu. Zalew Klimkówka w powiecie gorlickim wysycha. Mieszkańcy i przedsiębiorcy wnioskowali o utrzymanie wyższego poziomu wody. Młodzi wrócili z Medjugorje z pięknymi przeżyciami.
1: Wejście na Górę Objawień, bosą.
0: Wiadomości Ewa Biedroń. Z raportów Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, że w powiecie tarnowskim nie odnotowano suszy. Plony zbierane przez rolników są jednak mniejsze niż rok temu. Najbardziej ucierpiał rzepak. Jak tłumaczy Ewa Rein, kierownik Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, wynika to m.in. z przymrozków i gradobicia.

0: Jeżeli chodzi o sytuację żniw, to na dzień dzisiejszy tak naprawdę mamy jakieś na terenie powiatu tarnowskiego 80%, 85% zebranych już zbóż. Na podstawie rozmów z rolnikami wynika, że spadek plonu w stosunku do roku ubiegłego jest około 5-10%. To zależy od gminy. GUS podaje statystyki i stwierdzono też, że w skali kraju te spadki przy zbożach są około 5% w stosunku do roku ubiegłego. Rzepak to jest spadek plonu o 14,5%.
1: Dodam, że od początku tego roku Ośrodek Doradztwa Rolniczego zajmował się szacowaniem strat w ponad 20 gospodarstwach powiatu tarnowskiego. Były to skutki przymrozków i gradobicia.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Zalew Klimkówka w powiecie gorlickim wysycha, a mieszkańcy przedsiębiorcy wnioskowali o utrzymanie wyższego poziomu wody. To byłoby możliwe przy zmniejszeniu przepływu do tutejszej elektrowni. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zamierza to sprawdzić. W sierpniu ruszy przetarg na ekspertyzę hydrologiczną oraz wielowymiarową koncepcję optymalizacji pracy elektrowni wodnej na zbiorniku Klimkówka.
3: Zamawiana ekspertyza pozwoli ocenić, czy zasoby wody w zlewni pozwolą na utrzymanie odpowiedniego przepływu biologicznego w rzece poniżej zbiornika. Określi również wpływ proponowanych zmian na prawidłowe funkcjonowanie elektrowni wodnej przy przepływach poniżej 2 m3 na sekundę. Opracowanie pozwoli również zweryfikować wpływ planowanych rozwiązań na kwestie bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia dostaw wody na ujęciach zlokalizowanych poniżej obiektu.
1: Mówiła Katarzyna Tokarz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Planowane działania to pokłosie spotkania z samorządami i przedsiębiorcami związanymi z Jeziorem Klimkowskim. W tej sprawie interweniował także sądecki poseł Ryszard Wilk.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Utworzą kilometry ścieżek rowerowych, nie wydając ani złotówki na ich budowę. Lokalny samorząd planuje wytyczanie trasy Welosłopnice. Jak podkreśla wójt Adam Sołtys, po malowniczym terenie Beskidu Wyspowego już teraz na dwóch kółkach podróżuje wielu turystów. Jednak nie wszystkie miejsca są im znane, a teraz może się to zmienić.
4: Udało się już wykonać większość dróg tych do przysiłków, do jakichś osiedli. Chcemy to połączyć w jeden ciąg, oznakować, dołożyć jakieś tam miejsca do odpoczynku i tak dalej. No i to będzie fajne uzupełnienie tych tras wokół Góry Mogielnica czy Góry Łopień. Natomiast można powiedzieć, że robimy to bezinwestycyjnie, bo te drogi już są.
1: Trasa Welosłopnice ma mieć około 35 km długości. Powstanie jeszcze w tym roku. Na terenie gminy Słopnice najpopularniejsze trasy prowadzą wokół Góry Mogielica. Tutaj turyści mają do dyspozycji ponad 40 km ścieżek w dużej mierze przez las. Jedność tego Międzynarodowym Festiwalu Młodych Mladi Fest, mówi Antoni. W Medjugorje zakończyło się wydarzenie, które zgromadziło młodych z całego świata. Była wspólna modlitwa, tańce, uwielbienie, świadectwa i wyjątkowa atmosfera. Antoni z Rzeszowa drugi raz uczestniczył w festiwalu. Jak powiedział Radiu RDN Małopolska, dużym przeżyciem było dla niego wejście na Górę Objawień bez butów.
5: Dla mnie to jest takie, bym powiedział, ładowanie baterii duchowych po prostu. Wszystkie tańce, uwielbienia, adoracje, to jest wszystko tak też dobrze przygotowane, że to aż się czasem płakać sobie podczas takich rzeczy, ruszenia. No to mnie osobiście najbardziej ujęło, to też w tamtym roku było, najbardziej mnie tak przejęło wejście na Górę Objawień boso, bo ja boso byłem w tamtym roku i wtedy też miałem takie największe doświadczenie Maryi. Tak samo w tym roku też. Takie miałem postanowienie, żeby pójść sobie co najmniej raz boso wejść do figury Matki Bożej, bo to jest takie coś naprawdę niesamowitego, coś takiego przeżyć. I też można wiele intencji tak uprosić.
1: W festiwalu w Medjugorje uczestniczyli także młodzi z diecezji tarnowskiej, m.in. z Brzeska i okolic. Ich wspomnienia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 900 60-420.
4: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
5: Tarnowski klaster przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski klaster przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski klaster przemysłowy zaprasza do kontaktu.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
8: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
9: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
10: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
9: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
10: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
7: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
6: To była autopromocja.
11: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
6: Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry. Witam się z wami jak zawsze o tej porze, Krzysztof Borowiec, i zapraszam na kolejne sobotnie muzyczne popołudnie, które dzisiaj w całości, jak to w wakacje bywa, wypełni fonograf. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczął zespół Cheap Trick, jego hit If You Want My Love. Dokładnie 44 lata temu znalazł się po raz pierwszy w czołowej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Za chwilę powrócę do tego zestawienia. No a teraz, jak to zwykle bywa na początku programu, krótki anons tego, co usłyszycie w dzisiejszej audycji. Otóż tak... Na pewno zabrzmi utwór Get It On zespołu T-Rex, bo zawiesiłem w tym tygodniu post zatytułowany Bolan, T-Rex i Get It On. Zachęcam przy tej okazji do odwiedzenia naszego fanpage'a na Facebooku. Proszę wpisać frazę Fonograf RDN i znajdziecie się w odpowiednim miejscu. Na pewno też zabrzmią piosenki takich wykonawców, moi drodzy, jak Simon & Garfunkel, Mike Oldfield, a to chyba już za chwilę nawet, oraz zespół Queen, grupa UFO 2+1, Whitney Houston, U2, Iron Maiden. Mam nadzieję, że to wszystko się zmieści, a na pewno się zmieści, moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią na fanpage'u tego programu. Mniej więcej wystartujemy o godzinie 13:10 z taką rozmową bogato ilustrowaną nagraniami, rozmową z Magdą Piwowarczyk, która w minionym miesiącu wydała swój solowy singiel, i to jest to wydawnictwo, które okazało się po wielu latach niestety nieobecności Magdy na rynku płytowym. No to chyba tylko, to już chyba wszystko, jeśli chodzi o anons dzisiejszego programu, i teraz szybciutko powracam do zestawienia trójkowego sprzed 44 lat. Na miejscu drugim Mike Oldfield i Five Miles Out, a na szczycie kompozycja, wiem, że w zeszłym tygodniu zabrzmiała, no ale skoro na szczycie 44 lata temu, to dzisiaj też zabrzmi. Las Palabras de Amor i zespół Queen. Wcześniej Mike Oldfield.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
11: Fonograf, grający kalendarz.
12: Gdyby nie śmierć w sierpniu 2020 roku, wczoraj obchodziłby 75. urodziny. Nazywał się Pete Way. Był klawiszącem, legendarnym członkiem legendarnego zespołu UFO. Grał również w takich zespołach jak Wasted i Fastaway. Występował z grupą Michaela Schenkera i Ozzy Osbornem, a zmarł w wyniku powikłań, które nastąpiły po wypadku. Zaledwie 10 tygodni po swoim byłym koledze z zespołu UFO, gitarzyście Paulu Chapmanie. Przypominając dzisiaj Pete'a Way'a, oczywiście sięgam do jednej z płyt zespołu UFO. Oto tytułowy utwór z krążka Lights Out.

To był zespół UFO i basista Pete Way, który gdyby żył, skończyłby dzisiaj 75 lat. Za chwilę kolejna karteczka z kalendarza, ale sięgam teraz do, zaglądam do fanpage'a, a tam pojawiła się Małgosia, Krysia się pojawiła, Arek się pojawił, fajnie, że jesteście. Krysia napisała: dzień dobry, jestem, witam wszystkich serdecznie i zamieniam się w odsłuch utworów z fonografu oraz czekam na wywiad z Magdą Piwowarczyk. Wywiad z Magdą Piwowarczyk po reklamach o 13.10. Jak wystartują reklamy około godziny 13.10, to zaraz po nich stosowna piosenka, czyli Nothing Compares to You w wykonaniu Magdy, a później już rozmowa ilustrowana kolejnymi utworami. No i cóż, teraz kolejna karteczka. Znowu użyję sformułowania, że gdyby żył, kończyłby dzisiaj, wczoraj skończyłby 80 lat. Nazywał się Janusz Kruk, był muzykiem, kompozytorem, wokalistą i liderem zespołu 2+1, w którym to zespole występował przez długie lata z Elżbietą Moch, ale także współpracował w tej grupie z Andrzejem Rybińskim. No cóż, zmarł na zawał serca, młodo zmarł, bo 18 czerwca 1992 roku, czyli jak nie trudno policzyć, w wieku 46 lat, to nie czas na umieranie. A zatem przypominając Janusza Kruka, przypominam oczywiście zespół 2+1 i piosenkę Iść w stronę słońca.

0: Reklama.
1: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
3: Te oczy zielone.
2: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
0: Po reklamie.

To tak trochę tytułem wstępu zabrzmiał zespół T-Rex, ale za chwilę. A później po zespole T-Rex sięgniemy do koncertu, który odbył się na rzecz Bangladesz. Koncertu, który został wydany na stosownej płycie, a zarejestrowany w nowojorskiej Madison Square Garden. O mój Boże, ile to? Dokładnie 56 lat temu, w pierwszych dniach, 1 sierpnia 1970 roku. A teraz, moi drodzy, już za moment zespół T-Rex z utworze Get It On, o którym napisałem stosowny post zatytułowany Bolan, T-Rex i Get It On. Tak się bowiem składa, że dokładnie 55 lat temu na czele brytyjskiego zestawienia singlowego uplasowała się piosenka Get It On Marka Bolana. I to było jakby sfinalizowanie albo ukoronowanie raczej niezwykłego pasma sukcesów zanotowanego przez zespół T-Rex na swoim koncie. To był kolejny number one w Wielkiej Brytanii, w wielu krajach Europy i jedyny numer, który dotarł tak wysoko, a dokładnie do miejsca drugiego w amerykańskim zestawieniu magazynu Billboard. Wówczas to zjawisko, które było określane na wzór Beatlemanii, T-Rex-tazą i dotyczyło czegoś, co nazwalibyśmy dzisiaj histerią fanów na tle właśnie zespołu T-Rex. To się dało poznać, zwłaszcza podczas koncertowych występów tej grupy. Jeśli chodzi o nagranie Get It On, to ono miało jakby podwójny charakter, bo z jednej strony było ukoronowaniem tego pasma niezwykłych sukcesów Marka Bolana i jego grupy, z drugiej strony jednak, albo nawet bez tego jednak, z drugiej strony, co istotniejsze, było jednym z takich fundamentalnych nagrań dla glam rocka, tego nurtu w brytyjskiej muzyce, który zawładnął tą muzyką w pierwszej połowie lat 70. Nagrania zostały wzbogacone przez znakomity, to nagranie zostało wsparte przez znakomitych sidemenów w osobach Jana McDonalda, no świetnego progresywnego muzyka, tutaj grającego na saksofonach baretonowym i altowym, ale jeszcze większe znaczenie miał tutaj Rick Wakeman. On się pojawił w tym nagraniu, grając oczywiście na fortepianie i trzeba powiedzieć, że dzięki temu dodał temu nagraniu takiej pewnej elegancji, kontrastującej z surowym riffem Marka Bolana, notabene jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii rocka. No, Rick Wakeman jeszcze wówczas nie zabłysnął jako wielki klawiszowiec zespołu Yes, bo to było tuż przed nim, ale jednak już był cenionym właśnie sidemanem. Single Get It On w Wielkiej Brytanii dotarł do pierwszego miejsca i pokrył się platyną. No cóż, to tyle. Oczywiście o glam rocku, o zespole T-Rex można by jeszcze sporo opowiadać, no ale wreszcie niechaj zabrzmi. Oto Get It On.

0: Fonograf Live, czyli magia minionych koncertów.
1: A w dzisiejszym programie rzeczywiście koncert, może on nie tyle był magiczny, co bardzo humanistyczny i bardzo pomocny. 1 sierpnia minęło 56 lat od tego słynnego koncertu na rzecz Bangladeszu. W istocie były to właściwie dwie imprezy zorganizowane przez George'a Harrisona, zorganizowane z rozmachem. Odbyły się w nowojorskiej hali Madison Square Garden, a dochód z nich przeznaczono na pomoc mieszkańcom Bangladeszu. To przedsięwzięcie stało się tak w historii muzyki, jak i popkultury, zaczątkiem wszelkiego rodzaju znaczących projektów charytatywnych w rodzaju Live Aid czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyszedł do mnie przyjaciel, miał w oczach smutek, prosił o pomoc, bo jego kraj umiera i choć nie potrafiłem dzielić jego bólu, wiedziałem, że muszę spróbować, a teraz proszę was wszystkich, pomóżcie uratować tym ludziom życie. Takimi słowami zaczynał się utwór Bangladesz. To dla dobra sprawy świetnie, że tak się stało. To był przebój, który zarówno w wersji płytowej, jak i filmowej zamykał ten niezwykły projekt. Niezwykły, bo Harrisonowi przejętemu tragiczną historią mieszkańców ówczesnego Pakistanu Wschodniego, tak nazywano wtedy Bangladesz, udało się pozyskać do udziału w tym przedsięwzięciu same sławy ówczesnej sceny rockowej. Wsparł go kolega zespołu The Beatles Ringo Starr, wsparli go muzycy zespołu Badfinger, ale może przede wszystkim Bob Dylan i Eric Clapton. Oto dwa utwory pochodzące z tego koncertu w wykonaniu George'a Harrisona i oczywiście towarzyszących mu muzyków. Najpierw przebój My Sweet Lord, a później już nieco dynamiczniej Awaiting on You All z koncertu na rzecz Bangladeszu sprzed 56 lat.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram.

0: to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
1: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
2: Po reklamie.
3: I ja również zapraszam, zgodnie ze słowami z tej reklamy, na dzisiejszy koncert z okazji 20-lecia zespołu Envision. Start w Tarnowskim Amfiteatrze o godzinie 18:00. A tym bardziej zapraszam, że będę miał przyjemność poprowadzenia tego koncertu.
4: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
3: I'm not worried. Sięgam teraz do zachodnio-niemieckiego zestawienia, no bo tak historycznie trzeba to ująć, z pierwszej dekady sierpnia roku 1970. Oto strzałówki tej listy singlowej, 2 utwory. Najpierw kanadyjski zespół Guess Who i American Woman, a później grupa Christy i Yellow River.

I jeszcze jeden przebój z zachodnio-niemieckiego zestawienia singlowego sprzed 56 lat. Wówczas na szczycie listy. Duet Simon & Garfunkel i El Condor Pasa.

0: Autopromocja.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
2: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
1: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
0: To była autopromocja.
3: Dochodzi godzina 13.11, a więc już za chwilę rozmowa, którą miałem przyjemność przeprowadzić z Magdą Piwowarczyk, ale zanim, no to stosowne prawie 3,5-minutowe intro.
4: Magdalena Piwowarczyk, som Sinead O'Connor.

0: piłka do mojej dzisiejszej rozmowy stanowiła piosenka Nothing Compares to You, wyśpiewana w Amsterdamie w europejskim finale programu Zostań Gwiazdą przez Magdę Piwowarczyk w 1998 roku. I dzisiaj Magda jest z nami w studio. Dzień dobry, Magdo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Magdo, kiedy zaśpiewałaś w Amsterdamie z wielkim aplauzem tę piosenkę Sinéad O'Connor, już wówczas śpiewałaś w Zespole 7?
1: Tak, my wzięliśmy się w tym programie, mówię my, bo właściwie niby byłam ja, ale tak naprawdę traktowaliśmy to jako taką misję dla zespołu. Bo to była pierwsza edycja tego programu i producenci programu szukali wykonawców pośród wszystkich demówek, które dostawały wytwórnie fonograficzne. Gdzieś tam było demo Zespołu 7. I któregoś dnia ktoś do mnie po prostu zadzwonił, że znaleźli, chcieliby mnie zaprosić na casting. I ja powiedziałam, że nie chcę. Nie powiedziałam od razu, że nie chcę, powiedziałam to chłopakom w zespole, bo powiedziałam, że no, my robimy swój materiał, piszę teksty, robimy autorską muzykę i ja mam się cofać i śpiewać cover i występować w telewizji z coverem. Ja tak nie chcę. Tutaj rozgorzała dosyć duża dyskusja w zespole na ten temat, bo część osób uważała, że powinnam to zrobić, bo to nam może coś przynieść. Część uważała, że jeżeli tego nie czujesz, no to tego nie rób. No ale ostatecznie zgodziłam się i dobrze, no bo faktycznie nam to pomogło. Mieliśmy gotowy materiał i kiedy ja wypłynęłam z tą piosenką, to nagle ten sam materiał, który gdzieś przepadł w szufladzie którejś tam wytwórni fonograficznej, nagle okazał się, nie, no fajna, w sumie fajna ta muzyka, to może byśmy wydali waszą płytę. Więc w zasadzie ja tam pojechałam z tą myślą, nie z tą myślą, że chcę wystąpić śpiewając cover Sinéad O'Connor. Oczywiście dla mnie to była przyjemność, bo kochałam Sinéad O'Connor, więc to było dość naturalne. Ja nie musiałam udawać, że kocham tą piosenkę. Ja ją kochałam i tą artystkę. Natomiast to była misja dla zespołu.
0: Okay. Moi drodzy, bo powinienem powiedzieć już na początku tego programu, że to nasze dzisiejsze spotkanie z Magdą ma też pewien cel. Otóż Magda przyniosła do studia bardzo świeże wydawnictwa w postaci swojego singla Fala i jeżeli będziecie uważnie słuchać tego programu, to na pewno z łatwością odpowiecie na pytanie konkursowe i te osoby, które zadzwonią do studia bezpośrednio już po tej rozmowie i odpowiedzą na to pytanie. Mamy dwa single do rozdysponowania, więc słuchajcie uważnie. Magdo, ja przyszedłem do Zespołu 7 nie bez przyczyny. Dzisiaj już mało kto pewnie pamięta, że to była grupa, która na przełomie XX-XXI wieku była w pierwszej lidze polskich zespołów, bo warto przypomnieć, że piosenka o smokach zajęła pierwsze miejsce wśród kawałków najczęściej granych w polskich stacjach radiowych, a dało to w Opolu pierwsze miejsce podczas debiutów. Ten utwór też był wykorzystany na ścieżce dźwiękowej do filmu Fuchs. Powstał do niego wideoklip. I ta piosenka również znalazła się na debiutanckim albumie Zespołu 7. I teraz chciałbym cię zapytać właśnie o 7. Bo mówi się, że te osoby, które miały duży wpływ na repertuar Zespołu 7, czyli Damian Rękas i ty, to osoby, które mimo, że poruszały się w trochę innych przestrzeniach muzycznych, to jednak byliście w miarę zgodni.
1: Byliśmy zgodni, ale 7 to był bardzo duży kompromis. Oczywiście udawało nam się znaleźć ten wspólny mianownik, ale do czasu, bo nagraliśmy płytę pierwszą, płyta druga już była trochę inna. Już było więcej tam w kompozycji nie tylko Damiana i było więcej tego udziału innych muzyków, nie tylko w kwestii aranżacyjnej, tylko też w kwestii kompozycji. Natomiast jak zaczęliśmy rozmawiać o trzeciej płycie, to uznaliśmy, że każdy chciałby, żeby ona była inna i że ten kompromis już nam nie wystarcza.
0: Rozumiem.
1: Myślę, że to jest zupełnie naturalne i myślę, jasne, że to był dobry moment, żeby się rozstać.
0: Magdo, ale w tamtych czasach, kiedy Zespół 7 był w czołówce polskich zespołów, narodziły się też twoje pewne przyjaźnie muzyczne. A przynajmniej jedna, o której wiem, trwa do dzisiaj.
1: No tak, na pewno zawsze najbliższą osobą był dla mnie Leszek Głuszcz, bo chyba najlepiej się rozumieliśmy. I to zaowocowało
0: i
1: też...
0: Ja tu wdepnę, tak, że tak powiem, w twoje słowo. Leszek Głuszcz, znakomity perkusista, ale akustyk, znakomity inżynier dźwięku, bym tak powiedział.
1: I producent.
0: I producent.
1: Tak. Tak, dlatego dla mnie było to jakby oczywistym pierwszym wyborem, kiedy z Mano nagrywaliśmy płytę, że chcę ją robić z Leszkiem, bo ja wiedziałam, że my się zrozumiemy, że z nim się świetnie pracuje, że on będzie robił wszystko, żeby było tak, jak ja chcę, ale jeżeli będę miała głupi pomysł, to on mi o tym powie. Teraz, kiedy nagrywaliśmy piosenkę Fala, to trudno mi sobie było wyobrazić, że nagram ją z kimś innym.
0: O zespole Mano za chwilę, bo to był twój kolejny etap twojego życia muzycznego. Pierwszy krótki, może nawet powiedziałbym swoiste przedszkole estradowe, to był zespół Alter Ego jeszcze.
1: Tak, byliśmy, ojejku, wspaniale, graliśmy rocka progresywnego i wydawało nam się, że jesteśmy wielkimi artystami. To był świetny zespół. Ja byłam wtedy w szkole średniej, chodziłam do plastyka. Wszyscy byliśmy nastolatkami. Naprawdę graliśmy fajną muzykę, jeździliśmy na różne festiwale rocka progresywnego. Piękne czasy. Mieliśmy demówkę, nigdy nie nagraliśmy płyty. Ale gdzieś tam zapisaliśmy się w historii.
0: Natomiast teraz jeszcze chciałbym przejść do drugiej płyty zespołu 7, do płyty zatytułowanej Pomarańcze, w której twój udział był niemały. I pozwolę sobie zacytować coś, co napisałem 23 lata temu na temat tego krążka. W finale artykułu, który ukazał się na łamach tygodnika Temi, napisałem: ulubiony mój numer zostawiłem na koniec, choć tak naprawdę jest przedostatni. To tytułowy kawałek, skomponowany jak większość na płycie przez Damiana. Przejrzysty, przestrzenny początek. Lubię, kiedy gitary tak właśnie brzmią. Oszczędne granie, bez zbędnej ornamentyki, a przy tym jakże barwne. Do tego słowa Magdy. Wierzę jej, kiedy właśnie takich tekstów słucham.
1: To moja ulubiona piosenka, Pomarańcze. Uważam, że najlepsza piosenka z Połu 7, moim zdaniem. Ja byłam wtedy szaleńczo zakochana. Więc jak mówisz, że mi wierzysz, to ten tekst był jak najbardziej wiarygodny.
0: Ten czas tak pisałem, tak, czyli 23 tak, lata temu. No było to bardzo wiarygodne i mnie cię rzeczywiście ta
1: utwór
0: piosenka podobała.
1: Bardzo klimatyczny i bardzo samochodowy. Uważam, że bardzo dobry do słuchania w samochodzie, bo jest tam ta droga, jest tam ruch, on cały czas płynie, on cały czas się napędza i jest jak najbardziej idealny do podróży. Zwłaszcza nocą, przy księżycu, w deszczu. Taki chciałam obrazek narysować.
0: A zatem posłuchajmy z drugiej i ostatniej płyty zespołu 7, zatytułowanej Pomarańcze, utwór tytułowy. Oczywiście Magda Piwowarczyk i zespół 7.
2: Pomarańczowa. Ubóstwo pomarańczowe.

0: Za niespełna dwie minuty powracamy do rozmowy z Magdą Piwowarczyk. Obiecuję, że już ta rozmowa nie będzie przerywana reklamami.
1: Reklama. Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.
0: Przed chwilą zabrzmiała kompozycja Pomarańczy, tytułowa z drugiego albumu zespołu 7, a my powolutku z Magdą Piwowarczyk przechodzimy do jej kolejnego artystycznego etapu, a tym artystycznym etapem był zespół Mano.
4: Mano to jest najbliższe mojemu sercu dziecko, to jest coś, o czym zawsze marzyłam. Zawsze wiedziałam, że chciałabym robić muzykę bardziej akustyczną, bardziej organiczną i prostą. Chociaż z tą prostotą nie do końca czasami wyszło, bo mam tendencję do krzywienia wszystkiego, co wymyślam. Jak wydaje mi się, że chcę napisać prostą piosenkę, to potem zaczynam wszystko krzywić i wymyślam dziwne rzeczy, jak twierdzili moi koledzy. Dziwne podziały, dziwne...
0: A może dlatego, Magdo, że ty jesteś nieograniczona? W sensie, to może nie najfortunniej zabrzmi, ale nie jesteś skażona tym, co jest wtłaczane do umysłu w szkołach takiego czy innego stopnia.
4: Nie jestem, bo nie jestem wyedukowanym muzykiem. Nie skończyłam żadnej szkoły muzycznej, nie piszę nut. Oczywiście uważam, że powinno tak być, ale to nie jest tak, że bez tego nie można tworzyć muzyki. To moim kolegom w zespole nie przeszkadzało. Ja po prostu wymyślam coś i nagrywam, wysyłam do nich, potem nad tym pracujemy razem. Oni dokładają swoje, bo oni wszyscy są wykształconymi muzykami i twierdzili, że mam nieskażone myślenie i nieszablonowe i dlatego te piosenki są takie, jakie są. Oni uważali, że to jest atut. To ja już z tym nie polemizowałam.
0: Świetnie.
4: To był ten krótki epizod.
0: Magdo, wróćmy do zespołu Mano. Mano ma na swoim koncie jedną, jedyną płytę.
4: Tak.
0: Płytę, o której naprawdę dobrze pisano. Płytę, którą mimo upływu czasu się dobrze ciągle słucha. Tu znowu miałaś dobrych muzyków, bo i Maciej Salus, gitarzysta, za perkusją tam zasiadł Bartek Rojek, z którym cały czas współpracujesz,
4: tak,
0: prawda?
4: I z Maćkiem też zresztą.
0: I z Maćkiem też, oczywiście. Tak, tak. Tu kolejne przyjaźnie się narodziły. Wówczas też na gitarach basowych i na wiolonczeli grał na tej płycie Jacek Bielecki.
4: Grał też Marcin Lorek, który w międzyczasie odszedł z zespołu i potem dołączył do nas wtedy Jacek, który też nagrał tam swoje partie, także mieliśmy dwóch basistów właściwie na tej płycie.
0: Aha, okej, rozumiem. Płyta Kamienie, bo taki ten album nosił tytuł.
4: A tu jeszcze muszę wspomnieć, proszę, że potem dołączył do nas trzeci basista, Grzegorz Nosek. Jego nie ma na płycie, ale już grał z nami koncerty, już był w składzie zespołu tym końcowym.
0: A zatem nic dziwnego, że Grzegorz pojawił się przy nagrywaniu twojego singla
4: Fala. Tak, to jest wspaniałe, bo to jest, myślę, właśnie takie dopełnienie. Nagrał ze mną Falę i to jest taki, myślę, taka wisienka na torcie.
0: Chciałbym powiedzieć też taką rzecz tutaj przy okazji albumu Kamienie, bo za chwilę zabrzmi piosenka Suche Rzeki. To jest szczególne miejsce, które już właściwie nie istnieje, ale jednak w twojej pamięci, w twoich wspomnieniach tkwi głęboko.
4: Suche Rzeki wciąż istnieją na mapach. Nadal na mapie Bieszczad jest nazwa Suche Rzeki. Wsi już nie ma, natomiast tam stało przez lata schronisko, harcerskie zresztą, krakowskiej stanicy. Ja tam przyjeżdżałam na moje górskie włóczęgi, często sama. Trochę tam pracowałam w tym schronisku przez krótkie takie okresy jesienne. Włóczyłam się po tych górach i zlikwidowanie tego miejsca, zlikwidowanie tego schroniska było takim bardzo osobistym przeżyciem, dużym. I ta piosenka jest trochę o przemijaniu, o tym, jak różne rzeczy spotykamy w swoim życiu, ludzi, miejsca, zdarzenia i one gdzieś potem sobie umykają, ale zostają w naszej pamięci, jak te suche rzeki, one gdzieś wysychają, ale nie do końca. I chciałam, żeby ta opowieść o spotykaniu i przemijaniu, żeby miała tą nazwę, żeby ta nazwa została jeszcze gdzieś w czymś innym jeszcze zapamiętana.
0: A zatem posłuchajmy tej opowieści uroczej. Kompozycja Suche Rzeki otwierała album Kamienie zespołu Mano.

0: Bo w Suchych Rzekach, które otwierały album Kamienie, pozostańmy jeszcze chwilę przy zespole Mano, bo ten etap w twoim muzycznym życiu takie ślady pozostawił, bo to był dobry zespół. Tu sobie przygotowałem fragment jednej z recenzji ówczesnych. Jeśli chodzi o brzmienie, Kamienie to ładna i dobra płyta, której nie dość, że przyjemnie się słucha, to chce się do niej wracać. Ten odbiór waszej muzyki był naprawdę pozytywny. Niestety nie mieliście szczęścia do kogoś, kto zająłby się menedżerowaniem.
1: No bo Mano to nie jest muzyka, która się łatwo sprzedaje, to nie jest muzyka za bardzo komercyjna. Tak jak powiedziałeś, że tą płytę się fajnie słucha też teraz po latach, dlatego że ta muzyka nie ulega modom. To jest coś takiego bardzo uniwersalnego. Po prostu bierzemy akustyczne gitary, fajnie aranżujemy zespół i gramy od serca, gramy muzykę, która jest taka organiczna. I wydaje mi się, że dlatego tą płytę dalej się dobrze słucha. Natomiast trudniej jest ze sprzedaniem takiej muzyki. Owszem, graliśmy koncerty, muzyka była fajnie przyjmowana, ale trudno było tą muzykę dobrze wypromować, nie mając dobrego menadżera. Ja byłam menadżerem tego zespołu, byłam beznadziejna, fatalna. I jakby nie powinna w ogóle się tym zajmować, ale zajmowałam się tym z musu. Robiłam, co mogłam, ale niektórzy się do tego nadają, inni się nie nadają. Ja się nadaję do pisania piosenek i do śpiewania piosenek, ale nie nadaję się do menadżerowania. I chyba głównie o to się rozbiliśmy, bo to nie tak, że nam się już nie chciało grać muzyki, że nie kochaliśmy już muzyki, że nie kochaliśmy tej płyty, bo piosenki Fala powstała jeszcze w tamtym czasie, ale to się zaczęło rozmywać ze zwyczajnych, trywialnych rzeczy. Nie zarabialiśmy pieniędzy, nikt nie chciał się zajmować menadżerowaniem, a mnie to po prostu wypaliło dosłownie do cna, także pewnego dnia już czułam, że ja już po prostu nie mogę.
0: Magdo, zanim zabrzmi jeszcze jedna kompozycja z płyty Kamienie, pozwól, że w tym miejscu cię zapytam o coś, co każdego mojego rozmówcę pytam. To banalne pytanie, choć odpowiedź niekoniecznie jest od razu prosta. Na płycie Mano pojawiła się kompozycja Joni Mitchell. Och, tak. Ona zamyka płytę. Tak. Więc to jest poniekąd dla mnie wąska część odpowiedzi na pytanie, jakie są twoje inspiracje muzyczne, tak. Jakie postaci były w historii muzyki dla ciebie ważne. Na pewno Joni Mitchell. A kto jeszcze?
1: Peter Gabriel był zawsze dla mnie szczególny. Jak słucham Petera Gabriela, to czuję się tak, jakby dobry przyjaciel poklepał mnie po ramieniu i powiedział, słuchaj, wszystko będzie okej. Okay. Znaczy ja w ogóle tak mam z muzyką, że moi ukochani wykonawcy są dla mnie jak przyjaciele. Oni są jakimś pocieszeniem, między innymi. Ale

0: Moje spektrum słuchanej muzyki jest gigantyczne, bo u mnie jest miejsce na Kloster Keller, na Dream Theater i King Crimson, ale jest też miejsce na Stare Dobre Małżeństwo, na włoską Giorgię i Sarę Jarosz, Brindy Carlile i po prostu mnóstwo wykonawców. Dla mnie nie ma znaczenia, jaka to jest stylistyka, jeżeli do mnie przemawia. Nie mam nigdy problemu z słuchaniem różnych rzeczy. Natomiast mam problem z słuchaniem rzeczy, które mi się nie podobają. Nie potrafię pracować przy muzyce, która leci gdzieś randomowo, puszczana. Po prostu mi przeszkadza. Albo słucham muzyki, którą lubię, która mnie porusza i wtedy jej słucham, albo wolę, żeby była cisza.
1: Jasne.
0: Nie potrafię słuchać muzyki w tle na zasadzie coś tam sobie leci. Nie umiem tak, nie umiem.
1: Magdo, jako tę drugą ilustrację naszej rozmowy o płycie Kamienie wybrałaś utwór
0: Big Escape.
1: A zatem posłuchajmy.

0: singiel Fala, który ukazał się przed kilkoma tygodniami, to twoje ostatnie wydawnictwo fonograficzne, w którym towarzyszyło ci kilku znanych muzyków, którzy zarejestrowali z tobą płytę Kamienie zespołu Mano, albo też którzy w tamtym czasie z tobą współpracowali.
1: Tak, bo z zespołu Mano jest Maciek Salus, jest Bartek Rojek i jest Grzesiek Nosek, ale ponieważ od kilku lat Bartek Szułakiewicz, który wyciągnął mnie z szuflady i zaczął mnie zapraszać do różnych projektów w Tarnowie, Zaduszki między innymi, to sobie wyobraziłam, że fajnie by było, żeby Bartek zagrał też, bo zapragnęłam po raz pierwszy od wielu lat, żeby było pianino w piosence i oczywiście Ania Podkościelna, z którą jak poznałam, to mój świat się rozjaśnił, bo jak Ania wchodzi gdzieś do pomieszczenia, to staje się dzień i Ania zagrała wiolonczelę i marzyłam, żeby z nią coś nagrać.
0: Ania Podkościelna Cys, to słabo to zabrzmi, ale tak naprawdę to jest 1/4 kwartetu Konafetto.
1: Tak, oczywiście. Zaproszony był cały kwartet Konafetto, ale uznaliśmy aranżacyjnie, że w tym utworze to byłoby już za dużo i nie chcieliśmy go po prostu przeładować, dlatego została sama wiolonczela.
0: Magdo, Fala to jest w 100% twój autorski pomysł, bo to jest twoja muzyka i twój tekst. Zwróciłem uwagę, ale nie tylko ja, o czym rozmawialiśmy, że są takie fragmenty, które może nie są trendy.
1: Nie są
0: ale
1: trendy.
0: Ty masz w nosie bycie trendy.
1: Bo ja już jestem w tym wieku, że bycie trendy już mnie nie interesuje i nie boję się słów, nie boję się mówić rzeczy, które chyba bym się bała mówić parę lat temu. Natomiast ten tekst pisał się sam. Zawsze oczywiście miałam tak, że zapisywałam swoje luźne myśli na jakichś karteczkach, chusteczkach, czasami biletach PKP, jak jeszcze były takie fajne, duże bilety dawno temu. I potem składałam te wszystkie myśli w piosenki. Natomiast ten tekst, on był napisany w zasadzie jak wiersz i potem dopiero do niego powstała muzyka i jakieś tam inne fragmenty, których brakowało. Dlatego on jest inny, dlatego on siedzi. Z mojego punktu widzenia uważam, że to jest najlepsze, co napisałam.
0: Ja świadomie tylko odrobinę zmienię temat, ale cały czas jesteśmy przy twoim ostatnim singlu. Bo musicie wiedzieć, moi drodzy, że Magda to nie tylko muzyk, to nie tylko kompozytorka, nie tylko autorka tekstów, ale Magda z powodzeniem uprawia sporty, uprawia bieganie, uprawia wspinaczkę. Magdo, świadomie o tym mówię, ponieważ jak rozmawialiśmy, to stwierdziłaś, że bieganie i wspinaczka lub w odwrotnej kolejności, one ciebie ukształtowały. One wspólnie z muzyką tworzą coś, co nazwałaś stylem życia.
1: Tak, wspinanie w moim życiu się pojawiło na poważnie mniej więcej w tym samym momencie, co Mano. Byłam na jakimś tam swoim zakręcie i potrzebowałam czegoś takiego tylko dla siebie, czegoś, co całkowicie odciągnie moje myśli od wszystkich innych rzeczy na świecie. I wspinaczka stała się dla mnie świętością. Ona mnie wtedy w jakiś sposób uratowała, wyleczyła mnie z kompleksów, nadała mi nowy w ogóle sposób myślenia, nowy sposób widzenia świata. Wspinaczka jest piękna sama w sobie, to jest cudowny ruch, to jest oprócz tego jeszcze strach, a potem jest ukojenie. Właściwie wtedy, kiedy przestaliśmy grać jako Mano, ja nie czułam nawet jakiegoś braku. Ja po prostu się wspinałam, ja po prostu biegałam, ja spędzałam czas w lesie, ja spędzałam czas w górach. I pomyślałam sobie tak, jak nikt nie będzie chciał słuchać Fali, po prostu wrócę do lasu. Można w życiu robić wiele rzeczy, a ta muzyka gdzieś cały czas była, ale to musiało dojrzeć. Są takie procesy, których się nie da przyspieszyć. Ja jestem jak osoba z filmu Incepcja. Jak zagnieździ mi się w głowie jakąś ideę, tak jak w zeszłym roku, kiedy graliśmy w amfiteatrze koncert i Maciek Salus mówi tak, nie, musimy nagrać tą piosenkę, musimy nagrać, to ona, wiesz, tyle lat czeka, no nagrać, ale jak nagrać, nie mamy składu, znowu trzeba będzie tyle rzeczy załatwiać, znowu trzeba będzie organizować, Boże drogi. Ale on mi wtedy zaszczepił tą ideę, jak w Incepcji i przez następne miesiące ta idea dojrzewała, aż już wiadomo było, że ta fala jest nie do powstrzymania, że to po prostu się musi wydarzyć.
0: I teraz wracam do singla. To jest takie odkrywanie Ameryki spod kapelusza z mojej strony, że ta wspina to bieganie. One w jakiś sposób ukonstytuowały ciebie jako dorosłą kobietę, dla której codzienne zmagania to jest właściwie pikuś. I tak podeszłaś do nagrania, produkcji i wydania singla Fala.
1: Wspinaczka to była pierwsza rzecz, która mnie tak totalnie zmieniła i która mi tak bardzo dodała dużo siły. I mam też takie poczucie, że z tyloma rzeczami sobie jakoś poradziłam, że z kolejną rzeczą sobie pewnie jakoś poradzę. Będę jęczeć, biadolić i wiadomo, że ten okres biadolenia muszę przejść i on jest nieunikniony, ale jak sobie coś ubzduram, że to będę robić.
0: Trzeba o tym powiedzieć, Magdo, że singiel Fala oprócz tego, że miałaś tekst i że miałaś muzykę w głowie, on powstał właściwie z niczego. Powstał z braku budżetu, a jednak to skleiłaś. Dobrze, muzycy, życzliwe ci osoby, chętnie zarejestrowali z tobą ten utwór, ale przecież nie miałaś pieniędzy na studio. A później nastąpiła produkcja i kwestia wydania tego singla, kwestia okładki choćby nawet. Czyli co? Zajęłaś się tym, czego brakowało przy Mano.
1: Punkt numer jeden, muzycy, którzy są wspaniali. To było tak niesamowite. Zadzwoniłam do każdej z tych osób po kolei i każda powiedziała: tak, oczywiście, weź, no dobra, nagrywamy, nagrywamy. Nie było rozmowy o stawkach, o wynagrodzeniu i tak dalej, więc ja oczywiście zrobiłabym to samo, gdyby ktokolwiek z nich do mnie zadzwonił i powiedział: słuchaj, Magda, zaśpiewałabyś mi tu? No czy jasne, żebym zaśpiewała, bo no bo tak jest. Natomiast doceniam to bardzo. Ale wiadomo, są koszty studia, płyty trzeba wyprodukować. Na szczęście okładkę mogłam zaprojektować sama i tu nie był mi potrzebny grafik, ale też pracuję w agencji reklamowej, gdzie mam grafików, kogoś, kto pomógł mi to złożyć do druku, bo to nie jest takie proste. Ja od 3 lat mam nową pracę, uczę się pracy grafika, ale jestem wciąż juniorem, więc dużo umiem, ale jeszcze więcej nie umiem. Ale mam kogo zapytać, kogoś poprosić o pomoc, rozkminić. A dlatego Spotify'a to się robi, coś tam trzeba to gdzieś się zarejestrować. Przecież ja tego nie wiedziałam, no skąd miałam to wiedzieć? To była niezła szkoła. Teraz jakoś było mi łatwiej, nie wiem, może moje nastawienie się zmieniło trochę. Może jestem trochę mądrzejsza, trochę dojrzalsza, pewniejsza siebie. Na pewno ja się bardzo zmieniłam w ostatnich latach, bo w pewnym wieku pewne rzeczy przychodzą łatwiej, człowiek się mniej przejmuje głupotami. To jest przywilej wieku, szczególnie u kobiet w okolicach 50. Polecam.
0: Magdo, finalizując nasze dzisiejsze spotkanie, zapytam tak, nie tyle o plany, co o twoje muzyczne marzenia.
1: Jakbyś mnie zapytał 2 lata temu, to bym powiedziała, że nie, ja już chyba nie chcę się tym zajmować.
0: Mhm. A dzisiaj?
1: A dzisiaj marzy mi się, żeby jeszcze w swoim życiu wydać płytę, żeby napisać piosenki, których nie mam. Nie będę tutaj roztaczać jakiejś cudownej wizji, że jest singiel, słuchajcie, za chwilę będzie płyta i świat jest piękny. No nie, będzie pewnie udręka, bo jak mi ta zaimplantowana właśnie myśl, żeby napisać jeszcze kilka nowych piosenek nie będzie dawała spokoju, to pewnie będę nad tym siedzieć i dumać. A potem co zrobimy, żeby wydać płytę? Będę się martwić, jeśli napiszę piosenki. Chciałabym bardzo jeszcze wydać w swoim życiu płytę.
0: Moi drodzy, wobec tego pytanie konkursowe. Przypomnę, że 2 single z autografami Magdy Piwowarczyk są do wygrania. 2 pierwsze osoby, które zadzwonią do radia pod numer 146 200 500 i odpowiedzą na pytanie, które brzmi w taki oto sposób. Magda Piwowarczyk występowała w swojej dotychczasowej karierze muzycznej z 3 zespołami. Proszę podać nazwy przynajmniej 2. Już możecie dzwonić. Ja przypomnę, że naszym gościem była Magda Piwowarczyk. Magdo, ja serdecznie dziękuję.
1: Ja dziękuję jeszcze serdeczniej, bo strasznie lubię gadać z radiowcami i opowiadać słuchaczom różne rzeczy, które mam nadzieję, że ich nie zanudziły, ale to była fantastyczna rozmowa.
0: Dziękuję.
1: Z dużą przyjemnością.
0: Dziękuję bardzo, mnie również było bardzo przyjemnie. A na finał zabrzmi oczywiście fajnie.

0: No tak, moi drodzy, telefony zaczęły się urywać jeszcze zanim wybrzmiało do końca pytanie konkursowe. Także już kilka minut temu te nagrody poszły w ręce Krzysztofa i Grażyny. No, tyle miałem tych singli z autografami Magdy, więc nie gniewajcie się, ale może jeszcze w jakiś sposób te single będą do zdobycia. To tyle, jeśli chodzi. Mam nadzieję, że ta rozmowa nie tylko o muzyce z Magdą Piwowarczyk przypadła wam do gustu. Ci, którzy słuchają tego programu, jednocześnie mają dostęp do naszego fanpage'a. Proszę was, napiszcie zdanie lub dwa, co sądzicie o tej rozmowie z Magdą Piwowarczyk.
1: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
0: A przed jedno zachodnio-niemieckie zestawienie singlowe, tym razem sprzed 53 lat. Oto dwa utwory ze ścisłej czołówki, nawet najpierw zespół Wizard i See My Baby Jive, a później Gilbert O'Sullivan i jego hit Get Down.

I jeszcze jedno nagranie z zachodnio-niemieckiego zestawienia singlowego sprzed 53 lat. Wówczas kolejny tydzień na szczycie. Goodbye, my love, goodbye i Demis Roussos.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
2: Po reklamie.

0: Fonograf Live, czyli magia minionych koncertów.
1: A w dzisiejszym programie przypominam niektóre nagrania, które zostały zarejestrowane podczas koncertu na rzecz Bangladeszu 1 sierpnia 1970 roku w nowojorskiej Madison Square Garden. To koncert, który został zorganizowany przez George'a Harrisona, ale wsparli go muzycy. Już mówiłem, że jego kumpel z Beatlesów, czyli Ringo Starr, ale także Eric Clapton, Bob Dylan. A obok nich jeszcze Billy Preston, Leon Russell, muzycy zespołu Badfinger, basiści Carl Riddle i Klaus Voormann. Dzisiaj to zapomniane postacie, ale wówczas wierzcie mi, że bardzo liczyły się na arenie światowej. Niektórzy z tych muzyków współpracowali wcześniej z George'em Harrisonem przy rejestracji materiału do płyty All Things Must Pass, wydanej w 1970 roku, płyty, o której chyba nie tylko to jest takie moje zdanie, ale znacznie lepszych fachowców, że to chyba najlepsza rzecz, która Beatlesom w sposób solowy, którą Beatlesom w sposób solowy udało się nagrać i wydać. Duży album i sporo dobrej muzyki. Egzotyczną ozdobą koncertów w nowojorskiej Madison Square Garden, bo do nich wracam, stały się występy grupy Raviego Shankara, hinduskiego muzyka, mistrza gry na sitarze. Występy te rozpoczęło zarówno film, który został wówczas zarejestrowany, jak i wydawnictwo płytowe, a w ówczesnym roku elementy muzyki hinduskiej były po prostu trendy. Dzisiaj to brzmi trochę archaicznie, więc nie będę emitował występów Raviego Shankara. Natomiast wyemituję już za chwilę piosenkę, którą wykona Ringo Starr, It Don't Come Easy, a później znowu George Harrison w pięknej kompozycji While My Guitar Gently Weeps. Oto sprzed 56 lat kolejne fragmenty koncertu na rzecz Bangladeszu.

0: Thank you.
1: No i tak, moi drodzy, cieszę się, że dobre dotarły do mnie drogą telefoniczną niezłe, fajne opinie o rozmowie z Magdą Piwowarczyk, że się wam podobało. O, i teraz sięgnąłem znowu do naszego fanpage'a. Krystyna napisała tak: z wielką przyjemnością i uwagą wysłuchałam rozmowy z Magdą Piwowarczyk i mogę powiedzieć, że ona jest po prostu prostą, zwykłą i niezwykłą kobietą i mamy z sobą podobne spojrzenie na świat. No proszę bardzo. Tak, patrzę na zegar. Za chwilę powrócimy do muzyki.
2: Reklama. Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w Tężnej Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
6: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
7: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
6: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
8: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Reklama. Festiwal gospelowe lato w Bochni. 4 dni.
4: Fonograf grający kalendarz.
5: No i po raz kolejny w dzisiejszym programie sięgam do grającego kalendarza. Dzisiaj kończy 65 lat David Evans. Znany w świecie jako The Edge. Muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista, ale przede wszystkim znany jako gitarzysta zespołu U2. No to wobec tego, przypominając dzisiejszego jubilata, sięgam też do nagrania zespołu U2. Oto kompozycja Silver and Gold, pochodząca z wydanego w 1988 roku albumu Rattle and Hum.

Gdyby żyła, kończyłaby jutro 63 lata. Nie ma jej wśród nas od ponad 14 lat. To jeden z absolutnie największych głosów w historii muzyki popowej w całym świecie. Urodziła się 9 sierpnia 1963 roku w Newark, a nazywała się Whitney Houston. To absolutna ikona muzyki pop i muzyki R&B, aktorka, producentka filmowa i muzyczna również, aranżerka, autorka piosenek i modelka. Wspominając zatem Whitney Houston, no, jedna z najbardziej rozpoznawalnych jej piosenek, I Will Always Love You.

To była Whitney Houston. Rocznica jej urodzin przypada jutro. To będzie 63. rocznica. I jeszcze jedna karteczka z kalendarza. Nie ostatnia w dzisiejszym programie. 8 sierpnia 2017 roku w Nashville zmarł Glen Campbell. Dzisiaj zapomniana postać, ale to amerykański gitarzysta i piosenkarz. Przede wszystkim country, ale jego utwory również gościły na listach z muzyką pop. Największe sukcesy odnosił w latach 60. i 70. minionego wieku. Przypominamy wobec tego jeden z jego przebojów. Rhinestone Cowboy, Glen Campbell.

0: To był Glen Campbell. Korzystając z odrobiny czasu, bo pewnie, bo coraz bliżej nam do końca dzisiejszego programu, chciałbym powiedzieć tak, że na kilka tygodni pożegnam się z wami, w sensie mojej obecności na żywo. W przyszłym tygodniu bowiem święto, a więc ramówka radiowa będzie świąteczna. Ja, korzystając z takiej okazji, udaję się na niedługi urlop, ale jednak. A później czwarta i piąta sobota miesiąca, a na pewno czwarta, zaraz, czy ja dobrze liczę. W każdym razie i tak, to będą programy emitowane ze studia w Nowym Sączu, a więc będę je rejestrował odpowiednio wcześniej. A jeśli chodzi o pierwszą sobotę września, to jeszcze zobaczymy. Być może, że jeszcze wakacyjny fonograf, mimo że to wrzesień, zabrzmi, a może, ale nie obiecuję, moi drodzy, że to będzie pierwsze powakacyjne wydanie Grand Listy. Jeśli chodzi o Grand Listę, to miejcie odrobinę cierpliwości. Być może, że ona zabrzmi dopiero w drugą sobotę września.
1: Reklama.
2: 20 lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision. Piętnastego sierpnia w Woli Rzęcińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14:00 piknikiem historycznym. O 15:00 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzęcińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18:00 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20:30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
1: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20:30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
1: Po reklamie.
5: Fonograf grający kalendarz.
0: Urodził się 7 sierpnia 1958 roku, a zatem wczoraj obchodził 68 urodziny. Nie wiem, czy obchodził, bo nie jesteśmy w kontakcie. A kim jest ten człowiek? To Bruce Dickinson, wokalista zespołu Iron Maiden. W 2006 roku został sklasyfikowany na 7. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. Dwa lata później zdobył 2. miejsce na liście 50 najlepszych heavy metalowych frontmenów wszechczasów według Roadrunner Records. No to cóż, no niechaj zabrzmi dzisiejszy jubilat, wczorajszy jubilat. Bruce Dickinson, oczywiście zespół Iron Maiden, z 5. studyjnego albumu zatytułowanego Power Slave, kompozycja, no myślę, że jedna z najbardziej znanych. 2 Minutes to Midnight.

0: Fonograf Live, czyli magia minionych koncertów.
1: Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zostawiłem jeszcze nagranie Bangladesz, bo jakżeby mogło być inaczej, w wykonaniu George'a Harrisona i towarzyszących mu muzyków. Nagranie zarejestrowane 1 sierpnia 1970 roku w nowojorskiej Madison Square Garden. Zanim ono zabrzmi, jeszcze tylko słów kilka. Przyszło 20 tysięcy widzów, zapewniło 250 tysięcy dolarów dochodu ze sprzedaży biletów. Sumę tę wielokrotnie powiększyły wpływy ze sprzedaży albumu i filmu dokumentującego to wydarzenie. Kasę zasiliły także pieniądze pochodzące ze sprzedaży singla z piosenką Bangladesz. W sumie zebrano ponad, no na tamte czasy to była ogromna kwota, ponad 15 milionów dolarów, a sam pomysłodawca i organizator, czyli George Harrison, otrzymał medal Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na koniec dzisiejszego spotkania Bangladesz, w przyszłym tygodniu święto, więc na kolejne wydanie Fonografu zapraszam za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.

0: miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl. Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
3: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
4: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
5: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
6: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
5: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
6: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
3: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
2: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
6: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
7: Obok moje góry, to niezwykły cud natury.
6: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420. Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20:30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
1: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20:30 Gwiazda Wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
2: Te oczy zielone, oszalałe.
1: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
4: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
3: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie.

the sky is blue. How old are you? How old are you?

0: Reklama.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
4: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
5: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
4: Robert Warzała prosi i apeluje.
5: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
4: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
5: I podziękuj sobie.
4: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
6: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
7: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
8: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
7: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia

0: Oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. Programie. Pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
0: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smulka.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
6: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
5: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
6: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
7: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
11: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
12: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
13: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
12: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
13: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
10: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
9: To była autopromocja. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Tłumy pielgrzymów przez cały tydzień przewinęły się przez sądecką bazylikę świętej Małgorzaty w niedzielę, ostatni dzień uroczystości odpustowych ku czci Przemienienia Pańskiego. Przy cudownym obrazie będą modlić się m.in. wspólnoty trzeźwościowe, rolnicy, koła gospodyń wiejskich, pracownicy służb agronomicznych, osoby żyjące w pojedynkę i młodzież. Wielu pielgrzymów przybędzie tu z różnych części regionu, żeby prosić Jezusa Przemienionego o łaski.
3: To jest tradycja, jestem sądeczaninem i zawsze nawet mój wuj, który żył 90 lat, mieszkał w Poznaniu. Każdego roku przyjeżdżał na wakacje tutaj i zawsze tu był codziennie w czasie odpustu. Więc no, jest coś w tym. Nie tylko w tym pokoleniu, ale i poprzednich przede wszystkim.
4: Czyli nie ma sierpnia bez Przemienienia Pańskiego?
5: Nie ma.
3: Na sądeczyźnie.
5: Pan Jezus Przemieniony to jest tutaj w naszej

0: grudnia. Msze święte będą o godzinie 7, 10 i 18. W szczególny sposób w poniedziałek zapraszamy rolników i ludzi pracy, we wtorek liturgiczną służbę ołtarza i dziewczęcą służbę maryjną, w środę róże różańcowe, w czwartek nauczycieli, samorządowców i koła gospodyń wiejskich, w piątek chorych i starszych, a w niedzielę dzieci i rodziców.
1: W sobotę 15 sierpnia w czasie centralnej uroczystości odpustowej o godzinie 11 arcybiskup Henryk Nowacki poświęci wieńce żniwne, zioła i kwiaty oraz tradycyjne wiązanki i chleby wypieczone z tegorocznych ziaren. Przeczyckie uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę 16 sierpnia modlitwą za rodzinę oraz błogosławieństwem dzieci i rodziców o godzinie 7, 9 i 11. Wieczorem zaś o godzinie 18 będzie modlitwa w intencji służb mundurowych pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Program odpustu znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Rozmowy z pielgrzymami, transmisje mszy ze szlaku, pozdrowienia, konferencje, tysiące zdjęć, m.in. w taki sposób Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie przekazywać relacje z 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Radiowcy także przygotowują się do drogi. Pielgrzymka rozpocznie się 17 sierpnia. Zapisy uczestników trwają w miejscach organizacji poszczególnych grup. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło, podkreśla, że pielgrzymka to swoiste rekolekcje w drodze, które chcemy jak najwierniej oddać na antenie naszego radia.
2: Pierwsze nasze studio rozpoczniemy wyjątkowo wcześnie, bo o godzinie 6 rano 17 sierpnia naszym gościem będzie pasterz naszej diecezji ksiądz biskup Andrzej Jerz, a o 6.30 msza święta na rozpoczęcie pielgrzymki. Naszym słuchaczom i duchowym pielgrzymom będziemy codziennie przekazywać informacje o tym, co dzieje się na pielgrzymim szlaku. Na ten czas nasza ramówka nieco się wzbogaci i tak codziennie będziemy rozpoczynać pielgrzymkowy czas transmisją mszy świętej. Potem ducha pielgrzymki będziemy oddawać w naszym pielgrzymkowym studio, które na antenie naszego radia o godzinie 10.40, po południu między 13 a 14.30 i podsumowanie dnia o godzinie 19.45.
1: Codziennie będziemy także przybliżać postać dnia, która będzie towarzyszyć pielgrzymom. Taka audycja na naszej antenie o godzinie 12.40, w sobotę o 11.40 i w niedzielę o 10.00.
2: Nie może też zabraknąć pozdrowień, na które tak bardzo czekają nasi słuchacze, te codziennie o godzinie 16.40. Modlitwa różańcowa prowadzona przez wyznaczone grupy tradycyjnie o godzinie 19.00, zaś duchowe konferencje o godzinie 20.00, które w tym roku będzie głosił ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Nasz pielgrzymkowo radiowy dzień będziemy kończyć apelem, który poprowadzą wyznaczone grupy. Ich transmisję rozpoczniemy już o godzinie 20.30.
1: Ponadto artykuły, relacje i zdjęcia będą dostępne na naszej stronie rdn.pl w specjalnej zakładce 44. Pierwsza Pielgrzymka Tarnowska. Będziemy także aktywni na portalach społecznościowych PPT z Radiem RDN.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
0: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki. Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
4: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
5: Te oczy zielone.
4: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
1: Po reklamie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą rycerze Kolumba z parafii pod wezwanie Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie na Burku.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

0: owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica radosna, pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Posłał Bóg anioła Gabriela do dziewicy, której było na imię Maryja. Anioł rzekł do niej: oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i

0: zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Udali się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Gdy rodzice wnosili do świątyni dzieciątko Jezus, Symeon wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu, a Twoją duszę miecz przeniknie.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa. Został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. A Jego matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Lecz On im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
0: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.
0: Amen.
1: Modlitwa o kanonizację błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Boże Ojcze nasz, opiekunie ubogich i obrońco wdów i sierot, Ty powołałeś Twojego kapłana, błogosławionego Michaela McGivney'a, aby stał się apostołem rodziny chrześcijańskiej i prowadził młodych do pełnej poświęcenia służby bliźnim. Spraw, aby przykład jego życia i cnót pomógł nam pełniej naśladować Twojego Syna Jezusa Chrystusa, wypełniać Jego przykazanie miłości i budować Jego ciało, którym jest Kościół. Niech przykład Twojego sługi natknie nas większym zaufaniem do Twojej miłości, abyśmy mogli kontynuować Jego dzieło opieki nad potrzebującymi i odrzuconymi. Pokornie Cię prosimy, abyś raczył włączyć błogosławionego Michaela McGivney'a do grona świętych Kościoła, jeśli taka jest Twoja wola. Za jego przyczyną racz nam udzielić łaski, o którą Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię
5: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Vivat Jesus! Vivat Jesus! Vivat Jesus!

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
0: Po reklamie.
3: W pustym kościele, gdzieś w centrum miasta,

0: jest audycja powtórkowa.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
2: Mowa jest w ślubowaniach o cnotach, które mają się stać odtąd narodowymi cnotami. Zacznijcie bardzo zdecydowanie walkę o zdobywanie tych cnót dla siebie. To list, jeden z pierwszych z listów z Komańczy po ślubach jasnogórskich, ale bardzo dużo mówiący o tym, jak zależało księdzu prymasowi też, żeby te śluby były realizowane i żeby każdy zaczął je od siebie.
3: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego napisane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego to nie tylko uroczysty akt religijny, ale przede wszystkim praktyczny program głębokiej pracy duchowej nad sobą. Tekst ten to dobre narzędzie do osobistego rachunku sumienia i konkretnych postanowień moralnych. W jaki sposób codziennie osiągać cel przemiany siebie na konkretnych przykładach, o tym dziś porozmawiam z panią Beatą Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współautorką książki Jasnogórskie Śluby Narodu Wczoraj, Dziś, Jutro. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Pani Beato, kardynał Wyszyński a propos treści ślubów jasnogórskich do kobiet wiele mówił o macierzyństwie, godności. Chłopców, mężczyzn uczył szacunku do kobiet. Dziś te słowa, pomimo upływu czasu, nic nie tracą na aktualności.
1: Kiedy my współcześnie pochylamy się nad tekstem ślubów, to rozumiemy, że to wezwanie jest nadal aktualne dla nas. Możemy wykonywać je w tych naszych zawodach, tam gdzie jesteśmy, w naszym życiu rodzinnym, czy też w naszym zaangażowaniu społecznym. Czasem podejmujemy je razem, bo w ten sposób wypełniamy nasze wspólne kobiece powołanie do macierzyństwa. Ale tak naprawdę rozumiemy, że chodzi o formację wewnętrzną, czyli formację każdej z nas, a ta jest indywidualna. To pragnienie formacji rodzi się w kobietach, bo widzimy, że powstają różne dni skupienia dla kobiet, rekolekcje kobiet, że gromadzimy się w różnych stowarzyszeniach, posługujemy w różnych instytucjach, poradniach i jednocześnie realizujemy je jako matki albo jako córki, jako siostry zakonne, jako osoby samotne. Angażujemy się we wspólnoty kobiet, na przykład takich, które spotykają się przy parafiach. I ta praca, jeśli jest realizowana w duchu ślubów narodu, to widzimy, że ona też przynosi korzyść społeczeństwu, że ona jest dla drugiego człowieka. I popatrzmy, mówiliśmy o aktualności tych ślubowań i przypomnijmy sobie może jeszcze dzisiaj, że jesteśmy wezwane przez Boga

0: maleństwa, dzieci chrzestne, o uczniów, albo też przy parafiach. I wtedy rozumiemy, że my powinniśmy również otoczyć opieką, modlitwą te osoby, które są wśród nas. To najmłodsze pokolenie, że mamy też dużo z nimi rozmawiać. Nie bać się tych rozmów o Panu Bogu, bo wiara rodzi się w sercu człowieka, ale rodzi się też podczas spotkań i rozmów.
1: Chcę Pani powiedzieć, że na kobietach też spoczywa ta odpowiedzialność duchowego wzrastania dzieci.
0: I na kobietach, i na mężczyznach, tak. Bo ojcowie też pokazują wiarę. Samą swoją postawą, zaangażowaniem, tym, że uczestniczą w Eucharystiach, są wzorem dla dzieci, dla młodego pokolenia. I chłopcy też patrzą na ojców, bo jest to dla nich wzór. Każdy chłopiec chce być taki jak tatuś. To też jest piękne, że w małżeństwie zawsze we dwoje realizujemy to powołanie. I kobieta ma swoje zadania,
1: i mężczyzna
0: ma swoje zadania. Tylko mówimy teraz o kobietach, dlatego że współcześnie rodzi się to wielkie pragnienie w sercu kobiet, żeby żyć ślubami jasnogórskimi, żeby je poznawać. I rodzi się też wśród osób, które przybywają do nas do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. A my mamy członkinie, które o tym ciągle mówiły, mówią nadal, które są świadkami ślubów. I też te śluby włączyły w swoje życie, realizowały je w swoim życiu i w swoich powołaniach. Na przykład wtedy, gdy posługiwały w parafiach, poradniach psychologicznych czy młodzieżowych, czy też w telefonie zaufania.
1: A dziś, dzieląc się tym doświadczeniem, chcą opowiadać, jak wykorzystać to na potrzeby dzisiejszych kobiet, jak mogłyby panie treści jasnogórskich ślubów narodu w sposób taki realny, praktyczny przenosić do swoich środowisk życia.
0: Tak, bo takie przesłanie pozostawił ksiądz prymas Wyszyński wtedy, kiedy uwięziony pisał listy do członkiń ósemki. I też w takim liście z 27 sierpnia 1956 roku, czyli w dzień po złożonych ślubach jasnogórskich, napisał, że naród opowiedział wczoraj swej królowej piękne rzeczy. Teraz pora na czyny. Zacznie się więc zamienianie słów, przyrzeczeń, ślubów, oświadczeń na czyny. Mowa jest w ślubowaniach o cnotach, które mają się stać odtąd narodowymi cnotami. Zacznijcie bardzo zdecydowanie walkę o zdobywanie tych cnót dla siebie. To list, jeden z pierwszych z listów z Komańczy po ślubach jasnogórskich, ale bardzo dużo mówiący o tym, jak zależało księdzu prymasowi też, żeby te śluby były realizowane i żeby każdy zaczął je od siebie. W jednym z listów do członkiń ósemki zapisał o tym, by one pierwsze zaczynały walczyć o zdobywanie cnót dla siebie. Jest to ciągle dla nas zadanie, ale jednocześnie osoby, które nas spotykają, z którymi rozmawiamy i dzielimy się tym doświadczeniem, mówią, że jest to ważne dla nich. I stąd chcemy podzielić się też z innymi osobami tym całym doświadczeniem duszpasterskim Kościoła w Polsce, które było realizowane po wyjściu księdza prymasa z więzienia. Bo przypomnijmy, że najpierw rozpoczął się okres 9-letniej wielkiej nowenny. Przez 9 lat nasi przodkowie w Kościele Polskim pochylali się nad kolejnymi przyrzeczeniami ślubów jasnogórskich.
1: Przygotowując się do milenium chrztu Polski.
0: Ale później widzimy całą tę pracę już po tysiącleciu chrztu Polski, czyli takie pielgrzymowanie na przykład w duchu obrony życia, które było w roku 1982. Wielka pielgrzymka kobiet. Przybyło 300 tysięcy kobiet. Symbolicznie podarowały one na Jasnej Górze kielich mszalny, kielich do odprawienia Eucharystii, kielich życia i przemiany. Ale jakie ważne, żeby o tym przypominać, a jednocześnie tutaj stoi dla nas też zadanie, żeby docierać do młodych osób i do młodych dziewcząt, bo już w 1958 roku ksiądz prymas zaprosił je na Jasną Górę i wtedy mówił do nich właśnie, że są córkami umiłowania Bożego i że wzorem dla nich jest Maryja, dziewczę z Nazaretu. Czasem ksiądz prymas mówił dzieweczka z Nazaretu.

0: I że one też są powołane, że Bóg Ojciec je zapragnął, stworzył i jeszcze stworzył z duszą na wskroś dziewczęcą, na wskroś kobiecą i dał im też to powołanie do macierzyństwa. A żeby dobrze przygotować się do macierzyństwa, to wymaga wiele czasu. Dlatego okres dojrzewania, dorastania jest tak rozległy. To jest kilka lat, w którym my dorastamy i przygotowujemy się do tego zadania, które jest przed nami. Mhm. W Kościele rozumiemy, nadal powtarzam, że jest to przygotowanie do macierzyństwa fizycznego, ale równocześnie duchowego. I tutaj wzorem dla nas naprawdę jest Matka Boża, ta, która jest matką i dziewicą, Mater et Virgo, w tym powołaniu naszym do macierzyństwa, ale też troski o naszą czystość, o przejrzystość naszego spojrzenia, naszych myśli, rozumowania, nieoceniania innych. To bardzo uwalnia też nas i daje czyste spojrzenie na świat.
1: Jeszcze raz powtórzę to, co już mówiłem, kiedy ksiądz prymas zwracał się do dziewcząt, dużo mówił o ich godności.
0: Ona była wówczas też narażona na ataki w prasie czy w mass mediach, ale jednocześnie podkreślał, że wielka jest godność kobiety, dlatego że wzorem dla nas jest Maryja, kobieta, która stała się Matką Boga. I ten wzór dla nas jest ciągle aktualny. Jest to również wzór dla nas, żebyśmy pamiętali, że my jesteśmy córkami narodu polskiego, że mamy wielką kulturę narodową i ta kultura narodowa wyrosła na wartościach chrześcijańskich. Nasza sztuka narodowa przez wieki rozwijała się na wartościach chrześcijańskich. To jest ważne, żebyśmy też chcieli żyć tym duchem kultury, poznawać ją i pamiętajmy, że jest to kultura narodowa i że my rozumiemy to rozgraniczenie między kulturą wysoką i kulturą niską, mass mediami. I że również tu ważne jest, żebyśmy o tę kulturę ciągle dbali, żebyśmy doceniali wartości kultury rodzimej, ojczystej, ludowej. Wtedy na tę pielgrzymkę dziewcząt w 1958 roku dziewczęta przyjechały w strojach regionalnych. Gdy stanęły pod wałami na placu, to była jedna wielka paleta kolorów. A jednocześnie podkreśliły w ten sposób, że one rozumieją, że mogą tworzyć własny styl, indywidualny i że to jest ważne, żeby dbać o to, co jest z przeszłości, co wynika z przeszłości, z naszej historii, tradycji, kultury przodków.
1: Jasnogórskie śluby narodu nie straciły nic ze swej aktualności, ponieważ nie były programem politycznym wymierzonym jedynie w komunizm, lecz uniwersalnym programem odrodzenia moralnego i ochrony godności człowieka. 70 lat po ich spisaniu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego zmienił się ustrój państwa, jednak ludzkie słabości, kryzysy społeczne oraz wyzwania moralne pozostały niezmienne. Święty Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że śluby jasnogórskie nie są jedynie zabytkiem przeszłości, ale warunkiem przyszłości. Nazwał je wręcz polską kartą praw człowieka, wskazując, że prawdziwa wolność społeczna i państwowa zawsze bierze początek z wolności moralnej i wewnętrznego ładu jednostki. W audycji okolicznościowej, która powstaje w związku z przeżywaną w tym roku 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu, w audycji Królowo Polski przyrzekamy, gościliśmy panią Beatę Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Kolejne spotkanie w tym cyklu już niebawem. Pozostańcie państwo razem z nami.
2: To była audycja powtórkowa.

0: Autopromocja.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
2: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
1: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
0: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: 7 września papież odwiedzi sanktuarium maryjne w Genazzano. Koreańczycy spodziewają się miliona uczestników podczas Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Arcybiskup Sydney przestrzega przed eutanazją na telefon. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak poinformowała prefektura Domu Papieskiego, 7 września Leon XIV uda się z jednodniową wizytą do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano, tego samego, które odwiedził tuż po swoim wyborze na stolicę Piotrową.
3: Liczące około 5000 mieszkańców miasteczko położone niedaleko Rzymu ma szczególne znaczenie dla Ojca Świętego, bowiem od XIV wieku zamieszkuje je wspólnota augustianów, opiekująca się tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. To właśnie w nim, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Leon XIV odprawi mszę świętą i spotka się z lokalną wspólnotą. Reprodukcja tej maryjnej ikony towarzyszy Ojcu Świętemu m.in. na pokładzie samolotu podczas jego podróży apostolskich.
2: Światowe Dni Młodzieży w Korei będą cennym doświadczeniem dla całego Kościoła. Tak o spotkaniu młodych, które po raz pierwszy odbędzie się w kraju niekatolickim i po raz drugi w Azji, mówi Aleksander Botte z Watykańskiej Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia.
4: W
3: rozmowie z mediami watykańskimi pracownik Biura do Spraw Młodzieży zapowiada, że organizatorzy spodziewają się nawet miliona młodych uczestników. Choć szczegółowy plan głównych wydarzeń, ani obecność Ojca Świętego nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, bo te zapewnia, że plan nie będzie odbiegał od poprzednich edycji, kiedy to uczestnicy spotykali się m.in. na katechezach, drodze krzyżowej, wieczornym czuwaniu i mszy świętej z rozesłania. Zachęca, aby na spotkanie z kulturą koreańską i kościołem w Azji patrzeć jako na wielkie ubogacenie i tak samo myśleć o cennej obecności młodzieży z różnych stron świata, która spotka się w Korei w sierpniu przyszłego roku.
2: Arcybiskup Sydney Anthony Fisher przestrzega przed wspomaganym samobójstwem dostępnym na podstawie teleporady. W Australii został uchylony zakaz tej praktyki, a wkrótce prawo do eutanazji i wspomaganego samobójstwa ma być zalegalizowane w ostatnim z australijskich stanów, w którym jeszcze nie obowiązuje.
5: The experience in countries like Australia, like Holland, like Canada can be instructive.
3: Doświadczenia takich krajów jak Australia, Holandia czy Kanada może być pouczające dla Kościoła w innych częściach świata, kiedy stara się on przekonywać do poszanowania i ochrony ludzkiego życia. Przykładem jest obecny tutaj nacisk na tak zwaną telemedycynę, która w rzeczywistości jest teleśmiercią. Chodzi o wykorzystywanie środków komunikacji na odległość, aby umożliwić ludziom eutanazję bez poważnej konsultacji z lekarzem, bez tego, by jakikolwiek lekarz kiedykolwiek ich zbadał, czy nawet porozmawiał z nimi o tym, jakiej rzeczywiście potrzebują opieki. W żadnej innej sytuacji nie wyobrażalibyśmy sobie umożliwienia komuś dostępu do silnych leków bez wcześniejszego spotkania z lekarzem. Tymczasem tutaj, kiedy chodzi o pozbawienie człowieka życia, pojawia się nacisk, aby takie leki były dostępne bez osobistego spotkania z lekarzem.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Mario, królowo Polski, jak każdego wieczoru stajemy do apelu, a więc w gotowości do przyjęcia Twojego polecenia. A Twoje polecenie jest jedno: czyńcie wszystko, co Syn mój Wam powie. A dzisiaj Jezus Chrystus kieruje do swoich uczniów, a więc i do nas, bardzo mocne słowa, słowa napomnienia, słowa skargi. Mówi: o plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Słowa te wypowiedział twój syn wtedy, kiedy jego uczniowie nie potrafili wyrzucić złego ducha z człowieka opętanego, a więc wtedy, kiedy nie potrafili dokonać czegoś niezwykłego, przekraczającego ludzkie siły i moce. A ponieważ Pan Jezus natychmiast rozprawił się ze złym duchem, więc uczniowie zapytali: a dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? I Pan Jezus im odpowiedział: z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego. Jakiej wiary zabrakło uczniom? Święty Cyryl Jerozolimski w swojej katechezie uczy, że wiara w swej nazwie jest jedna, w treści natomiast podwójna. Pierwszy rodzaj wiary dotyczy dogmatów i polega na poznaniu oraz przyjęciu przez umysł określonej prawdy. Taka wiara jest konieczna do zbawienia zgodnie ze słowami Pana. Kto słów moich słucha i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Istnieje też drugi rodzaj wiary, który jest całkowitym darem udzielonym przez Chrystusa. Jednemu dane jest przez Ducha słowo mądrości, drugiemu słowo poznania według tego samego Ducha, innemu wiara w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania. Otóż tą wiarą, która przekazywana jest przez Ducha Świętego jako dar i która nie tylko dotyczy dogmatów, ale nadto tą, że wiarą dokonuje taki człowiek dzieł przerastających jego siły. Ten, kto ma taką wiarę, może powiedzieć górze: przesuń się stąd tam, i przesunie się. Ktokolwiek więc pod wpływem takiej wiary powie te słowa, wierzę, że tak się stanie, i nie powątpiewa w swym sercu, doznaje łaski. I święty Cyryl dodaje: miej zatem tę wiarę, która od ciebie zależy i do Boga prowadzi, abyś mógł otrzymać od Niego taką, która przerasta wszelkie siły ludzkie. Taka wiara jest darem, ale Pan Jezus wyrzuca uczniom swoim, że nie mają takiej wiary. Wynika stąd, że Bóg daru takiej wiary chce udzielić każdemu. I jeżeli jej nie mamy, to tylko dlatego, że nie przyjmujemy Jego daru. Przecież wielu z nas doświadczyło działania człowieka, który dar ten przyjął. Wystarczyło bowiem, że pośród nas pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan Paweł było mu na imię, który zawołał do Boga, a nie zwątpił: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. I to, co wydawało się niemożliwe, factum est, stało się. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

0: możliwego. Papież Benedykt uczy, że wierzy w Boga ten, kto nie tylko tak mówi, ale też podejmuje decyzje co do wartości i znaczenia rzeczy w świecie. Tak jak Izrael na początku swojej drogi musiał opowiedzieć się przeciw Molochowi i Baalowi, a opowiedzieć się za wyborem Boga jedynego, tak jak w swoich początkach Kościół musiał sprzeciwić się pogaństwu i opowiedzieć się po stronie Jezusa Chrystusa, tak każdy człowiek w swoim życiu musi podjąć decyzję o odrzuceniu wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu i dokonać wyboru Boga, wyboru oczyszczenia i przemiany. To jest jedyna droga do wejścia w dziedzinę wiary. Bardzo wyraźnie rysuje ją rytuał Chrztu Świętego. Albowiem, zanim Kościół pozwoli nam wyznać wiarę w Boga, w Trójcy Jedynego, wiarę w Kościół Święty i życie wieczne, to najpierw, i to jest warunek dopuszczenia do wyznania wiary, żąda od nas sprzeciwienia się, wyrzeczenia się całkowitego odrzucenia grzechu, wszystkiego, co prowadzi do grzechu i szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Być może, że nasza niezdolność do otrzymania daru wiary w drugim z podanych znaczeń spowodowana jest tym, że nie spełniamy warunków uzdolniających nas do wyznania wiary, czyli nie odrzucamy w sposób radykalny i bezkompromisowy grzechu, wszystkiego, co prowadzi do grzechu i szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Stojąc przed zranionym obliczem Matki, przez jej wstawiennictwo prosimy o siły do całkowitego wyrzeczenia się tego wszystkiego, a równocześnie prosimy, posługując się słowami świętego Cyryla, o umocnienie w wyznawaniu naszej wiary, tej, która od nas zależy i do Boga prowadzi, abyśmy mogli otrzymać od Boga także i taką wiarę, która przerasta wszelkie siły ludzkie. Maryjo, błagamy Cię o opiekę nad Kościołem Świętym, polecamy Ci papieża Leona, nasz episkopat z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym episkopatu. Polecamy Ci nasz zakon z ojcem generałem, polecamy Ci nasz naród, prosimy zarządzających naszym państwem, polecamy Twojej opiece pana prezydenta. Maryjo, prosimy Cię, otocz swoją matczyną troską stojących przed Tobą pielgrzymów. Prosimy za naszych rodziców, za nasze rodzeństwo, za bliskich, za dzisiejszych solenizantów, za wszystkich, którym jesteśmy dłużni wdzięczność. Modlimy się za dobrodziejów naszego zakonu i klasztoru. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Maryjo, prosimy Cię za diecezję świdnicką, którą będziesz odwiedzać w kopii cudownego jasnogórskiego obrazu. Maryjo, błagamy Cię, otocz swoją matczyną miłością wrogów i prześladowców Kościoła. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkich dzisiejszych pielgrzymów. W szczególny sposób pielgrzymów z miejscowości Kowale Gana, pielgrzymów ze Świeża z diecezji lubelskiej, pielgrzymów z Gorlic z diecezji rzeszowskiej, pielgrzymów z Damno, Zagórczyca z diecezji pelplińskiej, pielgrzymów ze Świlczy, z diecezji rzeszowskiej, pielgrzymów z gminy Trzebownisko, z diecezji rzeszowskiej. W tych intencjach, we wszystkich naszych intencjach modlimy się, rozważając tajemnicę zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
4: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: O błogosławieństwo apelowe prosimy metropolitę częstochowskiego, arcybiskupa Wacława Depo.
5: Ksiądz prymas Stefan Wyszyński, pisząc śluby jasnogórskie, zdawał sobie sprawę z ciężkości czy trudności zobowiązań, które z nich wynikają. Dlatego mówił: żadnemu narodowi, polskiemu narodowi i żadnemu pokoleniu nie możemy obiecać złotego wieku, gdy nie będzie poświęcenia i ofiary i wymagań pochodzących z polskiego rodzinnego domu. W tym samym duchu później wypowiada się Jan Paweł II tutaj na Jasnej Górze do młodego pokolenia Polaków: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. Maryjo, wspomóż.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Wyślij SMS na 72601 o treści rdn.wdc i wpisz treść życzeń.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: Tak, tak. Sobotni wieczór, wakacyjny klimat i najważniejsze, Wy po drugiej stronie.
3: Witamy i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. To ciągle wakacyjne, letnie, słoneczne i bardzo, mamy nadzieję, pełne takiego zasłużonego po całym dniu, być może bieganiny, być może jakichś wyzwań wakacyjnych, wieczoru pełnego odpoczynku.
2: To właśnie Państwo decydują, co będziemy grać, wybieracie numer, a my dokładamy do niego odpowiednią atmosferę. Do godziny 23 zapraszają Wanda Wojtanowska
3: i Jerzy Zabawa. Ja tylko przypomnę, 7248 rdn.wdc. Skrzynka już do Państwa dyspozycji.
2: No to tak na dobry początek wakacyjnie. DJ Bobo.

0: Tak, tak, to jest wasz wieczór. Macie ochotę na coś tanecznego, romantycznego, a może powrót do wakacyjnych wspomnień. Piszcie lub dzwońcie. Widzę, że właśnie pierwszy telefon mamy, odbieramy. Zaraz się przekonamy, kto po drugiej stronie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Viola Pionik się kłania.
0: Witamy serdecznie.
1: Pozdrawiam pana Jerzego, panią Wandzie, całe Radio RDN Nowy Sącz, Tarnów. Chciałam pozdrowić serdecznie panią Zosieńkę z Polic, pana Józefa ze Świętokrzyskiego, panią Terenię z Tarnowa, moje dzieci, wnuczki, moje rodzeństwo, wszystkich słuchających i ci, którzy się nie umią dzwonić do radia. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
2: I tych ukrywających się też pozdrawiamy, tak, bo tak, wiemy, że takowi są.
1: Tak. Nie muszę odważyć. Mnie też trochę to trwało, ale...
2: Ale warto.
1: Ja się zadzwonię pierwszy raz, to już później idzie gładko, tak.
2: Super. Zapraszamy zatem bardzo serdecznie. Dobrze, tak inkognito pozdrawiamy
0: muzycznie
2: wszystkich.
0: Muzycznie, co będziemy słuchać?
1: Przystań pod gwiazdami, jest piękna noc, można siedzieć na dworze, patrzeć w gwiazdy. Jest bardzo dużo gwiazd, przepięknie, jest cicho na wiaterku, super, do dwojga, jak ktoś tam jest w parze, może siedzieć jak najbardziej.
2: No ja to kupuję. Bardzo piękny pomysł.
0: Świetny wybór. Myślę, że słuchacze, którzy są z nami, ale również ci, którzy dołączą w trakcie emisji tej piosenki, będą zachwyceni właśnie patrząc w niebo i słuchając.
1: Mam nadzieję.
0: Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy Joninę, pozdrawiamy gminę Ryglice i pozdrawiamy wszystkich państwa.
1: Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru, spokojnej niedzieli. Do zobaczenia.
2: Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Bardzo pięknie wkomponował się ten utwór w dzisiejszy wieczór. Gdziekolwiek jesteście, na działce, na balkonie, na grillu, na imprezie, jesteście dziś częścią naszej muzycznej ekipy.
1: Pod gwiazdami, z muzycznymi gwiazdami, oczywiście w bardzo miłym Państwa towarzystwie. To jest idealny przepis na idealny sobotni wieczór. 72 48 rdn.wdc. Tak a propos tych naszych słuchaczy incognito, jak Państwo bardzo, bardzo się wstydzą rozmawiać, no to można wysłać smsy. Z okazji, bez okazji zapraszamy do tego. U mnie urodzinowo, a u Ciebie?
0: Też.
1: Dobrze, to w takim razie teraz Hanie prosimy o uwagę. Haniu, z okazji Twoich 18 urodzin niech słowa nigdy nie tracą treści. Uśmiech niech zawsze będzie uśmiechem, miłość miłością, przyjaźń przyjaźnią, a Ty bądź zawsze, zawsze szczęśliwym człowiekiem. Pod życzeniami podpisali się kochający rodzice i bracia.
0: Serdeczne życzenie urodzinowe dla Marysi, ślą znajomi. Marysieńko, wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia także dla Państwa prowadzących. No to dziękujemy. I tak właśnie jest. Państwo wybieracie swój kawałek, a my wszyscy bawimy się razem. No to do tych życzeń dołączamy chyba bardzo dobrze znany Wam przebój Petrie Boys, It's a Sin. Niespełna 17 minut do godziny 22:00.

0: wakacyjny, sobotni wieczór bez dobrej muzyki? No nie, nie ma takiej opcji, dlatego oddajemy wam dziś stery. 14 6200 500, widzę, że telefony dzwonią, no to teraz na zmianę zamiast skrzyneczki naszej, w którym mamy sporo pozdrowień, odbieramy telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Witamy serdecznie.
1: Witam pana Jurka, pan nie wiem którego.
2: Zawsze jakiś Jurek się nam tutaj przytrafi.
1: Ja
2: pani Krysiu. Dzisiaj Jurek zabawa.
1: A, zabawa, właśnie tak myślałam.
2: Co to za głos, prawda?
1: Podobny głos, ale oni mają podobny głos. Podobny.
2: To tak takie wakacyjne miksy mamy.
1: A ja Jurka też mam syna, także to jest... Tylko że on we Francji jest, ale jest w tej chwili w Polsce.
2: Na wakacjach.
1: Na wakacje przyjechali na 2 tygodnie i jeszcze parę dni pojadą. Powrotem.
2: Wakacje... Pani Krysiu, bo wakacje są fajne, tylko mają to do siebie, że kiedyś się kończą.
1: Tak.
2: I to jest niesprawiedliwe do końca.
1: No, tak. Sprawiedliwe. Nie wiem, my się też uczyli.
2: No dobrze.
1: Te wakacje tylko były cięższe, były gorsze, bo trzeba było powrótka robić, trzeba było morza odbierać, posić. No i co? Wytrzymało się.
2: No bo to były inne atrakcje, pani Krysiu, wakacyjne.
1: Inne.
2: Tak. Każda epoka ma swoje.
0: Tak. No i to są mocni ludzie, zahartowani, przygotowani na każdą niespodziankę w życiu.
1: Też prawda.
0: Dobrze, kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiamy wszystkie wnuki, przede wszystkim wnuki i prawnusie. Moja wnusia mnie odwiedziła z prawnusią i z mężem. Pozdrawiam ich bardzo gorąco z prostku. I całą rodzinę, moją córę i resztę dzieci. Wszystkich mojego wnuka Michała. Pozdrawiam gorąco, bo z żoną i z dzieciakami dziś są na weselu. Na weselu kolegi. A, to się bawią.
2: To wspaniale. Może nawet ich gdzieś tam będą podsłuchiwać. Szanse niewielkie, ale zawsze.
1: Tak. Tam nie się wybawią. To jest kolega mojego wnuka, także nie się wybawią. Mm-hmm. A tam jest dobre miejsce na wesele. A dziś nie było takiego gorąca, takiego jak było przez te dni, bo upalne dni były pięknie. Także nie do wytrzymania było, no, ale trudno. To jak wytrzymał więcej, bo trzeba było kości w polu robić i trzeba było. Było.
2: I teraz ile wspomnień takich innych, ale wspomnień.
1: Tak, są wspomnienia, kosą ruszałam, kosiłam, są wspomnienia, tak, to są dobre wspomnienia. A to sąsiad taki był jeszcze, to już w tej chwili go nie ma, już odszedł od nas dawno, to mówi, ty umiesz kosić?
2: Dawniej wszystko trzeba było umieć, pani Krysiu.
1: Tak, trzeba było umieć kosę wziąć do ręki, do tego czasu bierę kosę i tyle jak trzeba.
2: No, i to była ekologia.
1: Tak.
2: I to była prawdziwa ekologia.
1: Tak. Tak, pani Wanciu.
2: Ale te żniwa miały inny zapach, inny kolor, inne wspomnienia, inny smak.
0: Jak kosiarka idzie teraz do serwisu, to można wziąć kosę.
2: I młodzi nie wiedzieliby się, od którego końca zacząć.
1: No właśnie, o to chodzi, jak to trzymać. Tak.
2: A ciekawa jestem, czy ktoś z młodych gospodyń, któraś z młodych gospodyń umiałaby snopek postawić.
1: Wątpię.
2: Albo zrobić powróz.
0: Teraz są takie trawy ozdobne duże.
1: Mojego męża szwagier, jakby zaczęli kopić morze, to mówi, a postawił kusiami do ziemi. Nie tak. A to i tak gbije.
0: Może jeszcze chciał, żeby urosły trochę.
1: Wspomniałam przed wczoraj, że on to powiedział, tak już nie żyje ten naprawdę tak, że nie rosę się śmieje z tego wszystkiego.
0: Trzeba się śmiać, trzeba wspominać. Dobrze, pozdrawiam jeszcze kogoś, czy to już wszyscy?
1: Tak, trzeba pośmiać się, pospominać, popłakać czasem, to potrzebne.
2: To prawda. Takie jest życie. Dobrze. Pani Krysiu.
1: Pozdrawiam wszystkich znajomych, wszystkich, co słuchają. Marysię, przede wszystkim przyjaciółkę z dziećmi, z wnukami, Kazię, tak samo z dziećmi i z wnukami. Wszystkiego najlepszego im życzę. Przede wszystkim zdrowia najważniejsze. No i Pana Józefa na Świętokrzyskiego też życzę mu wszystkiego dobrego zdrowia, żeby tam nie umdrał, bo tam chyba bardziej ciepło jest jak u nas.
2: No to spróbujemy dopytać, jakby się zdarzyło, że Pan Józef się dzisiaj zadzwoni. Czy u nich tam cieplej niż u nas?
1: Chyba cieplej. To zależy gdzie, bo tak ja to mam drzewa przed domem, tak, że mi troszkę osłania.
2: Mhm.
1: No, że mnie osłania. Także mam, nie powiem...
0: Tak, teraz trzeba sadzić drzewa, bo coraz wyższej te temperatury.
1: Ja posadziłam takie piękne, miałam malutkie drzewa, a wyrosły powyżej mojego domu. Aż się teraz obawiam, boję się, co będzie. Nie wiem, może jakiego wiatru, jakie wichury, tak pół domu nie ma.
0: No póki co tutaj nasz region wichury omijają i niech tak zostanie. Pozdrawiamy serdecznie do tych wszystkich pozdrowień dla pani, dla wszystkich wymienionych, dla znajomych, dla słuchaczy. Pioseneczka, którą słuchamy jeszcze przed 22:00.

0: takich pięknych rytmach wakacyjnych zbliża się godzina 22. To kolejna godzina naszego wakacyjnego wieczoru, który jeszcze przed nami, a wy nie zwalniacie z muzycznymi propozycjami i bardzo dobrze, za chwilę kolejny utwór wybrany przez jednego z naszych słuchaczy.
1: Pani Zofia do nas napisała, która chce pozdrowić wszystkich mieszkańców Rożnowa i pisze tak. Z lekkim wietrzykiem, z nadmorskim echem myślę pozdrowienia wraz z uśmiechem. A do Zbyszka. Tęsknię bardziej niż Halne, ściskam mocniej niż biały niedźwiedź na Krupówkach, wyruszam jutro szlakiem z powrotem do ciebie. Zosia.
0: Bardzo piękne.
1: Pani Zosiu, bezpiecznej drogi.
0: Kolejne pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie i gorąco Bogusię. Proszę piosenkę, bo jesteś ty. Krzysztofa Krawczyka, a my jesteśmy od tego, żeby spełniać Państwa propozycje. No to przed nami Krzysztof Krawczyk.

0: Dobry wieczór, dziękuję. Panie Józefie.
1: Tak, dziękuję, właśnie. Dziękuję bardzo pani Wioli za pozdrowienie, ale nie uprzedzając faktu, jeszcze będzie mowa o pani Wioli. Powiem tak, jako że jestem tak w zacnym towarzystwie, czyli was, a pogoda, aura wokół jakby lekko selżała, to naszła mnie chętka, abym przyjął lekcję tańca, na przykład od osób, które mocno lubię i one mnie, tak mniemam, czyli od pani Wioli, Joli i Krysi, tak abym, kiedy nadejdzie taka chwila, mógł zatańczyć w parze. No, a jak tu zabrać takiego amatora na pątańcówkę, na dyskotek albo do kółeczka?
2: Ha, powiem panu, że czasem amatorzy to dopiero potrafią pokazać.
0: Freestyle tak zwany, panie Józefie.
1: Tak, albo stepowanie.
0: Może tak być.
2: Ja już
0: być.
2: Znałem takich amatorów, to zadziwili niejedną imprezę.
0: Panie Józefie, więc nie ma co zachodzić w głowę, po prostu trzeba tylko uwolnić energię.
1: Ale ja jak zawsze na luzie jestem.
0: I super. Panie Józefie, to już cała gromadka, czy jeszcze kogoś pozdrowimy?
1: Nie, to byłoby wszystkich. Wszystkich chcę pozdrowić serdecznie słuchających, tak.
0: Dobrze, mamy pytanie o pogodę, panie Józefie. Czy w Kieleckim jak było bardziej gorąco? Bo tutaj jedna z naszych słuchaczek zarzuciła troszkę temat i zasugerowała, że u was tam cieplej.
1: No proszę pani Wandziu, nie wiem, ale jak to mówią po góralsku, albo będzie lepiej, albo gorzej.
0: I albo będzie deszcz, albo będzie słońce.
1: Tak, właśnie.
0: Dobrze.
2: Panie Józefie, no to co? Muzycznie? Co tam pan zaproponuje?
1: No ja jako góral świętokrzyski lubię się bawić przy zespole Papa Dance i poproszę piosenkę Panorama Tatr.
2: A czasem widać tam panoramę Tatr od pana, czy nie bardzo?
1: Bardzo widać ze Świętego Krzyża, ale trzeba mieć, że tak powiem, trzeba trafić na dobrą pogodę i no i to wyostrzyć wzrok.
2: No to teraz bez względu na pogodę posłuchamy, zamiast jeśli, no pewnie nie dowidzimy teraz już, ale...
0: Ale 100 lat nie słyszeliśmy tego utworu, panie Józefie. 100 lat.
2: Panie Józefie, no świetny wybór. Ja powiem tak, no uwielbiamy, kiedy nasi słuchacze właśnie wybierają takie numery, które tworzą taką na żywo fantastyczną playlistę. Panie Józefie, pozdrawiamy serdecznie, wsłuchujemy się w Panoramę Tatr, a być może jutro będziemy ją podziwiać.
1: Tak. Najlepszości dla wszystkich.
2: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.

0: Jedno jest pewne, muzyka łączy ludzi, a dzisiaj szczególnie chyba to dobrze słychać. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają nas razem w domu, w samochodzie, na imprezie, pod gwiazdami. A my za chwilę już lecimy z kolejną piosenką, ale wcześniej jeszcze pozdrowienia.
1: Wiemy już, że trudno się dodzwonić, więc dla tych z Państwa, którzy no, jeszcze nie mieli okazji dzisiaj pozdrawiać telefonicznie, jest jeszcze druga droga. Ta SMS-owa 7248rdn.wdc i tutaj Państwo bezpiecznie mogą także przekazać pozdrowienia dla swoich bliskich. Imieninowo będzie teraz u mnie. We wtorek świętuje każda Zuzia. I teraz Agata, siostra Zuzi, postanowiła sprawić, że ten wieczór dla solenizantki będzie wyjątkowy. Zuziu, oby nigdy nie zabrakło ci marzeń, by za nimi podążać. Czegoś nowego, czego musisz się nauczyć. Miejsca, które chcesz się, miejsc, które chcesz się udać i kogoś, kogo będziesz zawsze kochać. Pod tymi życzeniami podpisała się siostra Agata.
0: No cóż, wakacje w pełni, a niektórzy przygotowują się już do nowego roku szkolnego i takie pozdrowienia właśnie mamy. Kochany Oliwierku z Dębna, przed tobą druga klasa. Życzymy ci, żeby szkoła była dla ciebie super przygodą, pełną uśmiechu, zabawy i nowych odkryć. Trzymamy za ciebie kciuki. Ciocia Jola i wujek Łukasz Stuchowa. No, ale póki co jeszcze trzeba się cieszyć wakacyjnym słońcem i takimi pięknymi wieczorami jak dzisiaj. No i takimi utworami. The Sweet Harmony. Żyjemy w takiej słodkiej, wakacyjnej harmonii.

0: together right now. Oh yeah, in sweet harmony. Nie, no ja tak nie potrafię. Próbowałem trochę to zaśpiewać, ale no, jak wiecie, nie wychodzi. Wolę mówić.
1: Nie było tak źle.
0: 22.17. Pamiętajcie, wakacje są po to, żeby trochę odpuścić, odpocząć, no i robić to, na co mamy ochotę. A dzisiaj muzycznie robimy dokładnie to, co wy chcecie. Wasze wybory, wasza muzyka i to jest wasz wieczór. Dobry wieczór. Bardzo prosimy o ściszenie radioodbiornika, bo słyszymy swoje głosy u Państwa w mieszkaniu, czy też na podwórku. Halo, halo?
2: Tak, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Będzie nam się lepiej rozmawiało, jeśli Pani będzie uprzejma troszeczkę ściszyć radioodbiornik.
2: Jeszcze?
0: Jeszcze.
1: Jeszcze troszkę.
0: Już lepiej. Proszę bardzo. Witamy serdecznie.
2: Ja chciałam pozdrowić moją mamę, moje siostry wszystkie, państwo prowadzących, Grzegorza, Daniela, Krysię, Magdę, Monikę i Kozickich z Mszany Dolnej, Łukasza, no i Pan Józef jest Polis. I prosiłabym o piosenkę Gwiazdo Miłości.
0: Czyli z pewnością chodzi o Halinę Kunicką, tak?
2: Tak.
0: Dobrze, Halina Kunicka specjalnie dla Pani. Teraz może Pani troszkę podkręcić radioodbiornik. My też z przyjemnością posłuchamy. Przed nami Halina Kunicka.
1: Pozdrawiamy. Będziesz śpiewał?

0: No już wiem, tak najlepiej to mi wychodzi. La, la, la.
1: Dobra tonacja.
0: No i cóż, wakacje mają to do siebie, że czas płynie trochę inaczej. Sobota, wieczór też jakby dłuższy, więc mamy jeszcze mnóstwo czasu na dobrą muzykę. Co wybieramy? Zaraz się o tym przekonamy, ale wcześniej życzenia, pozdrowienia.
1: 72 48 rdn.wdc. Czekamy na Państwa pozdrowienia SMS-owe, ale oczywiście także czekamy na Państwa telefony. Maksiu niedługo będzie obchodził swoje imieniny i pamiętają o tym kochający rodzice i rodzeństwo. Więc dla Maksymiliana teraz te pozdrowienia. Maksiu, wyobraź sobie, że każda fala to inna możliwość. Każdy kamień to nowa idea i wyzwanie. Życzymy Ci, abyś zawsze miał odwagę skakać po kamieniach możliwości i nigdy nie bał się mokrych stóp i życiowych niepowodzeń. Pod tymi życzeniami podpisali się kochający rodzice, no i siostra Kinga oraz brat Patryk.
0: No i chyba mamy kolejne pozdrowienia dla Oliwierka. Kochany syneczku Oliwierku, patrząc na to, jakim mądrym i dobrym człowiekiem się stajesz, nasze serce pęka z dumy. Życzymy Ci, abyś zawsze miał odwagę pokazać za swoimi marzeniami. Nikt nie wahał się, by być sobą. Niech każdy dzień przynosi Ci radość, spełniaj swoje marzenia. A każdy dzień w szkole będzie satysfakcjonujący. Życzymy Ci samych celujących ocen. Kochamy Cię najmocniej na świecie. Mamusia Teresa, tatuś Mariusz i babcia Krysia. No, Państwo chyba już czekają na rozpoczęcie roku, takie mam wrażenie, no ale to dopiero
1: połowa wakacji. Bo wtedy rodzice mają wakacje.
0: Tak, ale to jeszcze odpoczywamy, jeszcze słuchamy. No ja powiem teraz tak, taki przed nami kolejny wakacyjny numer i myślę tak, są takie kawałki na dzień, są takie kawałki na noc, ale są takie, które pasują zawsze. I to właśnie jeden z nich. Pamiętasz, Wandzia? Nasze dyskoteki w latach 90.
1: No pamiętam. Bad Boys Blue. Ach. Kto by tego nie pamiętał?
0: Działo się wtedy.
1: To wspominamy.

0: Jestem bardzo ciekawy, jakie jeszcze wakacyjne, czy też takie właśnie z lat 90. Utwory, które no ciągle są piękne, ciągle są aktualne, bez względu na to, ile mają lat. No, być może jeszcze takie numery dzisiaj usłyszymy. Za chwilę się dowiemy, co będzie, może coś polskiego za chwilę posłuchamy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy serdecznie.
1: Serdecznie pozdrawiam i witam Państwa prowadzących i radiosłuchaczy. Ale dzisiaj chciałam prosić o szczególną uwagę Panią Teresę Starnowa. O ile mnie Pani słyszy, to chciałabym przekazać Pani wyrazy serdecznego współczucia. Łączę się z Panią w bólu po stracie córki Joli. I myślę, że nie jestem w tym odosobniona. Chciałabym zadedykować piosenkę w wykonaniu Ireny Santor. Myślę, że to jest Pani ulubiona wykonawczyni. Będzie to Serce. Kłaniam się nisko. Danuta Teresa z Małopolski.
2: Pięknie dziękujemy za te pozdrowienia. Także w imieniu Pani Teresy, która jesteśmy pewni, że gdzieś tam po drugiej stronie radio odbiornika jest z nami. Bardzo dziękujemy.
0: A my pamiętamy, bo myślę, że to też nasze stałe słuchaczki. Pamiętamy również z programu, dołączamy się do tych życzeń. No i myślę, że wspólnie bardzo chętnie posłuchamy sobie Ireny Santor, Serce.

0: Sobotni piękny, wakacyjny wieczór. Niektórzy z Was mają dziś imprezę, inni spokojny wieczór, a jeszcze inni zastanawiają się na przykład, jak spędzić niedzielę. Niezależnie od planu, jedno jest pewne. Muzyka może być wspólna, dlatego za chwilę gramy kolejny utwór, ale wcześniej pozdrowienia, których mamy jeszcze sporo w naszej skrzynce. Kasiu, minioneczku, całus dla ciebie za żurek na kolację i twoje rozszczepanie. Jesteś jedyną osobą, która wychodzi z domu w dwóch różnych butach. Ha, ha, ha. Pozdrawiam prowadzących.
1: Może tak ma być. Pozdrawiamy was. I to jest urocze.
0: Dobre, to mi się podoba.
1: Bardzo, bardzo, bardzo urocze. Pozdrawiamy. Dwa buty kolorowe też. Nie do pary, znaczy, jednak do pary.
0: Ja się spotykam z tym, że dwie różnokolorowe skarpetki można zauważyć.
1: Albo tak nie słyszałeś.
0: Ale buty, no to rzadziej. Ale może to jest taka moda. No,
1: a może.
0: Ja trochę nie nadążam już za modą, ale...
1: No ja też się pogubiłam.
0: No, pogubiłem się.
1: Ważne, żeby wygodnie było. Dobrze, to ten SMS ode mnie to też będzie się wpisywał w takie urocze pozdrowienia dla pary. Marku i Beatko, obchodzicie 20. rocznicę ślubu. Kochani, życzymy wam, abyście w codziennym biegu zawsze znajdowali czas na wspólną kawę i rozmowę. Niech wasze razem będzie najbezpieczniejszym miejscem na ziemi, a każdy kolejny rok utwierdza was w przekonaniu, że to była najlepsza decyzja w życiu. Pod życzeniami podpisali się kochająca mama i kochający tata.
0: No to dobrze, podkręcamy jeszcze troszkę temperaturę, a wakacyjna noc dopiero się rozkręca, więc sprawdzamy kolejny muzyczny wybór od naszych słuchaczy. Saragossa Band.

0: I tak to już jest, wakacyjna noc ma swój rytm, a my tylko go podkręcamy. Ale to za sprawą właśnie Państwa. 22 minuty pozostało do godziny 23. Cały czas słuchacie programu Wieczór dla Ciebie. 14 6 200 500 to dla tych, którzy chcą właśnie w ten sposób się z nami skontaktować lub...
1: 72 48 rtn.wdc. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają.
0: I mamy kolejnego słuchacza. Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie i poznaję po głosie współprowadzącą.
1: Witamy Panie Adamie. Chyba nie pomyliłam.
2: Nie, Pani też trafiła.
1: Cudownie. Czyli udało się dodzwonić?
2: No, udało się. Drugi raz, tydzień w tydzień, jak to mówią.
1: No, to trzeba już mieć metodę, niektórzy mówią, ale jak ktoś jest cierpliwy, to rzeczywiście się udaje. Dobrze, kogo pozdrawiamy dzisiaj, Panie Adamie?
2: Na początku pozdrawiam wszystkich swoich znajomych, Państwa prowadzących, Pana Jerzego Olszówkę, drugi skład prowadzących, żeby nie byli poszkodowani, wszystkich, kogo znam i kogo nie, tak zwanych przyjaciół i nieprzyjaciół i ludzi dobrej woli, którzy mi bardzo pomagają w życiu. No i jeszcze raz pozdrawiam Państwa prowadzących, Pani Wando, Panią szczególnie, bo darzę Panią sympatią taką radiową, także...
1: Bardzo dziękuję, Panie Adamie. I w imieniu tutaj całej gromadki i wszystkich tutaj prowadzących i dziewczyn, i chłopaków pozdrawiamy oczywiście od całego zespołu Wieczór dla
0: Ciebie. Ja powiem Panu tak, Wandzie da się lubić. Tu ma Pan absolutną rację. Jaką piosenkę jeszcze dokładamy do tych życzeń?
2: Do tych życzeń dokładamy Farbę, Chcę tu zostać.
1: Pięknie będzie. Z najlepszymi pozdrowieniami, Panie Adamie, także od nas.
2: Panią próbować, ile to pozandyną, czy nie bardzo?
1: No, spróbujmy. Chociaż chwileczkę. Dobra. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.

0: Za kwadrans 23, przed nami kolejne piosenki, kolejne pozdrowienia, no i kolejne wasze muzyczne wybory. Za chwilę się przekonamy, co to będzie.
1: Marku, kochanie, z tobą to nawet zwykły wtorek wydaje się przygodą. Dziękuję ci nie za wielkie gesty, ale za te codzienne drobiazgi, za zrobioną kawę, za poczucie bezpieczeństwa i za to, że po prostu jesteś. Życzę nam, abyśmy nigdy nie przestali się ze sobą śmiać i trzymać za ręce, niezależnie od tego, co przyniesie los. Te pozdrowienia przesyła Magda.
0: Serdeczne pozdrowienia dla wspaniałych teściów, rodziców i dziadków, Aliny i Kazimierza od wnuków, dzieci, synowej i zięcia. No to do tych pozdrowień dołączamy piosenkę Wojciecha Gąsowskiego. Tutaj Wandzia mi przypomniała, że dzisiaj Wąsowski właśnie
1: Wojciech
0: niedaleko...
1: Wojciech Gąsowski, tak, po tańcówkę jest po prostu w Brzesku.
0: I to bardzo blisko.
1: Na żywo. Aż trudno uwierzyć, że ten artysta ma już tyle lat, a forma... rewelacyjna.
0: Powiem państwu, że Wandzia pokazywała mi fragment właśnie dzisiejszej imprezy. No, szacunek dla Wojciecha Gąsowskiego. To
1: jak 60, to się robi?
0: 60 lat to tak maks, jak można mu wysportowany, sylwetka, pięknie się porusza jeszcze po scenie, nieprawdopodobna forma.
1: To przypomnimy państwu te cudowne lata i tamte prywatki.

0: powiem tak, wielki szacunek dla Wojciecha Gąsowskiego, który no, fantastycznie zabawia brzeską publiczność, tłumy ludzi. Wojciech Gąsowski, proszę sobie wyobrazić, 83 lata i tak świetnie bawi na scenie.
1: I dokładnie tak jak Państwo słyszeli, jest na żywo.
0: No i jak tu nie kochać takich sobotnich wieczorów, jak tu nie kochać takich piosenek, które Państwo wybieracie, a my ją gramy. No a cóż, atmosfera robi się sama. Kolejny numer już za chwilę, ale co to będzie, to przekonamy się, bo pewno zapowie to słuchacz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Witam serdecznie. Po drugiej stronie jest...
2: Janusz z Woju Rzędzińskiej.
0: Witamy serdecznie pana Janusza.
2: No witam też. I pozdrawiam Państwa prowadzący na początek, żeby nie zapomnieć.
1: Pozdrawiamy, ale najważniejsze pozdrowienia to dopiero teraz będą.
0: My tu jesteśmy mniej ważni.
1: My tu tło, my tu pracujemy. Ale bardzo nam miło. To jest bardzo fajna praca.
2: No to pozdrawiam.
1: I kogo jeszcze?
2: Pana Piotra Suchowa, panią Zofię z Polikt, panią Teresę Starnowa. No pozdrawiam też z Woli Rzymińskiej parę osób. Elżbietę Początek z Woli, Stanisławę Kałucką, no i kogo jeszcze? No całą Wolę Rzędzińską. Pozdrawiam też Staszka z tego, Szatkę z Zaczarnia.
1: Mhm.
2: No i wszystkich słuchających tego programu.
0: Dobrze, a pozdrawiam. Co dokładamy muzycznie do tych pozdrowień pana?
2: A, jeszcze chciałem zaprosić. Za tydzień w sobotę będą obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
1: Tak.
2: I zaprosić właśnie na tą imprezę na Wolę Rzędzińską.
1: Będzie się działo.
0: Tak, o 15 rozpoczęcie,
2: a właśnie,
0: prawda?
2: Ta piosenka jest moja związana, bo pani Teresa Bernard była już 10 lat temu na Woli Rzędzińskiej właśnie.
0: No i ciągle jest żywa na Woli,
2: no
0: tak?
2: No i ona tą piosenkę śpiewała.
1: I wspomnienia odżyły.
0: No to co?
1: No to musiało być, tak? Bardzo
2: tak
1: uroczo.
0: To zrobiła show Teresa Werner, prawda? Po 10 latach i tak z sympatią taką wracamy do koncertu.
2: No nie pamiętam dokładnie, ale około 10 lat to będzie na pewno.
0: Proszę bardzo.
1: A pamięć ciągle żywa. No proszę.
0: No to gramy. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy Wolę Rzędzińską, pozdrawiamy gminę Tarnów, pozdrawiamy cały powiat tarnowski, słuchaczy, no. Małopolskę.
2: I zapraszam panie Wandziu, zapraszam panią z panią Jerzym.
1: Niewykluczone, że będziemy.
0: Będzie Zenon Martyniuk.
1: Tak, niewykluczone, że tam się pojawimy.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję.

0: i tak to jest, im bliżej godziny 23, tym lepsze bity się pojawiają na antenie Radia Erden. Zaglądamy jeszcze do naszej skrzynki, bo pozdrowień jest sporo, a czasu coraz mniej.
1: Tak, i teraz ściskamy pozdro dla kochanej żony Edyty, która obchodzi jutro imieniny. Wszystkiego najlepszego, kochanie, dużo zdrowia i szczęścia na pozostałe lata 100 lat oraz pozdro dla córki Bernadety i syna Kacpra. Te życzenia Jarek Stuchowa przesyła.
0: Witam redaktorów i swoich bliskich. Oni wiedzą, no ale piąty bieg musicie zagrać dla kompletnie wszystkich słuchaczy. Nawet gdy ktoś tam ma pod górę, no i działa tak jak działa, napisał słuchacz Pawlo.
1: I jeszcze jedne, to ważne słowa. Dzięki, Paweł, za wsparcie, bo raz pod górę, raz z górki. No takie to życie nasze jest. I jeszcze jedne pozdrowienia. Pozdro dla wszystkich zakochanych. Życzy również Jarek Stuchowa. No i ciężko było wybrać ten jeden utwór, ale tak, żeby wszystkim dodać siły.
0: No ale jak wspomniał Pawlo, to ma być absolutnie dla wszystkich słuchaczy.
1: Absolutnie.
0: Którzy, no i czasem mamy pod górę, czasem z górki. Tak to już w życiu jest, ale takie piosenki to słuchamy z przyjemnością. Jeszcze przed 23. Budka suflera i piąty bieg. No to jedziemy w muzyczną podróż.
2: Czy

0: No i tutaj absolutnie wszystko się zgadza. Muzyka jest jak w trasie piąty bieg. Obyśmy mieli taką płynną trasę w życiu. Minęła 23 i tym muzycznym akcentem kończymy nasz sobotni wakacyjny wieczór. Dziękujemy, że byliście z nami za wszystkie wasze wybory, wiadomości, a także pozdrowienia.
1: I za każdy państwa uśmiech. Bardzo dziękujemy. Życzymy dobrej niedzieli i wspaniałego tygodnia. Wszystkim, którzy na wakacjach, oczywiście pięknej pogody.
0: Odpoczywajcie, bawcie się i korzystajcie z lata. Do usłyszenia, mówią wam Wanda Wojtanowska
1: i Jerzy Zabawa.
0: No a teraz proponujemy taką wspólną juratę. Tam też jest piękny księżyc. Ania Wyszkoni.

ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.